0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła godzina 6.
1: Jarosław Wydra, zapraszam na wiadomości z życia Kościoła. Kościół świętego Zygmunta na Bielanach w niedzielę świętował swoje 75-lecie. Świątynię na placu Konfederacji erygował 28 czerwca 1951 roku prymas Polski, arcybiskup Stefan Wyszyński, a pierwszym jej proboszczem został ksiądz Władysław Wiązkiewicz. Obecnie jej znakiem rozpoznawczym są liczne grupy parafialne, m.in. Duszpasterstwo Akademickie, Grupa Senioralna czy Odnowa w Duchu Świętym. Jubileuszowej mszy świętej przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas, który w homilii przypomniał historię powstania kościoła, zaznaczył, że chociaż konstrukcja robi wrażenie, to ten najważniejszy kościół tworzą ludzie.
2: Jestem bardzo wdzięczny za to, że to, ta parafia tutaj jest, że powstał ten kościół z kamienia i że powstał ten kościół z ludzi. Ten drugi jest ważniejszy. Dziękuję, że jest tutaj tyle dzieł dobroczynnych, klub ludzi pomagających sobie i oratorium, i duszpasterstwo chorych, i hospicjum.
1: Wierni z Bielan mieli okazję do integracji na placu przy parafii.
0: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Ich walka o Polskę jeszcze się nie skończyła. Dalej dbają o swobodę wypowiedzi, zjednoczenie i suwerenność naszego narodu, o zakorzenienie w wierze, które jest tożsame z polskością od początków ojczyzny. Na Jasnej Górze odbyła się 29. pielgrzymka osób represjonowanych stanu wojennego. Kapelan NSZZ Solidarność, ksiądz Ryszard Umański, podkreśla, że ideą pielgrzymki jest wzmocnienie dla tych, którzy walczyli za naszą ojczyznę.
3: Ja się cieszę ogromnie, bo oni od początku potrzebowali tego umocnienia się u Matki Bożej. Pierwsza pielgrzymka miała taką ideę, żeby się wzmocnić, bo to nie było tak, że ci ludzie, którzy walczyli za naszą ojczyznę, ponosili ogromne konsekwencje. Nie tylko byli internowani, więzieni, wyrzuceni z pracy, nie mogli pracować. Był taki czas w ich środowisku, że nawet organizowaliśmy paczki żywnościowe, bo nie mieli z czego żyć.
1: Przewodnicząca Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych w stanie wojennym, Anna Rakocz, przyznaje, że tylko na Jasnej Górze możemy być wolni.
4: Różnie się dzieje w kraju. Walczymy cały czas. Walczymy o to, żeby nam było lepiej. Walczyliśmy cały czas o nasze dzieci. Od początku powstania Solidarności, żeby im było lepiej. I teraz też chcemy, tego samego chcemy, żeby nasze wnuki miały dobrze, żeby mogły się wypowiadać, żeby mogli żyć swobodnie, nie myśląc o przyszłości, że kiedyś znowu możemy nie być wolni.
1: System komunistyczny w Polsce nierozerwalnie wiązał się z represjami, terrorem, strachem, a nawet śmiercią. Bieda, strach i brak dostępu do podstawowych produktów i informacji ze świata wyniszczyć miały morale Polaków, by stali się podległym i łatwo sterowalnym narodem. Pozostajemy na Jasnej Górze, gdzie miała miejsce pielgrzymka rodzin osób powołanych i wspierających powołania. Jej uczestnicy modlili się o nowe i święte powołania kapłańskie oraz zakonne, a także za rodziny i wspólnoty wspierające osoby konsekrowane. Tegorocznemu spotkaniu towarzyszyło hasło Z domu do powołania, podkreślające znaczenie rodzinnego domu w odkrywaniu i dojrzewaniu życiowego powołania. Mszy świętej przewodniczył delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw powołań arcybiskup Andrzej Przybylski. Hierarcha zwrócił uwagę na fakt, że rodzina jest miejscem, w którym rodzi się wiara i gotowość do odpowiedzi na Boże wezwanie.
5: My dzisiaj dotykamy takiego bardzo ważnego tematu, który ma kolosalny wpływ na powołania, czyli rodziny. Obchodzimy w tym roku, my w Duszpasterstwie Powołań, tę tematykę w takim cyklu z domu do powołania, żeby zwrócić uwagę tak naprawdę na podstawową rzecz, że jeśli w rodzinach nie ma dzieci, zmniejszą się powołania.
1: W pielgrzymce uczestniczyli rodzice kapłanów i osób zakonnych, przedstawiciele wspólnot modlitewnych oraz wierni zaangażowani w dzieło troski o powołania.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Termometry w Warszawie pokazują w tym momencie 8 stopni, podobnie jest w Legionowie i Nowym Dworze Mazowieckim, a także w Piasecznie, chłodniej w Pruszkowie, tam 7 kresek, taka temperatura również w Wołominie, Mińsku Mazowieckim i Ożarowie, maksymalnie dziś na termometrach 23 stopnie. Słońce w pierwszej części dnia, później więcej chmur, a wieczorem może też pokropić deszcz, mocny wiatr powyżej 50 km na godzinę, będą sięgały jego porywy. Jutro w Warszawie chłodniej i deszcz.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Ogłoszenie nadawcy.
9: Jak to było?
10: Na górze róże.
9: Wciąż kwitną bzy.
10: Nie, na dole fiołki.
9: A może na dole nie zapominajki?
10: To się nie rymuje.
9: Ale bzy pięknie pachną.
10: Ale się nie rymują z różami.
9: A czy w życiu musi się wszystko rymować?
10: Warto by było na poranek ustalić jednak wspólną wersję.
9: Przemyślę to.
10: Masz czas do rana. Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku.
9: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
10: Jednak potrafisz rymować.
9: Zapraszają Jarek Wydra
10: i Weronika Ostrowska.
11: Zmieniamy się dla Państwa. Od maja nowe wiadomości Radia Warszawa. W tygodniu o pełnych godzinach, oprócz kraju i świata, również informacje lokalne, sportowe i społeczno-religijne. Nowością są dynamiczne skróty wiadomości lokalnych w tygodniu. Z kolei w weekendy odpoczywamy od informacji z kraju, świata i regionu. Michał Koźlik, do usłyszenia.
8: Ogłoszenie nadawcy.
7: 7 minut po godzinie 6 na zegarze na 106.2 FM. Rozpoczynamy kolejny tydzień maja. Zaczynamy go razem z Kasią Kowalską. Za moment inny wspaniały kobiecy głos Celine Dion na 106.2 FM.

0: Kwadrans po godzinie 6:00, czas na lekturę Pisma Świętego. Słowo Boże przeczyta Ewa Ziętek, a rozważanie opracował Damian Jakubowski.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, a stąd do Filipii, głównego miasta tej części Macedonii, które jest rzymską kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, było miejsce modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. Przysłuchiwała się nam też pewna bojąca się Boga kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, także uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, poprosiła nas, mówiąc: jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, to przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim. I wymogła to na nas.
2: Podróż Pawła w towarzystwie Sylasa i Łukasza z Troady do Filipii nie wydaje się być przypadkowa. Filipia była rzymską kolonią położoną na starożytnym szlaku Via Egnatia, który zapewniał Rzymowi komunikację z posiadłościami na wschodzie, a także sprawną zmianę dyslokacji legionów. To właśnie ta miejscowość za sprawą Pawła staje się bramą, przez którą chrześcijaństwo po raz pierwszy wkracza do Europy. Niezwykle znamienne jest również to, że tę pierwszą europejską wspólnotę chrześcijańską nie tworzą jak dotychczas mężczyźni, ale kobiety, których nauczanie w tamtych czasach nie było priorytetowe, a nawet niepotrzebne. Ta nowa europejska wspólnota rozpoczęła swój żywot nie od jakiegoś niezwykłego cudu, ale od tak, bardzo prosto, od rozmowy kobiet z Pawłem nad rzeką. To wyraźny znak, że dla Boga płeć nie ma żadnego znaczenia. Podobnie jak wykonywany zawód, status społeczny i majątkowy, czy też wykształcenie. Słowo Boże może dotrzeć do każdego człowieka. Trzeba tylko chcieć i otworzyć swoje serce dla Boga, tak jak uczyniła to Lidia z Tiatyry, sprzedawczyni purpury, pierwsza europejska chrześcijanka. Jej nawrócenie wywołało konkretne skutki zarówno społeczne, jak i sakramentalne. To w jej domu tworzy się pierwszy kościół domowy. Postać Lidii z Tiatyry jest dla współczesnych chrześcijan wyraźnym wskazaniem, jak bardzo przyjęcie dobrej nowiny może doprowadzić i wpłynąć na konkretne działania wspólnotowe.

0: 22 minuty po godzinie 6 czas na lekturę Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Wojciech Janyka.
1: Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam o nich powiedziałem.
2: Pan Jezus mówi: to wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Ale co nam powiedział? Dzisiejszy fragment pochodzi z 15 rozdziału Ewangelii świętego Jana, zanim Pan Jezus powiedział te słowa, które dzisiaj czytamy w Ewangelii. Powiedział apostołom ten obraz o winnym krzewie. Ja jestem winnym krzewem, wy latoroślami. Jesteście we mnie wszczepieni, jesteście ze mną w głębokiej jedności i beze mnie niczego nie możecie uczynić. Ta głęboka jedność z Chrystusem, ta świadomość, że On żyje w nas, a my w Nim, jest fundamentem wiary, którą bardzo trudno złamać. Pan Jezus mówi do apostołów o tym, że wyłączą ich z synagogi, że nadchodzi godzina, w której każdy, kto ich zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu, i to oczywiście dotyczy wszystkich pokoleń chrześcijan. Kto idzie naprawdę za Chrystusem, jest takim pontifexem. Pontifex to jest słowo, które oznacza kapłan po łacinie, ale to słowo znaczy budowniczy mostów. Ten, który potrafi ludzi łączyć. Ale ludzie, którzy burzą mury wrogości, nie wszystkim odpowiadają. Oni ściągają na siebie często wrogość z obydwu stron.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Tę najświętszą ofiarę sprawuję za świętej pamięci Irenę Radomską w kolejnej mszy świętej Gregoriańskiej, prosząc dla niej łaskę życia wiecznego. Moi drodzy zgromadzeni tutaj naszej parafii Matki Bożej Częstochowskiej, ale także radiosłuchacze Radia Warszawa, zgromadzeni przy odbiornikach, łączący się w modlitwie, niech ta Eucharystia będzie taką duszą dnia dzisiejszego, duchem ożywczym naszej modlitwy, naszej postawy, naszego chrześcijańskiego życia. Aby tak się stało, przepraszajmy za wszystkie nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Panie Jezu, który jesteś drogą prowadzącą do Ojca, zmiłuj się nad nami. Chryste, który jesteś światłością oświecającą każdego człowieka, zmiłuj się nad nami. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Miłosierny Boże, spraw, aby łaska, którą czerpiemy z wielkanocnych misteriów, przynosiła owoce w ciągu całego naszego życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Usiądźmy i wsłuchajmy się w Słowo Boże.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, stamtąd zaś do Filipi, głównego miasta tej części Macedonii, które jest rzymską kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, było miejsce modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. Przysłuchiwała się nam też pewna, bojąca się Boga kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, zwróciła się z prośbą: jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim. I wymogła to na nas. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie, ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi, ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam o nich powiedziałem. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy na chwilę. Ten czas po Wielkanocy jest takim czasem wołania Kościoła o Ducha Świętego, Ducha Ożywczego, Ducha Prawdy, Ducha takiego umocnienia. Jest takim ogromnym wołaniem właśnie tego Ducha Świętego, jak zeschła ziemia spragniona wody. Tak więc dzisiejsza Ewangelia i wszystkie, które teraz przeżywamy, słuchamy, to właśnie Ewangelie, w których Jezus mówi: nie zostawię was sierotami, nie zostawię was samych, pośle Ducha Prawdy, który was umocni do złożenia świadectwa, do umocnienia waszej wiary również, do tego, żebyście byli świadkami aż po krańce świata. Bardzo często zapominamy, a może gdzieś omijamy, mamy dużo modlitw do Boga, do Jezusa, do Matki Bożej, świętych, ale gdzieś Duch Święty i prośba o Ducha Świętego gdzieś tak jest traktowana często po macoszemu, że no w końcu jest. Tymczasem jest to jedna z osób w Trójcy Świętej bardzo ważna. Ożywia ona nie tylko naszą wiarę, ale także nadaje sens życiu chrześcijańskiemu, nadaje kierunek, jest jakby tym, który kieruje naszym życiem i podaje nam wolę Bożą, abyśmy żyli według woli Bożej. Tak więc starajmy się wsłuchać w tę Ewangelię dzisiejszą i pomyśleć o tym, że Bóg posyła Ducha Świętego właśnie po to, abyśmy wytrwali wierze, abyśmy potrafili dochować wierności Chrystusowi nawet wtedy, gdy przyjdą prześladowania. Amen. Powstańmy. Zanieśmy do Boga nasze prośby i błagania. Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów o otwartość na natchnienia Ducha Świętego w posłudze duszpasterskiej. Ciebie prosimy. Módlmy się za pracodawców o szacunek i sprawiedliwość dla wszystkich pracowników. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy trudzą się pracą na roli, o błogosławieństwo Boże i ufność w obfite plony. Ciebie prosimy. Módlmy się za kraje głodujące i pogrążone w nędzy, o skuteczną pomoc niesioną im przez narody zamożne. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich maturzystów, którzy są w trakcie pisania maturalnych egzaminów, o dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo, nie tylko na egzaminach, ale także w wyborze drogi życiowej. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, a szczególnie za świętej pamięci Irenę Radomską, aby po trudach ziemskiego pielgrzymowania przebywała w Królestwie Bożym na wieki. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz Pański, za naszą wspólnotę parafialną, za wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, o łaskę wiary, nadziei i miłości. Ciebie prosimy.
Panie Jezu Chryste, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy z Twoją pomocą doszli do pełnej chwały nieba, które żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła i skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, udziel mu pełnej radości wiecznej przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On zniweczył moc grzechu, odnowił całe stworzenie i nam przywrócił utracone życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. My śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego szczęścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, ze Świętym Michałem Archaniołem, Świętym Janem Pawłem II, Świętym Karolem Akutisem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego śmielamy się wspólnie mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

موت المشم Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na swój lud, który odnowiłeś przez sakramenty dające życie wieczne i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego. Duch Święty jest tak jakby siłą sprawczą każdego sakramentu. Za każdym razem jest modlitwa o Ducha Świętego przy każdym sakramencie, bowiem obecny jest cały Bóg, jakby tak można powiedzieć. Więc jest on siłą sprawczą. Jeśli brakuje ci takiej soli życia, światłości świata, jak to można by już ewangelicznie pokazać, takiego smaku chrześcijaństwa, smaku wiary, to Duch Święty jest właśnie tym, czego potrzebujesz. Trzeba go przyzywać wtedy. Jeśli jest ci trudno, Duch Święty niech będzie obecny w naszym życiu. Chciałbym, byśmy powoływali się na ten sakrament bierzmowania. Zobaczcie, że on jest trochę taki traktowany też po macoszemu, że przyjęliśmy, mamy, poszło. Odwoływać się do Niego. Przez to Bóg napełnia nas Duchem Świętym. Daje nam umocnienie na nasze dorosłe życie chrześcijańskie. I warto o tym pamiętać w modlitwie. Panie Boże, Panie Jezu, daj mi swego Ducha. Daj mi odczuć pełnię swego Ducha, którą otrzymałem w sakramencie bierzmowania. Jestem Twoim dzieckiem przez sakrament Chrztu Świętego i chcę trwać w tej wierze, ale proszę Cię, napełnij mnie według sakramentu bierzmowania swoim Duchem. Naprawdę jest to modlitwa o Ducha Świętego, o to, by umocnił nas w wierze i w różnych trudnościach, które przeżywamy, również nie tylko duchowych, ale także takich fizycznych utrapieniach. Niech więc Duch Święty nam dziś towarzyszy w pracy maturzystom, w egzaminach, nauczycielom, w pilnowaniu na tych egzaminach. Duch Święty towarzyszy rodzicom, dziadkom i nam wszystkim. Niech w tym błogosławieństwie będzie zawarte. Pan z wami, niech was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michał Archanielem, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, które na zgubę dusz ludzkich pod

0: transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Minęła godzina 7, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Strażacy 7 dzień walczą z pożarem w Puszczy Solskiej. Węgry mają nowego premiera. W Przemyślu pożegnano arcybiskupa Józefa Michalika. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Nawet ponad 500 hektarów lasu mogło spłonąć w trakcie pożaru Puszczy Solskiej, szacuje lubelski komendant Straży Pożarnej. Funkcjonariusze wciąż przeczesują i monitorują teren pod kątem potencjalnych nowych zarzewi ognia.
2: Planujemy jeszcze przy użyciu sprzętu Wojska Obrony Terytorialnej, przy użyciu dronów z kamerami termowizyjnymi, jeszcze sprawdzenie tego całego terenu.
1: Mówi lubelski komendant Straży Pożarnej nadbrygadier Zenon Pisiewicz. Pożar Puszczy Solskiej był jednym z najgorszych w historii, przyznają lokalne władze.
3: Poziom zadymienia był tak potężny, że ludzie przychodzili i wręcz domagali się ewakuacji. Ten ostatni dzień walki, no to była obrona miasta. Zostały ustawione jednostki. One miały za zadanie, żeby nie puścić ognia na drugą stronę jezdni. Równolegle do miasta był wycinany pas lasu.
1: Mówi burmistrz pobliskiego Józefowa Roman Dziura. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju wszczęła śledztwo w sprawie pożaru, prowadzi je w kierunku nieumyślnego sprowadzenia zagrożenia.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Węgierski parlament wybrał lidera partii Tisza, Petera Madziora, nowym premierem Węgier. Z Budapesztu Piotr Piętka.
5: Ponad 70% węgierskiego parlamentu zagłosowało za tym, aby to Peter Madior został nowym premierem Węgier. Po 16 latach zastąpi na tym stanowisku Viktora Orbana. Otrzymaliśmy upoważnienie do otwarcia nowego rozdziału w historii Węgier. Do zmiany nie tylko rządu, ale i systemu, do rozpoczęcia wszystkiego od nowa. Powiedział w parlamencie Peter Madior. Ponownie wezwał prezydenta Tomasza Sujoka do dymisji. Dał mu czas do końca maja, potem zapowiedział kroki prawne z wykorzystaniem zdecydowanej większości, którą do parlamentu wprowadziła jego partia TISO.
1: A w nadchodzącym tygodniu deputowani rozpoczną przesłuchania kandydatów na ministrów nowego rządu.
4: To dzieje się w okolicy.
1: Robert Korzeniowski, Aleksandra Jarecka i Władimir Semiruni. Między innymi tych medalistów olimpijskich można było spotkać w Stołecznym Parku Kurczewska. Piknik z olimpijczykami zorganizowała medalistka Agnieszka Kobus-Zawojska, która stara się w atrakcyjny sposób zachęcać do aktywności fizycznej.
6: Agnieszka Kobus-Zawojska, dwukrotna medalistka olimpijska. Mam nadzieję, że pokażemy ludziom, że warto się ruszać, warto próbować. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że musimy pokazywać, że ten sport jest fajny, warto to robić.
7: Robert Korzeniowski i znany jestem z tego, że zdobyłem dużo złotych medali, a w tym 4 złote olimpijskie na igrzyskach w Atlancie, w Sydney i w Atenach. Najlepiej, kiedy dajemy osobisty przykład. Rodzice mogą trenować głównie chodzenie, ale też i bieganie, równolegle do swoich dzieci. Potem temat sportowy jest tematem wiodącym w trakcie przygotowania weekendu, w trakcie wyprawy na zawody. To jest bardzo ważne, żebyśmy czuli, że mówimy tym samym językiem, bo to prowadzi do higieny stylu życia, do lepszego odżywiania, do tworzenia lepszych nawyków.
1: Medaliści olimpijscy prezentowali swoje dyscypliny i tajniki treningów, m.in. na ergometrach oraz szermierczej planszy. Na uczestników pikniku czekali również trenerzy piłkarscy z Akademii Legii, psycholog sportowy i dietetycy. W Przemyślu odbyły się uroczystości pogrzebu arcybiskupa Józefa Michalika. Mszy świętej w Bazylice Archikatedralnej przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. Homilię wygłosił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda, który przypomniał, że Józef Michalik nie bał się trudnych tematów i przypominał o Ewangelii, sumieniu oraz odpowiedzialności przed Bogiem. Odczytano także telegram papieża Leona XIV, który zapewnił o modlitwie i apostolskim błogosławieństwie dla wiernych archidiecezji przemyskiej. Po Eucharystii ciało zmarłego spoczęło w podziemiach przemyskiej archikatedry. Arcybiskup Józef Michalik zmarł 3 maja w wieku 85 lat. Był m.in. wieloletnim metropolitą przemyskim i przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Ciepły poranek, ale tak jeszcze z rześkim wiaterkiem. Później temperatury szybko wzrosną i może popadać.
9: Maksymalnie dzisiaj na termometrach 23 stopnie w stolicy i w okolicy. O tej porze 9 w Grodzisku Mazowieckim, w Mińsku Mazowieckim, w Pruszkowie 10 w Radzyminie, w Piasecznie, w Legionowie i 11 w Warszawie. Czyli dzisiaj możemy jakieś zabezpieczenie przed deszczem zabrać.
0: Tak, może się przydać.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
9: Zastanawiam się, czy w weekend mogłeś spać.
0: Ale to że długo, czy w ogóle?
9: Czy w ogóle? Tak. Wiesz co, powiem ci dlaczego, bo widziałam na grupie mieszkańców Wilanowa, że tamta noc z soboty na niedzielę była bardzo wymagająca, jeśli chodzi o możliwość zaśnięcia.
0: A co tam się działo?
9: W pałacu na Wilanowie się działo. I zadeptane jest coś tam podobno.
0: Ale że głośno też było, czy nie?
9: Oj, bardzo, bo koncert był. Nie, i to planowany.
0: Ja w spokoju sobie spałem.
9: Nie docierało do ciebie.
0: Nie.
9: Do mnie też nie, tak ci powiem.
0: No, to dobrze.
9: Ale na Wilanowie mówią, że było naprawdę bardzo głośno. No i pytanie też, co zwierzęta z rezerwatu Morysin na ten temat mają do powiedzenia.
0: Ale wiesz, że naprawdę było cicho? Naprawdę. Naprawdę, jak przy katedrze stałem, to ze sceny nawet już tak ledwo co.
9: No widzicie.
0: A, można jednak.
9: Można. Ja polecam także Wolę, tam też cicho, spokojnie, chociaż rzeczywiście czuć już było taki trochę bardziej letni klimat, a my zapraszamy Was na poranek z dźwiękiem dzwonka rowerowego, należałoby rozpocząć.
0: Drynie. Dobrze, ale to my ten temat rozwiniemy już za chwilę z naszym gościem, który oczekuje w naszym studiu, zatem proszę zostać z nami, będziemy podróżować, płakać też będziemy, a później dopiero
9: płakać?
0: Rozmowa. No.
9: Ale dlaczego?
0: No, zaraz się przekonasz. Weronika Ostrowska.
9: Jarek Wydra, dzień dobry.
0: Dzień dobry.

0: 14 minut po siódmej. Sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach i zaczynamy od utrudnień w kursowaniu pociągów WKD. Odwołany został kurs Warszawa-Śródmieście WKD Komorów, godzina 7.27. 7.27 odwołany kurs Warszawa-Śródmieście w kierunku Komorowa. Więcej szczegółów na stronie WKD. Samej Warszawie w tym momencie bez większych utrudnień, choć korki już zaczynają się tworzyć. Jeśli z Piaseczna jedziecie w kierunku centrum Warszawy na wysokości ulicy Puławskiej, postoicie także już o tej porze na wybrzeżu Kościuszkowskim do zjazdu w Aleję 3 Maja, na wybrzeżu na Wale Miedzeszyńskim do zjazdu w Aleję Stanów Zjednoczonych, także od Ostrobramskiej zjazd w Aleję Stanów Zjednoczonych, tutaj zakorkowane w kierunku Mostu Łazienkowskiego. Ciaśniej zaczyna robić się w Alejach Jerozolimskich, w Alei Prymasa Tysiąclecia, także na Łopuszańskiej do zjazdu w Aleję Krakowską. Ciaśniej również bez zmian z Łomianek w kierunku Młocin.
1: Tu i teraz.
2: Coraz więcej osób na rowerach, bo pogoda coraz piękniejsza, a i rowerowy maj trwa. Marek Smyk, Zielone Mazowsze, Federacja Rowerowa, Rowerowawa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Warszawa lubi mówić o sobie, że jest miastem przyjaznym dla rowerzystów, że to rowerowe miasto. A czy rzeczywiście tak jest?
3: Warszawa, a zwłaszcza biuro marketingu, podkreślam marketingu miasta stołecznego Warszawy, bardzo lubi mówić o sobie bardzo dużo dobrych rzeczy. Chyba tak jak każdy marketingowiec stojący za jakąś organizacją, za jakimś przedsięwzięciem czy czymś takim. No cóż, jest różnie, rzekłbym. Jest coraz lepiej, ale to nie znaczy, że nie mogłoby być lepiej.
2: Są z pewnością takie miejsca, gdzie rowerzyści i piesi są skazani na konflikt. No i pewnie jakieś emocje tam czasami się dzieją, ale czy takie punkty w infrastrukturze muszą ludzi zmuszać do nerwów? Czy takie rzeczy muszą powstawać?
3: Nie wiem, czy konflikt od razu. Moglibyśmy spróbować, żeby tego ewentualnego konfliktu, często przez media napompowanego, nie pompować jeszcze bardziej. Możemy się postarać mówić troszkę językiem korzyści, językiem bardziej jakby, nie wiem, pozytywnym. Może to nie są punkty konfliktu, tylko punkty interakcji, tam gdzie się przecinają nasze kierunki ruchu.
2: No to tak, to mówi pan teraz jak ci PR-owcy.
3: Staram się mówić neutralnie, ponieważ ja zmieniłem bardzo dawno temu, zmieniłem swoje nastawienie, już nie muszę być wszędzie pierwszy, już nie muszę pierwszy ruszać na rowerze spod świateł i tak dalej. I nagle przestałem mieć konflikty. Po prostu widzę innych uczestników ruchu, do czego zachęcam. Dobrze jest widzieć innych, nie tylko na drodze, ale w ogóle w życiu. I no cóż, przewidywać ich zamiary, zachowywać szczególną ostrożność, ponieważ nakazuje nam tego prawo ruchu drogowym w miejscu, gdzie w okolicy, niekoniecznie na samym przejściu dla pieszych, w okolicy skrzyżowań, w okolicy przejść dla pieszych, trzeba po prostu być ostrożnym. Zwłaszcza, że miasto nam to czasami utrudnia, tak organizując przestrzeń, żeby czasem nie zabrać ani centymetra samochodom, chociaż to też się zmienia, tutaj trzeba to podkreślić. Troszkę to wygląda tak, że no nie wiem, samochód jest tą wielką rybą, my jesteśmy rowerzyści tą średnią rybą, no i średnia ryba ucieka gdzie? Przed dużą rybą, tam gdzie są malutkie rybki, czyli piesi. I to tak się nawzajem zjadamy, nie wiem, czy to jest dobre. Na pewno te konflikty... Już się zainfekowałem tym słowem. Na pewno te konflikty mogłyby być lepiej rozwiązywane, gdyby nas infrastruktura do nich nie kierowała. Tutaj wcześniej przed wejściem na antenę rozmawialiśmy sobie o różnych takich absurdach typu droga rowerowa na ulicy Targowej. Ja wiem, że miasto nie jest jej dumne, ale jest jej autorem i nic tego nie zmieni, dopóki nie zmieni się jej przebieg. Tam po prostu ludzie wjeżdżają na przystanek zgodnie z przepisami, ponieważ tak sobie wymyślił to organizator ruchu.
2: No właśnie, no i kto tutaj powinien teraz bardziej uważać? No ludzie zobaczą, stoją na przystanku, zobaczą podjeżdżający autobus, no to tak się niespecjalnie rozglądają, a tu nagle okazuje się, że muszą przeciąć drogę dla rowerów.
3: Zdecydowanie rowerzysta powinien bardziej uważać, ponieważ no, on jest kierującym pojazdem, w związku z czym zakłada się, że jest... trzeźwy chociażby, że zna przepisy, ponieważ jednak no, troszkę więcej na nim tutaj odpowiedzialności spoczywa, no i że jest świadom tego, że na przykład piesi mogą być ułomni, mogą być niepełnosprawni, mogą mieć gorsze, nie wiem, gorszy słuch, wzrok i tak dalej, gorszą mobilność. No po prostu mogą być od nas słabsi, w związku z czym no, ja bym zachęcał do tego, żeby jednak w cywilizowanym społeczeństwie to ci silniejsi, w cudzysłowie, objęli jakąś opieką, a przynajmniej nie starali się zniszczyć tych słabszych, ponieważ prawo dżungli się może sprawdza, ale w dżungli, a my jesteśmy w mieście, w społeczeństwie.
2: Ja jestem częściej kierowcą niż rowerzystą, a jeszcze częściej pieszym. Mhm. No i żeby zostać tym kierowcą, to musiałem przejść przez kurs, zdać egzamin, udało się, dostałem prawo jazdy. Żeby jeździć na rowerze, wystarczy mieć rower i być pełnoletnim. Jest coraz cieplej i ja z pełnym szacunkiem dla rowerzystów, każdy uczestnik ruchu drogowego dla mnie jest tak samo ważny. Ale bardzo często obserwuję ryzykowne zachowania rowerzystów wyjeżdżających na przejście dla pieszych, bo przecież mają zielone i nie muszą się rozglądać i tak dalej. Czy to jest problem, że rowerzysta jest dopuszczony do ruchu, nie mając żadnego dokumentu, który potwierdza to, że on zna przepisy ruchu drogowego?
3: Tym dokumentem w Polsce jest dla pełnoletnich dowód osobisty. Zakłada się, że człowiek dorosły, no, nie oszukujmy się, troszeczkę łatwiej jest jeździć na rowerze niż jeździć samochodem. Może dlatego dopuszcza się już 10-letnie dzieci do jazdy na rowerze, a nie samochodem. To warto się nad tym zastanowić.
2: Ale przepisy są te same.
3: Przepisy są te same, ale nie wszystkie nas dotyczą. Nie dotyczy rowerzystów ograniczenie do 140 na autostradzie, ponieważ nam nie wolno wjechać na autostradę na przykład. Nie dotyczy nas no, bardzo dużo innych, ale to już nie o to chodzi.
2: Ale pan to poza wie, a też... nie każdy musi to wiedzieć, tak, kto ma dowód osobisty.
3: Tak jest. Znaczy musi wiedzieć. Pieszy też nie ma prawa pieszego, nie ma żadnej karty pieszego, żeby chodzić, a musi wiedzieć, że nie wchodzi, że nie przechodzi się przez torowisko albo przez trzypasmówkę, tak? No więc jakby... Poza tym oczywiście Polska jako jeden z dwóch krajów na świecie, a mamy ich ponad 180, i tym drugim jest Korea Północna, posiada specjalną licencję, która zezwala na jazdę na rowerze, która obowiązuje od 10 do 18 roku życia, czyli u dzieci. Inne kraje jakoś radzą sobie bez konkretnego papieru, który by był takim zezwoleniem do jazdy na rowerze i nikt nie myśli o tym, żeby je wprowadzać, co nie znaczy, że nie ma edukacji. Edukacja w krajach, nie wiem, Beneluxu, we Francji, w Niemczech, w Austrii, nawet Szwajcarii, która niby nie jest w Unii Europejskiej, ale jednak bardzo dobrze sobie radzi na tym polu. Ta edukacja następuje od najmłodszych lat. Jest to taka edukacja komunikacyjna, tam nie chodzi tylko i wyłącznie o jazdę na rowerze, ale w ogóle o bezpieczeństwo ruchu drogowego, o przepisy, o to, w jaki sposób online'ować się na drodze, aby bezpiecznie docierać, czy to na piechotę, czy na rowerku. I wielu z tych krajów nie da się zdać do kolejnej klasy bez zaliczenia różnych elementów właśnie takiej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, więc tam się zakłada, że dziecko, w zależności od państwa, między 9, 10, 11 rokiem życia, skoro chodzi do szkoły, to ono już jest wyedukowane i ono nie potrzebuje mieć dokumentu, który to stwierdzi, tak jak u nas, tylko po prostu no, jest to tak jakby takie naturalne. Skoro dziecko umie chodzić, umie mówić, umie pisać, zna matematykę, umie pływać, no to też umie poruszać się na rowerze. U nas natomiast ta edukacja rowerowa troszeczkę kuleje, bo ja nie wyobrażam sobie, że zrobienie slalomu między pachołkami i jakieś, nie wiem, przejazd po pochylni i kręcenie ósemek na sali gimnastycznej na rowerze niedopasowanym do obywatela, który to robi, że to wystarcza, żeby zaliczyć egzamin państwowy z uprawnień do kierowania rowerem i później takie dziecko voilà, zapraszamy na szerokie aleje jerozolimskie, którymi na przykład przykładowo od placu Zawiszy do Ronda Dmowskiego należy jechać środkowym pasem, bo prawy to bus pas. Czy tam byśmy puścili dziecko, bo ono ma uprawnienia? To jest zupełnie u nas, stoi to wszystko na głowie.
2: Gdzie jest miejsce hulajnogi elektrycznej i roweru elektrycznego? Czy to jest ścieżka rowerowa?
3: Mówimy o pojazdach w czasie jazdy, nie o postoju.
2: No nie, chodzi po prostu, no te rowery elektryczne wraz, są coraz bardziej popularne i jasne, są bardzo szybkie.
3: Wraz z osobą kierującą. No one są o tyle, jeżeli hulajnoga jest szybsza niż 20 km na godzinę i to nie chodzi o przestrzeganie prędkości, ona konstrukcyjnie ma mieć ograniczenie do 20 na godzinę, czyli jakbyśmy nie chcieli nawet, jak bardzo byśmy nie chcieli jechać szybciej, ta hulajnoga nie ma prawa jechać szybciej. To więc jeżeli ona ma ograniczyć do 20, to jest to hulajnoga. Jeżeli nie ma, to jest to jakieś nielegalne jeździdło, którego miejsce jest na pewno poza drogą publiczną, mhm, A ja bym tutaj już tak mocniej powiedział w Pszoku, tam gdzie jest pojemnik na elektrośmieci po prostu.
2: A rowery elektryczne?
3: Rower elektryczny to samo. Rower elektryczny tak naprawdę to nie jest rower dosłownie elektryczny, to jest rower ze wspomaganiem elektrycznym. Mówię tutaj o zasadzie działania. Rower elektryczny sam nie pojedzie, dopóki nie zaczniemy kręcić nogami. Ponieważ tam silnik wspomaga ruch rowerzysty do osiągnięcia prędkości 25 na godzinę, po czym się wyłącza. Powyżej 25 oczywiście możemy jechać, ale wtedy już napędzamy tylko własnymi nogami. To, co widzimy na warszawskich ulicach, niestety, mówię niestety, ponieważ nie jest mi miło patrzeć na tych jednak biednych ludzi, którzy dostarczają jedzenie z kwadratowymi plecakami. Oni bardzo często jeżdżą na pojazdach, które tak naprawdę są prędzej motorowerami elektrycznymi, bo po pierwsze rozpędzają się powyżej 25, po drugie w ogóle nie trzeba pedałować, żeby tym jechać. Naciska się guzik, jedzie się jak motocyklem, motorowerem elektrycznym. No więc oczywiście miejsce takiego pojazdu jest przede wszystkim w Wydziale Komunikacji, żeby sprawdzić, czy on ma homologację, czy on jest dopuszczonym pojazdem na teren Unii Europejskiej. Bardzo rzadko to jest fakt. Poza tym no, obowiązuje go rejestracja, ubezpieczenie OC, prawo jazdy kategorii AM do kogoś, kto nie ma 16 lat, a powyżej no, też dowód osobisty, no i kask. Jeździmy normalnie po jezdni, jak inne motorowery, motocykle, a nie po drogach dla rowerów, to jest, czy po chodnikach. Jazda nieuprawnionym pojazdem po chodniku, czy to jest samochód, motocykl, motorower, czy rower już nie, pojazd silnikowy, to jest mandat w wysokości 1500 zł i 8 punktów karnych w przypadku recydywy mnożymy przez 2.
2: Marek Smyk, Zielone Mazowsze, Federacja Rowerowa, Rowero Wawa. Naszym gościem był. Dużo jeszcze rzeczy o rowerowym, a chciałem zapytać, o dzieci i tak dalej, ale już czas nam się skończył, ale mam nadzieję, że uda nam się jeszcze na ten temat porozmawiać. Bardzo panu dziękuję za przybycie do naszego studia i za obecność.
3: Bardzo dziękuję. Porozmawiamy 31 maja na warszawskim święcie rowerowym. Szukajcie tej informacji w internecie. Do widzenia.

0: skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
1: Warszawska policja szuka 15-letniego Akima Pimonienko. Dziecko zaginęło po wyjściu ze stacji metra Stadion Narodowy. Nastolatek do tej pory nie wrócił do domu. Policja publikuje jego zdjęcie i apeluje o pomoc. W Rembertowie i na Brudnie powstaną nowe parkingi Parkuj i Jedź. Oba obiekty mają zostać otwarte w 2027 roku. Parking przy ulicy Cyrulików będzie miał 141 miejsc, w tym 6 dla osób z niepełnosprawnościami, 4 miejsca do ładowania aut elektrycznych i około 40 miejsc dla rowerów. Drugi wielopoziomowy parking u zbiegu ulic Rębielińskiej i Kondratowicza będzie oferował 475 miejsc dla samochodów i 116 dla rowerów. Piknik aktywności z olimpijczykami odbył się w niedzielę w Parku Górczewska. Mieszkańcy mogli spotkać tam wielu polskich medalistów i uczestniczyć w sportowych atrakcjach dla całych rodzin. Piąte Mistrzostwa Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego odbyły się w piątek na Autodromie Bemowo. W zawodach wzięło udział 36 kierowców. Uczestnicy rywalizowali w 6 konkurencjach sprawdzających precyzję jazdy i umiejętności bezpiecznego prowadzenia pojazdów. Zwyciężył Cezary Tyberowski z MZA Warszawa. Najlepszą zawodniczką została Katarzyna Piłat. Od dziś zmiany w trasach tramwajów linii 3, 6, 9 i 22. Powodem jest remont torów i zwrotnic na pętli Gocławek. Tramwaje linii 3, 6 oraz 9 będą miały trasy skrócone do Ronda Wiatraczna, a linia 22 będzie kursowała między pętlą Banacha a Aleją Zieleniecką. Utrudnienia potrwają do 17 maja. Do tematu wrócimy o godzinie 8.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Słonecznie, pięknie, mało chmur, później będzie ich więcej i dla wielu, którzy oczekują deszczu, też może być pięknie, bo on wtedy może zacząć padać, lokalnie może też zagrzmieć.
5: Maksymalnie dzisiaj na termometrach 22 stopnie, o tej porze 12 w Warszawie, 11 w Legionowie, w Grodzisku Mazowieckim, w Pruszkowie i w Radzyminie. Jutro chłodniej, maksymalnie 13 stopni i podobnie w środę.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Zwiedzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Żyrafa Pietruszka, znasz ją? Poznałeś? Widziałeś?
2: No teraz się poznajemy, ale no jest tak sympatyczna, że już jest mi smutno.
1: A nie pamiętasz, że pytaliśmy naszych słuchaczy o imię dla żyrafy, która się urodziła, bo to była ta historia, że...
2: To ta żyrafa,
1: którą jej mama odrzuciła, no i trzeba ją było dokarmiać. Potem było poszukiwane imię, potem chyba okazała się jedną z najpiękniejszych przedstawicielek warszawskiego zoo, no i teraz będziemy się z nią żegnać, dlatego że ze względu na wymagania gatunkowe i przetasowania w ogrodach zoologicznych, no takie są wymagania po prostu, no tak się stało. Pietruszka opuści Warszawę.
2: No nie! Nie wiem, no i mnie jest smutno, bo ona tak patrzy z tego zdjęcia, na które ja teraz
1: jest
2: patrzę.
1: Jest przeurocza. Ale ważne jest to, że można się pożegnać z Pietruszką i to takie pożegnanie.
2: No to ja tak, ja chcę.
1: Oficjalne.
2: Ja już poznaliśmy się minutę temu, ale już mi jest smutno, to ja chcę się pożegnać.
1: 13 maja, jakbyś chciał, oczywiście w warszawskim zoo od godziny 12 do 13 oficjalne pożegnanie Pietruszki. No Pietruszka tutaj na pewno będzie miała w sercu to warszawskie zoo jako swój dom i wszystkich opiekunów, którzy tutaj z nią spędzali czas. Pomyśl sobie, jak opiekunom musi być smutno.
2: No ale zobacz, nie wiadomo, gdzie ona trafi. Nie ma takiej oficjalnej informacji.
1: No,
2: czy wiadomo, ale nie ma oficjalnej informacji. No nikt nie chce tego powiedzieć.
1: To ja czekam, Jarek, że ty się dowiesz może.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Z dedykacją dla żyrafy?
2: No, a myślisz, że ona do Włoch? Myślisz, że to jest jakiś taki trop?
1: Nie wiem, a kto to wie? Unomazione par sempre.
2: Eros Ramazzotti. Ciekawe, czy Pietruszka lubi.
1: Na pewno.

0: No i korki się pojawiają nie tylko w Warszawie, w Zegrzu Południowym. Jadąc w stronę Legionowa Warszawy, stoimy już na początku mostu nad Narwią, która wpada do jeziora Zegrzyńskiego i tak sobie stoimy dość długo. Korek także tworzy się na dojeździe z Łomianek na Młociny i jeszcze z drugiej strony Warszawy. Korek na trasie S8 Wypędów Nowe Grocholice. Na tym odcinku ślimacze tempo samochodów.
1: Górczewską także jedziecie w korkach w kierunku centrum Warszawy, na ulicy Leszno również postoicie. Postoicie także jak co dzień w Alei Prymasa Tysiąclecia od Górczewskiej aż do zjazdu w Alei Jerozolimskiej. Całe Alei Jerozolimskie o tej porze już zakorkowane. Korkuje się także trasa S8, dojazd z południa w kierunku Warszawy. Postoicie również na Wale Miedzeszyńskim, na Puławskiej, na Czerniakowskiej, Polski Walczącej i jeszcze można by długo.

0: Jest świętym od 75 lat.
1: A co mówił? Ufajcie Bogu, lepiej umrzeć, niż stracić wiarę.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Te słowa Jezusa w swojej Ewangelii w 12 rozdziale przytacza święty Łukasz. A ja przywołuję je tutaj w związku z człowiekiem, który prosto od wypasania bydła zapukał do furty klasztoru kapucynów. Zapukał i otworzono mu, a on przyjął wtedy pełne ognia imię Ignacy i, no właśnie, po ludzku i nic. Przez kolejne 40 lat zbierał jedynie datki na współbraci jako kwestarz i tkał materiał, z którego ktoś inny szył im ubrania. Był pokorny, uśmiechnięty i szczodry. Czym tylko miał, sprawiedliwie dzielił się z ubogimi. A gdy na 2 lata przed śmiercią stracił wzrok, to zamiast rozpaczać, oddał się całkowicie modlitwie. Czy jednak takie życie świętego Ignacego z Lakonii można nazwać ogniem rzuconym na ziemię? Czy o takim właśnie ogniu mógł myśleć Jezus, wypowiadając wspominane na wstępie słowa? Jeżeli poprzez ogień będziemy rozumieć jego żywiołową naturę, to istotnie są pośród świętych tacy, którzy spalali się o wiele mocniejszym i bardziej spektakularnym płomieniem. Ale jeśli za punkt odniesienia dla owego rzuconego na ziemię ognia przyjmiemy miłość do Boga i ludzi, to wtedy o świętym Ignacym z Lakonii, zgodnie ze znaczeniem jego imienia, będzie można powiedzieć, że płonął, dosłownie płonął z miłości do Boga. Płonął od dnia swoich narodzin aż po dzień śmierci, czyli od 17 grudnia 1701 roku do 11 maja roku 1781. To jest przez 80 lat swojego życia. I dlatego właśnie Ignacego z Lakonii, kapucyna, wspominamy jako świętego.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: To już kolejna piosenka, która ma w tytule Kraj.
1: Więc ja myślę, że to po tej pietruszce ten płacz.
0: Kto to z was dzisiaj ma taki, może tyle płaczu z radości jest?
1: Może,
0: dajcie znać, jeżeli ktoś z was dzisiaj w takim nastroju Kraj, 500, a poczekaj, musisz mi numer przypomnieć, 500, pamiętasz?
1: Proszę bardzo, proszę, kartka przed oczami.
0: Dziękuję, 512-700-444, 512-700-555, możecie zadzwonić, napisać SMS-a, czekamy.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Błogosławiony Stanisław Starowiejski, jeden ze 108 męczenników polskich z czasów II wojny światowej i film, który na jego temat powstał. Będziemy o tym rozmawiać w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Pąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze. Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Zamów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec EU.
5: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
2: Po reklamie.
1: Minęła godzina 8:00, to w Radiu Warszawa czas na wiadomości.
6: Umowa na program pożyczkowy SAFE podpisana przez polski rząd wbrew woli prezydenta. Ukraina i Rosja ograniczyły działania zbrojne na czas rozejmu. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Polska podpisała z Komisją Europejską umowę w sprawie pożyczki zbrojeniowej SAFE. Podpisy pod dokumentem złożyli minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański oraz unijny komisarz do spraw obrony Andriusz Kubilius i Piotr Serafin, odpowiedzialny w Unii Europejskiej za budżet. Szef rządu Donald Tusk mówi, że to znacząco wesprze naszą obronność.
7: Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest gigantyczna kwota. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym, w nasze możliwości technologiczne.
6: Umowa została podpisana wbrew wetu prezydenta Karola Nawrockiego. To próba omijania konstytucji, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
8: To jest próba działania wbrew zapisom ustawy zasadniczej. Najpierw mówili, że potrzebują tej ustawy, bo procedowali tę ustawę, kiedy nie ma podpisu prezydenta. Z oczywistych powodów, które pan prezydent tłumaczył, gigantycznych kosztów tej pożyczki, uzależniania decyzji dotyczących polskiej armii od czynników zewnętrznych, co jest zgodzeniem w polską suwerenność. Nie będzie tam podpisu Donalda Tuska. On wysyła ministra obrony narodowej, pana Władysława Kosiniaka-Kamysza i ministra finansów. To oni biorą odpowiedzialność.
6: Jeszcze w tym miesiącu Polska ma otrzymać 6,5 miliarda euro zaliczki, a kolejne środki będą napływały jako mikropożyczki w kolejnych latach.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Ukraina i Rosja ograniczyły działania zbrojne na czas 3-dniowego rozejmu. Dziś ostatni dzień zawieszenia broni, o którym mówili Wołodymyr Zełenski, Władimir Putin i Donald Trump. Od piątku 8 maja eksperci wojskowi nie zarejestrowali znaczących operacji na froncie ani na tyłach obu walczących armii. W niedzielnym wystąpieniu prezydent Ukrainy podkreślił, że w trakcie rozejmu Rosja nie przeprowadzała zmasowanych ataków na ukraińską infrastrukturę. Wołodymyr Zełenski dodał jednak, że Ukraińcy w tym czasie powstrzymali się od uderzeń w cele na terytorium Rosji. Z analiz wojskowych wynika, że działania całkowicie nie zamilkły. Rosjanie kontynuowali szturmy na obronne pozycje Ukraińców. Moskwa podała, że rzekomo Kijów wykorzystał Rosjan do przerzucenia elitarnych jednostek, w tym sformowanych z zagranicznych najemników, w rejon Charkowa. Kremlowskie media napisały, że Rosja reaguje symetrycznie na działania Ukraińców, jednak z kalendarium przebiegu wojny wynika, że to działania ukraińskiej armii są odpowiedzią na rosyjskie ataki.
9: Dzieje się blisko.
6: Wracamy do Warszawy. Tramwaje nie pojadą od Wiatracznej do Grochowskiej. Do niedzieli potrwa tu remont torów. W tym czasie trasy poszczególnych linii będą skrócone, zapowiada rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
10: Tramwaje nie będą kursowały ulicą Grochowską od pętli Wiatraczna do pętli Gocławek. Tramwaje linii 3, 6 i 9 dojadą tylko do Wiatracznej. Tramwaje linii 22 będą kursowały na trasie Banacha-Aleja Zieleniecka.
6: W tym czasie tramwajarze usuną uszkodzenia torów.
10: Wymienimy szyny na przystanku kwatery głównej oraz usuniemy tak zwane wychlapy, czyli uszkodzenia konstrukcji torowiska spowodowane obecnością wody na odcinku między Wiatraczną a Gocławkiem, łącznie na długości około 500 metrów toru.
6: Remont jest doraźnym usunięciem największych trudności na linii. W przyszłym roku planowany jest generalny remont i wykonanie odwodnienia trasy. Siatkarze Aluronu Warta Zawiercie zostali mistrzami Polski. W piątkowym spotkaniu finału Plus Ligi Zawiercianie pokonali w Sosnowcu obrońcę tytułu Bogdankę Lublin 3-1. Dla Aluronu Warty Zawiercie to czwarty medal Plus Ligi, ale pierwszy złoty. Klub występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej od 2017 roku. Ma też na koncie dwa srebra i brąz. Zawiercianie nie kończą jeszcze sezonu. 16 maja w Turynie nie zmierzą się z tureckim Ziratem Ankara w półfinale Ligi Mistrzów.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Gdy żaba rano wrzeszczy, spodziewaj się deszczy. Nie wiem, słyszałaś dzisiaj żabę?
0: Mm-mm.
1: Ja nie, ale meteorolodzy słyszeli i obwieszczają nam, że po południu może popadać, a jutro to już w ogóle prawie cały dzień deszczowy.
0: Maksymalnie dzisiaj na termometrach 22-23 stopnie, o tej porze 13 w Warszawie, podobnie w Mińsku Mazowieckim, 14 w Piasecznie i w Górze Kalwarii, jutro maksymalnie 13.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Marissa, znasz ją?
1: Nie.
0: Maria Dzięcielak, mówi ci to coś więcej?
1: Nie.
0: A czy wiesz, że urodziła się 14 kwietnia 2005 roku, więc młodziutka artystka?
1: Tak.
0: A ty, widzisz? Czyli te najważniejsze rzeczy to Jarek wie zawsze. Tak to jest.
1: Nie, no jak ja ktoś się urodził w 2005 roku, z mojej perspektywy jest młody, tak.
0: No to teraz właśnie budzik od tej młodej artystki, która chce szturmem podbić polską scenę muzyczną. I jak widzę w komentarzach pod tą nową piosenką, którą będziemy dla was mieli, której tytuł brzmi Odkochaj, internauci piszą, że usłyszałem w radiu i wpadła w ucho, dlatego my też chcemy wam zaproponować. Podobno też super letnia nutka.
1: No ale to odkochaj. No wiosna, przyroda rozkwita, miłość też rozkwita.
0: Bo to poezja jest.
1: To jak to odkochaj?
0: Nie wiem.
1: No na jesień powinna być nowość, jak już.
0: A może to jest, wiesz, tak właśnie zadziornie. Po polsku, że wiesz, że wszyscy się zakochaj, to my odkochaj. I Marissa też taka
1: jest. No zobaczymy, jaki będzie też finał tej historii.
0: Kochaj mnie, odkochaj, lecz już nigdy więcej nie mów, że to ostatni raz, bo co z nami będzie? Gdy o tobie zapomnę, zapomnę o nas, a jeśli odejdziesz, zabierzesz ze sobą cały strach, odkochaj mnie z siebie. Tak chciałam uwierzyć jeszcze raz. A może ona się odkochuje po to, żeby znowu się zakochać?
1: Może.
0: Jarek
1: no dobrze,
0: Wydra.
1: W 2,5 minuty zaraz poznamy tę historię. I Weronika Ostrowska, dzień dobry, Marissa.
9: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Utrudnienia w kursowaniu linii 171 i znów Torwar i Kraniec, właśnie wjazd na ostatni przystanek Torwar jest utrudniony dla autobusów linii 171, zatem Legia Stadion to jest ten przystanek ostatni i pierwszy z zarazem. Jeśli chodzi o utrudnienia w Warszawie, to teraz korki tworzą się na południowej obwodnicy Warszawy. Jeden z nich, taki widoczny, to utworzył się od ulicy Puławskiej do S7, a drugi od S7 do mniej więcej skrzyżowania z ulicą Kinetyczną. Wawelska zakorkowana od Alei Niepodległości do pomnika lotnika. Sama Aleja Niepodległości też mocno się korkuje od Stefana Batorego do Madalińskiego.
1: Rozmowa poranka.
2: Spotykamy się rano, więc warto zadać sobie pytanie, co myślę o sobie, gdy na siebie patrzę. Czy patrzę tylko oczami tymi zewnętrznymi, czy patrzę też oczami mojego ducha? Jakie są oczy mojej psychiki i czy jak patrzę na siebie rano, widzę te podkrążone oczy, być może trochę zapuchniętą buzię, trochę niewyspaną, w przypadku panów pewnie zarost coś niedogolone. Czy patrzę na siebie i myślę o sobie, pięknego mnie stworzyłeś, Boże, piękny jestem Twoim pięknem, Panie. Przypominam sobie słowa takiej pieśni. Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie. O pięknie będziemy dzisiaj rozmawiać i zapraszam Cię na spotkanie o potędze smaku, czyli o relacji między etyką i estetyką. W studiu Radia Warszawa o poranku siostra profesor Judyta Pudełko, biblistka. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, witam.
2: Siostra Aleksandra Szyborska, obie siostry ze Zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
2: To jak to jest z tym pięknem, bo jak to połączyć te kategorie, bo chcemy właśnie pokazać dzisiaj, także naszym słuchaczom może przypomnieć sobie, że często mówiąc piękny człowiek, nie mamy na myśli tego, że jest tylko fizycznie piękny.
3: Dokładnie tak. Ja myślę, że tutaj cała mentalność dzisiejszego świata, ona się bardzo mocno koncentruje na tym, co zewnętrzne, powierzchowne i nawet samo podejście do tej kategorii. Może są też takie osoby, które się dziwią, że w ogóle z punktu widzenia też teologicznego my się zajmujemy w ogóle pięknem. Miałyśmy też takie tutaj różnego rodzaju reakcje. Spotkałyśmy się z siostrą Aleksandrą też z takimi reakcjami, jak w ogóle tak można, że to jest coś takiego bardzo powierzchownego, a jednak przecież nie, bo...
4: Tak, jak to siostry zakonne mogą mówić o pięknie?
3: No właśnie, bo i to właśnie pięknie człowieka, no bo jeszcze piękny Bóg, no właśnie, Bogu generalnie możemy przypisać wszystko to, co jest najwspanialsze, no ale człowiek, no...
4: Więc... Nam się to kojarzy z próżnością tylko, a przecież to jest bardzo zawężone, nie?
3: Więc właśnie i generalnie człowiek jest tak bardzo wielopłaszczyznowy i to jego piękno, czyli ta najgłębsza kategoria jego podobieństwa do Boga jest oczywiście powiązana też z dobrem, z tym wymiarem etycznym i jednocześnie też przekracza to, co powierzchowne, to, co możemy zobaczyć jedynie z wyglądu. No właśnie, człowiek piękny, człowiek dobry to człowiek piękny, człowiek piękny to człowiek dobry. No, moglibyśmy się tutaj pozastanawiać nad tym, czy to wszystko da się tak wymiennie zastosować.
2: No właśnie, bo my dzisiaj często ten szczególnie wygląd fizyczny traktujemy jako taki odnośnik i to, co nam mówi o tym, czy rzeczywiście, no właśnie tutaj by trzeba pewnie było zróżnicować, czy ktoś jest ładny, atrakcyjny fizycznie, bo to chodzi o atrakcyjność, to, co my oceniamy i co tam się kryje wewnątrz. Ja mam wrażenie, że często też to, co nam sprzedają na przykład reklamodawcy. To jest piękne opakowanie. Opakowanie, które bardzo łatwo, tak paradoksalnie, to co na zewnątrz, łatwo jest nam zmienić. Dużo trudniej, ci, którzy pracują nad swoim wnętrzem, wiedzą, zmienić to, co jest w środku, a dodatkowo jak zmieniamy to, co jest w środku, to to nie jest aż tak łatwo dostrzegalne przez tych ludzi, którzy są wokół. A my też lubimy być takimi ludźmi, jak coś zmienimy. Ja mogę powiedzieć o sobie. Ostatnio zmieniłam fryzurę. Duża zmiana, 20 centymetrów włosów poszło, no to wszyscy to zauważają. Ja jestem zadowolona, jest efekt, ale jak się wnętrze zmienia, to już nie jest tak prosto tego zauważyć. I na przykład myślę też o Jezusie, który widział serce człowieka. Ciekawa jestem, jak wyglądali ci ludzie, na których patrzył, ale pewnie różnie.
3: No zapewne tak, wyglądali różnie. Jezus też oczywiście był człowiekiem swoich czasów. I to jest też bardzo ciekawe, że Biblia rzadko zwraca uwagę na wygląd zewnętrzny człowieka, rzadko to czyni, bo według kategorii świata starożytnego wartało opisać po prostu to, co dotyczyło słów i czynów jakiegoś bohatera, który miał być zapamiętany. Jeżeli jest opisany wygląd, to wtedy, jeżeli ma to jakieś bardzo szczególne znaczenie, no mamy chociażby właśnie opis Dawida, no, że był piękny, właśnie, że miał pociągający wygląd, że był rudy, że to też miało pewnie jakieś znaczenie, czyli był po prostu też inny. To, co nas może też właśnie zastanowić, to ten opis króla Mesjasza, że jest najpiękniejszy spośród synów ludzkich. Ja myślę, że to jest właśnie ten psalm 45. On tutaj jest dla nas też takim punktem wyjścia do powiązania właśnie tych różnych wymiarów piękna, też z tego względu, że właśnie, że mamy to piękno, które gdzieś uderza, które pojawia się w naszym takim wizualnym odbiorze, ale jednocześnie tam dalej w tym psalmie czytamy o tym, że jest to piękno również w mowie, że jest ta łaska, ten wdzięk na wargach króla i że jego czyny są właśnie tutaj czynami chwalebnymi, prowadzonymi przez Boga, że on działa właśnie w imieniu Boga, więc to jest takie piękno zintegrowane, byśmy powiedzieli tutaj, wielopłaszczyznowe.
4: Ja chcę jeszcze zostać w księgach mądrościowych, ale przede wszystkim pozdrawiam wszystkich alergików i przepraszam za mój głos. Otóż księgi mądrościowe mówią też, że kłamliwy jest wdzięk i marne jest piękno, ale chwalić należy niewiastę, która boi się Pana. Właśnie też Słowo Boże mówi, że to, co w kobiecie jest najpiękniejsze, to właśnie to piękno wewnętrzne, które wynika właśnie tak, jak rozpoczęłyśmy tą rozmowę, z więzi z Panem. I to chyba też chcemy przekazać.
3: A właśnie z drugiej strony, tutaj mamy taki jeden opis, także Biblia nam bardzo wielopłaszczyznowo podchodzi do tego, bo przecież mamy też i takie sytuacje, gdzie no właśnie te zewnętrznie zaczyna człowiekowi czegoś brakować. Są pewnego rodzaju ułomności. Biblia nam wielokrotnie mówi o ludziach, no nie wiem, którym w tym zewnętrznym wyglądzie czegoś brakuje. A tutaj takim już ekstremalnym punktem będzie cierpiący sługa pański, który wręcz jest niepodobny do ludzi.
2: To jest w ogóle zaskakujące są te słowa. Tak nieludzko został uszpecony jego wygląd, tak? Że jest niepodobny do ludzi, a jednocześnie myślę, że Chrystusowi nie odmówilibyśmy w żadnym momencie jego życia piękna, no bo to jest najpiękniejszy.
3: I to jest właśnie też to piękno zbawiające świat. To jest właśnie ten moment, w którym objawia się no, to, co najintensywniejsze, najgłębsze z tajemnicy Boga, który bierze na siebie odpowiedzialność za zło człowieka, właśnie za tę jego brzydotę wielopłaszczyznową. No bo brzydota, tak jak i złoto, jest brak. Brak tego, co być powinno. Brakuje tutaj właśnie czegoś człowiekowi, a Jezus to wszystko bierze na siebie. I tutaj właśnie dochodzimy do takiego swoistego paradoksu, bo ci, którzy patrzą właśnie, ci obserwatorzy tego niezwykłego sługi, oni są zdumieni, bo słyszą o tym, że on właśnie wybije się, wyrośnie, a potem nagle widzą właśnie coś zupełnie innego, bo widzą poniżenie, oszpecenie, coś, co budzi w człowieku jakieś...
4: Odrazę.
3: Jakąś właściwie też odrazę, nie? A potem okazuje się, że to się jednak jeszcze ostatecznie wszystko zmienia i ten sługa właśnie doprowadza nas do jakiegoś nowego odkrycia, że oto tutaj Bóg właśnie zadziałał przez niego w sposób zupełnie niewiarygodny, niezwykły i też ostatecznie przemieniający nas wszystkich. Więc no, tutaj dochodzimy właśnie też do swoistych paradoksów. Jeżeli my nie nie odkryjemy, że ta nasza rzeczywistość jest o wiele bardziej złożona niż to, co nam proponuje dzisiejszy świat, sugerując nam właśnie takie zero-jedynkowe podejście do rzeczywistości. To, co też może być dla nas niekiedy bardzo bolesne, bo ludzie się mierzą z hejtem, bo są ciągle oceniani w mediach społecznościowych. Ktoś tutaj właśnie się tak czy inaczej prezentuje i od razu jest ocena według strasznie powierzchownych kategorii i no i właśnie tworzymy sobie taką bardzo powierzchowną, płytką mentalność postrzegania siebie, postrzegania innych, nie rozumiejąc właśnie też zupełnie głębszych poziomów człowieka, czy odkrywania właśnie tego piękna zupełnie nieoczywistego.
2: Siostra powiedziała o hejcie, ja teraz pomyślałam o czymś przeciwnym, o tym, że pod zdjęciami celebrytów, którzy mają często takie ciała, które uznalibyśmy za w jakimś stopniu doskonałe, piękne, pojawia się dużo dobrych komentarzy, takich pozytywnych, jaka piękna jesteś, cudowna. I zastanawiam się zawsze, ile tam za tymi komentarzami kryje się ja taka nie jestem w stosunku do kobiet, bo my kobiety często tak mamy. I piszę tak, ale z takim to nie jest radość ucieszenia się, że ktoś jest taki piękny, tylko tam jest często ta gorzka refleksja, ja taka nie jestem, nigdy taka nie będę, ale w Bogu, jeżeli to zrozumiemy, to nie jest to piękno zewnętrzne, nie przekłada się na to, co może być w środku. To znaczy ważne jest to, żeby integralnie to budować, żeby to był cały człowiek. Gdzie możemy spotkać się, przyjść, żeby jeszcze więcej o tym posłuchać, jak to piękno takie całościowe budować.
4: No właśnie, zapraszamy Państwa do poświęcenia czasu, bo tu czas jest ważny, żeby kilka godzin refleksji poświęcić, ponieważ jesteśmy wychowani dzisiaj właśnie do takiej kultury instant, że wszystko musimy natychmiast. Make-up na twarz natychmiast, a tutaj chodzi o zapuszczenie korzeni w Bogu. No jak zwykle, proszę Państwa, piątkowy wieczór i przedpołudnie sobotnie. Już najbliższy czas, czyli 15-16 maja, godzina 19 piątek, godzina 10 sobota do 12:15 kończymy Eucharystią. Więc zapraszamy Państwa na naszą stronę internetową www.pddm.pl, ale po prostu można przyjść na Żytnią 11 i spędzić z nami te kilka godzin na wspólnym namyśle nad pięknem.
2: pddm.pl, zakładka aktualności.
4: Wydarzenia.
2: Tak.
4: No i media społecznościowe też nasze.
2: Zapraszamy jako patron tego wydarzenia. Radio Warszawa jest patronem cyklu Piękny Człowiek, Potęga Smaku, czyli o relacji między etyką i estetyką. Ojciec dr Janusz Pyda, siostra profesor Judyta Pudełko, która dzisiaj jest naszym gościem, siostra Aleksandra Szyborska zapraszają bardzo serdecznie i my zapraszamy. Ja siostrom dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo dziękujemy.

0: Za 29 minut będzie godzina 9. Na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
1: Józef Osław zmaga się z problemami z ciśnieniem wody. Mieszkańcy odczuwają je szczególnie rano i wieczorem. Utrudnia to codzienne czynności. Władze Piaseczna tłumaczą sytuację suszą hydrologiczną i apelują o ograniczenie podlewania ogródków, zwłaszcza przed 22. Mieszkańcy uważają, że główną przyczyną jest zbyt szybka rozbudowa osiedli i niewydolna infrastruktura wodociągowa. Wczoraj odbył się festiwal Woda i Ryby. Wydarzenie miało miejsce na plaży miejskiej w Syrocku. Przyciągnęło nie tylko pasjonatów wędkarstwa, ale także miłośników natury i smakoszy. W programie znalazły się m.in. zawody wędkarskie, gotowanie na żywo wraz z degustacją oraz liczne konkursy z nagrodami. Pomnik położnej Stanisławy Leszczyńskiej przy szpitalu na Karowej odsłonięty. Upamiętnienie kobiety, która odbierała porody w obozie Auschwitz-Birkenau, to społeczna inicjatywa pielęgniarek i położnych. Zmarł Tomasz Śmietanka, samorządowiec i ekonomista związany z ziemią kozienicką. Miał 57 lat. Przez 5 kadencji pełnił funkcję burmistrza Kozienic. Był także radnym sejmiku województwa i powiatu oraz wykładowcą akademickim. Uroczystości pogrzebowe 13 maja w Brzeźnicy. Legia Warszawa wygrała w Nieczyczy z Termaliką Brookbet 1-0. Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek Legia jest 8 w tabeli Ekstraklasy. W pierwszej lidze piłkarze Polonii Warszawa wygrali przed własną publicznością z Górnikiem Łęczna 2-1. Dzięki zwycięstwu pozostają w walce o baraże, o awans do Ekstraklasy. Znicz Pruszków przegrał z Polonią Bytą 1-4, a na koniec tej kolejki Odra Opole zagra dziś z Pogonią Grodzisk Mazowiecki.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Słońce mocno przypieka, burza niedaleka i tak właśnie dziś jest, że słońce rano, a później może lokalnie zagrzmieć, a na deszcz to raczej zapiszą się wszyscy mieszkańcy Mazowsza, szczególnie jutro.
4: Maksymalnie dzisiaj na termometrach 23 stopnie w stolicy i w okolicy, o tej porze 15 w Warszawie, 14 w Mińsku Mazowieckim, 15 w Piasecznie, 13 w Pruszkowie, jutro maksymalnie 13.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
5: Escucha el ritmo,

0: trudno jest być szczęśliwym? Hard to be happy i Rob Thomas na antenie Radia Warszawa?
1: No pewnie można by odpowiedzieć, że tak, trudno, ale jednocześnie naprawdę niewielki kroczek czasami wystarczy zrobić do tego szczęścia.
0: I ja mam wrażenie, że jak wsłuchujemy się w rozważania z litanii loretańskiej i te kolejne, no właśnie, spojrzenia na Matkę Bożą, to jakoś tak przybliżamy się do szczęścia.
2: Maj z Maryją. Królowo męczenników, módl się za nami. Spójrzmy na twarz Maryi stojącej pod krzyżem, pełne dostojeństwa oblicze matki patrzącej na męczarnię swojego syna. Trwa mężnie, nie krzyczy, nie ucieka, nie odwraca wzroku, choć jej serce przeszywa niewypowiedziany ból. Ile razy i nas dotyka cierpienie, które rozdziera serce. Ile takiego bólu widzimy wokół, wypisanego na twarzach ludzi, często ukrywanego w milczeniu. Maryja uczy nas męstwa wobec tragedii, w obliczu tego, co trudne i niezrozumiałe. Pod krzyżem nie szuka słów, nie buntuje się, nie ucieka od rzeczywistości. Ile w naszym życiu jest takiego cierpienia? Cichego, ukrytego, niezrozumiałego dla innych. Cierpienia, które łatwo chciałoby się zagłuszyć, zagadać, od którego chcielibyśmy uciec. Maryja uczy, że nawet wtedy można pozostać wiernym. Nie wszystko trzeba rozumieć, żeby zaufać. Nie wszystko trzeba wypowiedzieć, żeby kochać. Jej obecność pod krzyżem jest znakiem odwagi i miłości, która nie cofa się przed cierpieniem. Maryjo, ucz mnie wytrwałości w cierpieniu.
3: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

0: jak nie korek, to kolizja, którą na S8 zgłaszają kierowcy i w stronę Marymontu już utrudnienia mniej więcej na wysokości ulicy Artyleryjskiej się zaczynają, no i tradycyjnie do Mickiewicza na Marymoncie są.
1: Ciasno także tradycyjnie w Alejach Jerozolimskich na całej długości w kierunku centrum Warszawy. Aleja Prymasa Tysiąclecia zakorkowana od Górczewskiej aż do zjazdu w Aleje Jerozolimskie. Wawelska w kierunku pomnika Lotnika, na Mokotowie Aleja Niepodległości także w kierunku centrum i Puławska, a tutaj również wciąż większy ruch na Sikorskiego, także postoicie jadąc w kierunku Dolinki Służewieckiej.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: No i będziemy teraz przenosić się do Marek, a tam przeniesie nas...
2: Ania Siekierzyńska. Cześć, dzień dobry.
3: Tak, cześć, dzień dobry.
2: A co w tych markach fajnego?
3: Tak, w markach w sobotę 30 maja odbędzie się rodzinny rajd rowerowy z okazji Dnia Dziecka. Uczestnicy przejadą około 12 km mareckimi ścieżkami rowerowymi. Start zaplanowano na godzinę 11, a rejestracja rozpocznie się godzinę wcześniej, to ważna informacja. Po krótkiej rozgrzewce oraz przypomnieniu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczestnicy ruszą w trasę. Zakończenie rajdu planowane jest na godzinę około 14 w Parku Wolontariuszy, gdzie równolegle odbywać się będzie miejski piknik rodzinny. Na uczestników czeka także losowanie nagród, a udział w rajdzie jest bezpłatny.
2: Od 11 do 14 możecie zarezerwować czas 30 maja z okazji Dnia Dziecka. Rodzinne spotkanie to marki, a co w Piastowie?
3: Jubileusz. Ponieważ Piastów świętuje 100 lat swojej obecnej nazwy, z tej okazji przygotowano jubileuszowe wydarzenia dla mieszkańców, między innymi koncerty Krzysztofa Cudkowskiego lub zespołu Perfekt.
1: Będzie się działo, zatem zapraszamy do Marek i do Piastowa.
3: Będzie i więcej informacji na stronie wpr24.pl.
1: Ania Siekierzyńska, dziękujemy.
3: Dzięki.

0: Viva la vida.
1: A tak, a tak. A za minutę dziewiąta.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: W tym tygodniu na 106.2 FM jesteśmy w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na Wrzecionie. A w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami.
4: Ksiądz Wojciech Jenyga.
5: Gosia Polak.
6: I Mateusz Kiczek.
7: I Gosia Tyszka.
3: Dlaczego warto odwiedzić tę parafię?
4: Żeby doświadczyć radosnej wspólnoty. Myślę, że parafia, która się naprawdę modli, to jest nasza wielka radość.
3: Więcej na ten temat, drodzy Państwo, codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00.
8: Pozdrawiamy!
2: Ogłoszenie nadawcy.
0: Minęła dziewiąta, w Radiu Warszawa wiadomości.
9: Polska wysłała skargę na unijną umowę z krajami Mercosur. Po maturzystach dziś ósmoklasiści przystąpią do egzaminów. Po 4 latach Wisła Kraków wraca do ekstraklasy. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Rudzalewski. Polska wysłała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na umowę handlową z Mercosurem. Wcześniej Rada Ministrów przyjęła wniosek o skierowanie umowy do Trybunału w Luksemburgu. Umowa handlowa z krajami Ameryki Łacińskiej, która znosi cła na ponad 90% produktów, obowiązuje od 1 maja. Rozpatrzenie skargi w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości trwa średnio kilkanaście miesięcy, dlatego do skargi został dołączony wniosek o zawieszenie stosowania umowy do czasu rozstrzygnięcia. Decyzję o tzw. środku zapobiegawczym wydaje wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na początku roku państwa unijne zatwierdziły umowę z Mercosur. Przeciw było 5 krajów, w tym Polska. Zastrzeżenia są proceduralne. Wyłączenie części handlowej z umowy i jej tymczasowe zastosowanie bez czekania na zakończenie ratyfikacji w unijnych krajach części politycznej. Warszawa krytykuje też to, że w umowie nie ma tak zwanych klauzul lustrzanych, czyli nie nakłada ona takich samych wysokich europejskich wymogów na rolników z państw Mercosuru. A to ma dawać im przewagę konkurencyjną nad producentami rolnymi z Europy.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: 393 tysiące uczniów ostatnich klas szkół podstawowych rozpoczyna w tym momencie trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Na początek język polski, jutro matematyka, w środę język obcy. To obowiązkowy egzamin dla każdego ucznia, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
10: W przeciwieństwie do matury, do egzaminu ósmoklasisty należy podejść, żeby ukończyć szkołę podstawową, ale również w przeciwieństwie do matury nie ma progu zdawalności. Tutaj wszyscy piszą dokładnie taki sam egzamin, język obcy nowożytny. Uczniowie mogą wybrać spośród tych języków, których się uczyli w szkole.
9: Od wyniku egzaminu ósmoklasisty zależy, do jakich szkół dostaną się zdający.
2: Dzieje się blisko.
9: Wraz z poprawą pogody na warszawskich ulicach przybywa rowerzystów. Tymczasem eksperci przypominają o potrzebie większej ostrożności i lepszej organizacji infrastruktury. Wiele konfliktów między pieszymi a rowerzystami wynika z nieprzemyślanych rozwiązań drogowych. Mimo to, zachowując proste zasady, droga może stać się lepszym miejscem dla wszystkich. Przekonywał w poranku z Radiem Warszawa Marek Smyk z organizacji Zielone Mazowsze.
11: Po prostu widzę innych uczestników ruchu, do czego zachęcam. No cóż, przewidywać ich zamiary, zachowywać szczególną ostrożność, ponieważ nakazuje nam tego prawo ruchu drogowym w miejscu, gdzie w okolicy, niekoniecznie na samym przejściu dla pieszych, w okolicy skrzyżowań, w okolicy przejść dla pieszych, trzeba po prostu być ostrożnym.
9: Ekspert nawiązał też do hulajnóg elektrycznych. Urządzenia często poruszają się po drogach rowerowych nielegalnie.
11: Konstrukcyjnie ma mieć ograniczenie do 20 na godzinę. Bo jak bardzo byśmy nie chcieli jechać szybciej, ta hulajnoga nie ma prawa jechać szybciej. To więc jeżeli ona ma ograniczenie do 20, to jest to hulajnoga. Jeżeli nie ma, to jest to jakieś nielegalne jeździdło, którego miejsce jest na pewno poza drogą publiczną.
9: Zdaniem działacza potrzebna jest także lepsza edukacja komunikacyjna dzieci i dorosłych. Piłkarze Wisły Kraków po 4 latach wracają do ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wygraną z Chrobrym Głogów 2-0.
12: Dzień, na który czekaliśmy od prawie 4 lat, dzisiaj nastąpił i dzisiaj Wisła jest w ekstraklasie.
9: Mówił po meczu trener Białej Gwiazdy Mariusz Job. Wisła ma do rozegrania w pierwszej lidze jeszcze 2 mecze, 15 maja w Warszawie z Polonią i 24 maja u siebie z Pogonią Siedlce.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Słońce, ale i trochę więcej chmur zaczyna się pojawiać, a i wiatr taki trochę silniejszy. Dziś jego maksimum to 50 km na godzinę. Po południu może trochę pokropić, co będzie zwiastowało, że jutro dużo deszczu.
1: To w końcu dobra wiadomość. czekaliśmy tyle na ten deszcz.
0: Ma być.
1: Jutro maksymalnie 13 stopni, także w związku z tym, a dzisiaj jeszcze ciepło, maksymalnie 23 stopnie w stolicy i w okolicy.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Wspieramy dzisiaj 8-klasistów, którzy piszą swoje egzaminy, i ich rodziców też.
0: Maturzyści też dzisiaj piszą i też ich wspieramy.
1: A jak tam twoja filozofia piątkowa?
0: Świetnie.
1: Nie ma
0: wątpliwości.
1: Okazuje
0: się, że to była moja droga życiowa. Trochę pobłądziłem, ale może jeszcze, no cóż, może jeszcze dam radę.
1: A widzisz, ja już słyszę te wątpliwości w głosie. To tylko mówi o tym, że głos filozoficzny coraz mocniej w twoim sercu zaczyna przemawiać. Dobrze, dobrze, no czekam na rozwój wydarzeń i chciałam ci się pochwalić moją babcią, wiesz? Mm? Bo dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że nie zawsze jest tak, że jak patrzysz na siebie rano w lustro, to się do siebie uśmiechasz. A moja babcia mi napisała: Werciu, zobaczyłam swoją buzię rano w lustrze i się uśmiechnęłam. Buziaczki.
0: Pozdrawiamy babcię.
1: I miłego dnia. Bierzcie przykład z babci Zofii. Babcie Zofię bardzo serdecznie pozdrawiam. Ciepła, moja kochana, najlepsza babcia na świecie. I zapraszamy was do tego, żebyście brali przykład, patrzyli w lustro, uśmiechali się do siebie i do innych, których widzicie wokół. Też teraz już Teksas w Radiu Warszawa. Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska.
1: Dzień dobry.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Szukam informacji o świętym Andrzeju Boboli i próbuję też znaleźć nić porozumienia między świętym Andrzejem i Jarkiem Wydrą i okazuje się, że tą filozofią to mogłeś się od świętego Andrzeja zainspirować.
2: A no właśnie,
1: bo studiował filozofię?
2: Tak, na Uniwersytecie Wileńskim, ale samych studiów nie ukończył.
1: Zobaczymy.
2: Czyli
1: zobaczymy.
2: To nas łączy.
1: Ale ty nawet nie zacząłeś.
2: No tak. No
1: ale w sumie po co zaczynać, jak się nie planuje nie skończyć?
2: No, co nas może jeszcze nie łączyć? To, że święty Andrzej Bobola był taki dość muskularnym człowiekiem.
1: No nie wiem, może masz złe zdanie na swój temat.
2: A nie wiem, no takie prawdziwe chyba.
1: I święty Andrzej Bobola był jezuitą, a ty nie jesteś.
2: Nie jestem. Nie jestem.
1: No to, także, to są cechy, które Jarka i świętego Andrzeja nie łączą.
2: Sporo jednak nas różni.
1: Ale być może, jakbyś chciał poznać lepiej świętego Andrzeja i poszukać jednak punktów wspólnych, to wybierzesz się na odpust u Boboli.
2: A ten już w najbliższą sobotę, już za chwilę będziemy o tym wydarzeniu rozmawiać, bo z kolei ten odpust wiąże się z innym ważnym wydarzeniem, ale to wszystko już za chwilę w naszej rozmowie.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: 14 minut po 9 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Ciasno wciąż, jeśli jedziecie z Łomianek w kierunku centrum Warszawy, ale na szczęście korki już nieco mniejsze korki także na trasie S8 przez most Grota Roweckiego. Przejedziecie w sznurze samochodów, ale na szczęście już mniejszy ten sznur. I podobnie w Alejach Jerozolimskich, w Alei Prymasa Tysiąclecia nieco mniejsze korki. Na Wawelskiej wciąż postoicie w kierunku pomnika lotnika, na Wale Miedzeszyńskim do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych i w Aleje Stanów Zjednoczonych w kierunku mostu Łazienkowskiego wciąż kilka chwil dłużej stania. Stoicie również w korku na Wybrzeżu Kościuszkowskim do zjazdu w Aleje 3 Maja, w Alei Niepodległości do Stefana Batorego i także Puławska do Goworka. Tutaj jeszcze nieco większy ruch. Z Piaseczna w kierunku centrum już bez większych utrudnień.
1: Porannik. W sobotę wielka uroczystość w parafii świętego Andrzeja Boboli w Warszawie. W naszym studiu proboszcz parafii, ojciec Paweł Budzki, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, dzień dobry.
1: A także Florentyn Dubazler, dyrygent i założyciel zespołu Vogt Ensemble. I za chwilę o muzycznym aspekcie naszej rozmowy też będziemy wspominać. Witamy serdecznie w naszym studiu.
3: Dzień dobry.
1: Duża uroczystość, odpust w parafii świętego Andrzeja Boboli, ale także 100 lat, jubileusz prowincji wielkopolsko-mazowieckiej jezuitów. Jak powinniśmy na ten jubileusz patrzeć? Czy to po prostu odnotowujemy 100 lat, czy to duża uroczystość? Duże znaczenie ma.
2: Myślę, że ma duże znaczenie, bo jest taką okazją do wdzięczności. Do wdzięczności za te 100 lat, które minęły, za 100 lat gdzieś pracy, zaangażowania i różnych dzieł, które i jezuici w Polsce prowadzą. Oczywiście ta obecność jezuitów w Polsce sięga dużo dalej, bo sięga końca XVI wieku, ale właśnie ta najnowsza historia z obecnością dwóch oddzielnych prowincji, jednej na południu Polski, drugiej tutaj w tej północnej części Polski, to jest właśnie 100 lat. Także zapraszamy bardzo serdecznie do udziału w tych uroczystościach i w odpuście właśnie w Narodowym Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli, bo też warto podkreślić, że nasza parafia właśnie ma ten zaszczyt i tą możliwość, że ponieważ mamy integralne relikwie świętego, to jest Narodowym Sanktuarium, nie tylko parafią.
1: My mamy je w Warszawie na wyciągnięcie ręki. Czy zatem mieszkańcy Warszawy doceniają tę bliskość, czy pielgrzymki, które przybywają do tego Narodowego Sanktuarium z całej Polski są?
2: Są i pielgrzymki z Polski, i bardzo wielu pielgrzymów takich indywidualnych z Warszawy. I nie tylko w ten dzień świąteczny, dzień odpustu, ale ci pielgrzymi przybywają do świętego Andrzeja przez cały rok. Nasze sanktuarium jest otwarte przez cały dzień i właściwie tak obserwuję, że nie zdarza się, żeby było puste.
1: Ksiądz ojciec nas sprostował, jednak Andrzej Bobola studia skończył, filozoficzne.
2: Święty Andrzej Bobola skończył swoje studia na Akademii Wileńskiej. Nie zdał tylko egzaminu ad gradum, takiego egzaminu, który po całym cyklu studiów był. I był takim, moglibyśmy powiedzieć, krokiem do tych ślubów zakonnych ostatnich, do profesji uroczystej czterech ślubów. Ale ta profesja uroczysta czterech ślubów nie jest ściśle, jakby związana była, nie była związana ściśle tylko z egzaminem, i dlatego na wniosek ówczesnego prowincjała po kilku latach święty Andrzej Bobola rzeczywiście tą profesję zakonną złożył.
1: Uroczystości tegoroczne mają wymiar międzynarodowy.
2: Zdecydowanie, ponieważ przy okazji, czy z okazji stulecia naszej prowincji będzie w nich uczestniczyć ojciec Arturo Sosa, przełożony generalny naszego zakonu, który jest Wenezuelczykiem z pochodzenia, z Rzymu, teraz tak można powiedzieć, więc ten wymiar międzynarodowy albo nawet międzykontynentalny jest.
1: No właśnie, a na rozpoczęcie uroczystości zostanie wykonany hymn ku czci świętego Andrzeja Boboli i przez zespół Vogt Ensemble. Dyrygent, założyciel tego zespołu to właśnie nasz gość. Jakie emocje towarzyszą przed tym sobotnim wykonaniem?
3: Więc tak, pierwsza rzecz, ja mam dużo wspólnych wątków z jezuitami i święty Andrzej mi towarzyszy od dobrej dekady i jest mi szczególnie bliski, więc myślę, że to nie jest przypadek, że my tam jesteśmy. Ja przez chwilę studiowałem też teologię na Bobolanum, więc przy tych relikwiach regularnie bywałem. Druga sprawa, znam kompozytora Sławomira Czarneckiego, który na mojej ścieżce muzycznej też się pojawił jako profesor, który już skomponował hymny do innych dwóch patronów polskich, czyli Stanisława i świętego Wojciecha. I jeszcze ten trzeci brakował. Ja go przypadkiem podczas warszawskiej jesieni ponownie spotkałem i dopytywałem właśnie, na jakim etapie jest jego twórczość. I powiązałem troszeczkę wątki i się spytałem, czy może nie czas, żeby skomponować też hymn do świętego Andrzeja Boboli. No i wiedząc właśnie, jaka uroczystość nas czeka i też moje takie osobiste zamiłowanie do świętego, to stwierdziłem, że fajnie by było siły trochę połączyć. I to jest hymn tak skrojony na potrzeby zespołu, uroczystości. My się specjalizujemy w muzyce wielogłosowej, więc to jest utwór ośmiogłosowy, ale myślę, że w nurcie muzyki sakralnej będzie bardzo łatwy w odbiorze. Oczywiście uroczysty, podniosły, ale też część narracyjna, taka spokojna, i utwór będzie towarzyszył prezbiterom podczas procesji wejścia. Będzie inwokacja do Andrzeja Boboli. Tekst jest łaciński, tłumaczenie będzie wyświetlone, więc wszyscy będą mogli się jakoś zaangażować w tę modlitwę.
1: Co spowodowało, że ta przyjaźń ze świętym Andrzejem Bobolą pana tę dekadę temu się narodziła?
3: Więc tak, przechodząc po prostu, bo studiując obok, ja mam paru takich swoich patronów. Tu bym mógł jeszcze wspomnieć Wyszyńskiego na przykład, bo śpiewałem na przykład w chórze archikatedry przez jakiś czas, a tu obok leżał. Więc myślę, taka bliskość po prostu prawie, że fizyczna, po prostu modląc się przy relikwiach i powierzając po prostu swoje życie też muzyczne. Ja szukałem też swojej ścieżki, bo mam takie przejście przez zakon, jak to się mówi. I widzę, że się pojawiał tu i ówdzie. Więc jeszcze w sobotę byłem w Krakowie, bo miałem właśnie próbę z zespołem i tu nagle z pokoju jednego jezuity światło było widoczne i tam Andrzej Bobola. Więc miałem takie poczucie, że jak anioł stróż czuwa przy tej uroczystości.
1: Będzie to zatem takie wykonanie bardzo podniosłe i widzę, że już pan teraz bardzo przeżywa tę uroczystość, zanim ona jeszcze się rozpoczęła. To już w najbliższą sobotę, msze święte przez cały dzień, ale ta główna o godzinie 18, której będzie przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, generał zakonu jezuitów, wygłosi kazanie, więc no, bardzo podniosły dzień, bardzo podniosły moment.
2: Bardzo serdecznie zapraszamy właśnie też prawykonanie tego hymnu, myślę, że podnosi rangę też naszej uroczystości. Ale właśnie ten odpust jest też głównymi uroczystościami stulecia prowincji wielkopolsko-mazowieckiej jezuitów w Polsce.
1: Czego może nas nauczyć święty Andrzej Bobola w świecie takim pełnym podziałów, może niepokoju?
2: Myślę, święty Andrzej Bobola jest patronem jedności, nie tylko dlatego, że za tą jedność Kościoła oddał swoje życie, ale też dlatego, że on tą jedność realizował jakoś w swoim życiu, wychodząc do ludzi, którzy, mówiąc dzisiejszym językiem, byli poza jego bańką społeczną, bo wychodził do wszystkich, nie pytając się, kto jest jakiego wyznania czy narodowości, tylko spotykał tych ludzi, by im głosić Ewangelię. To jest jeden taki aspekt. Drugi, to co pan redaktor mówi o świecie pełnym niepokoju, nazywamy świętego Andrzeja Bobole patronem ewangelizacji w trudnych czasach, patronem trudnych czasów. I rzeczywiście, kiedy popatrzymy, w jakich czasach żył, zestawimy kalendarium jego życia z historią choćby Polski, to zobaczymy, jak nie wojna, to rokosz, jak nie rokosz, to epidemia. I jak popatrzymy właśnie na tą drugą stronę zestawienia, na kalendarium jego życia, to zobaczymy, że święty Andrzej Bobola pełnił swoje posługi. Był a to spowiednikiem, a to kaznodzieją, a to opiekunem sodalicji mariańskiej, czyli tego, takich grup, byśmy powiedzieli, parafialnych. Moglibyśmy powiedzieć znowu kolokwialnie, robił swoje, pomimo takiej czy innej sytuacji zewnętrznej. Myślę, że to jest jego przepis i to, czego możemy się od niego nauczyć w całym zamieszaniu zewnętrznym i w całym tym niepokoju, który jest jakimś zewnętrznym. Pełnić swoje zadania, pełnić, troszczyć się o dobro, które nam jest powierzone, każdej i każdemu z nas.
1: Sobota to będzie też taki dzień, kiedy będzie można bliżej poznać świętego Andrzeja Bobole. Muzeum będzie otwarte od 11 do 18, a 18 wielka uroczystość pod przewodnictwem arcybiskupa Adriana Galbasa. Zapraszamy, żeby wspólnie świętować ten dzień, który jest świętem parafii, ale też świętem jezuitów. Bardzo dziękujemy proboszcz parafii świętego Andrzeja Boboli w Warszawie, ojciec Paweł Bucki i Florentyn Diebesler, dyrygent i założyciel zespołu Vogt Ensemble. Bardzo dziękuję. No i mam nadzieję, że zachęciliśmy słuchaczy do tego, żeby w sobotę na Mokotów się udać. Dziękujemy bardzo.
2: Zapraszamy. Szczęść Boże.

0: Reklama.
1: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze, Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Zamów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec EU.
2: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.

0: Chcę, jak wspomniałem, podziękować, że staje na naszych drogach, tak jakby wyczuwając intencje Pana Jezusa, żeby stać ku obronie tych wszystkich, którzy zawierzyli jej swoje losy.
1: Matka Boża Łaskawa jest patronką Warszawy od 1652 roku. Władze miasta nadały jej taki tytuł jako wyraz wdzięczności za ocalenie przed bolszewicką nawałą. O zwrot akcji z góry przegranej wojnie prosili ją wówczas tysiące ludzi, władze, mieszkańcy i żołnierze.
0: Jest to niewątpliwie dla nas wielkie wyróżnienie, wielki dar. I trzeba wszystko zrobić, żeby ten odzew z naszej strony był jak najpiękniejszy. Żebyśmy umieli zrozumieć, jak wielkim darem jest obecność Maryi w naszym tutaj środowisku, w naszym mieście, w naszej historii, na naszych drogach.
1: Uroczystości odbyły się także w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście, którym przewodniczył biskup Rafał Markowski. Później ulicami Starego Miasta przeszła procesja różańcowa. 75-lecie świętował natomiast Kościół Świętego Zygmunta na Bielanach. Świątynię na Placu Konfederacji erygował 28 czerwca 1951 roku prymas polski ksiądz arcybiskup Stefan Wyszyński. Jubileuszowej mszy świętej przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas, który w homilii przypomniał historię powstania kościoła. Zaznaczył, że chociaż konstrukcja robi wrażenie, to ten najważniejszy kościół tworzą ludzie.
2: Jestem bardzo wdzięczny za to, że ta parafia tutaj jest, że powstał ten kościół z kamienia i że powstał ten kościół z ludzi. Ten drugi jest ważniejszy. Dziękuję, że jest tutaj tyle dzieł dobroczynnych, grup ludzi pomagających sobie i oratorium, i duszpasterstwo chorych, i hospicjum.
1: Wierni z Bielan mieli okazję do integracji na placu parafialnym. W ramach minifestynu można było m.in. spróbować przysmaków koła gospodyń wiejskich.
3: To są wiadomości z życia kościoła.
1: Wczoraj w Krakowie odbyły się uroczystości ku czci świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, nazywanego także patronem ładu moralnego w naszej ojczyźnie. Tradycyjnie obchody rozpoczęły się procesją z Wawelu do klasztoru Paulinów na Skałce, gdzie zginął święty patron. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski. W homilii podkreślał, że ładu moralnego nie da się budować bez miłości.
4: Nie głosi się ładu moralnego, jeśli się to robi z takich pozycji moralizatorskich. Ład moralny głosi się wtedy, gdy pokazuje się człowiekowi źródło siły do wypełniania przykazań. I z reguły robią to ci, którzy mają zrozumienie dla ludzkiej słabości. Ładu moralnego się nie krzewi w niemoralny sposób.
1: Na zakończenie liturgii metropolita krakowski pobłogosławił zebranych relikwiami głowy świętego i odśpiewano pieśń Regina Celi. Zebrani modlili się w intencji papieża Leona XIV, który został wybrany w 2025 roku właśnie w uroczystość świętego Stanisława.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Przysłowie masz?
7: Nie. Dziś po prostu teraz, może nie dziś, teraz po prostu powiem tyle, że wraz z upływem dnia będzie coraz więcej chmur, a po południu może popadać, a jutro to już w ogóle przez cały dzień może padać.
6: Maksymalnie na termometrach dzisiaj 23 stopnie w stolicy i w okolicy, o tej porze 18 w Otwocku, w Piasecznie, w Radzyminie 17, w Pruszkowie, w Mińsku Mazowieckim, w Grodzisku Mazowieckim i jutro maksymalnie 13.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Budzimy stolicę i okolice.
3: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Beze mnie nie ma tu nic, zaśpiewał Dawid Kwiatkowski w Radiu Warszawa, a w Radiu Warszawa do szkoły można chodzić wieczorami. Można. Grzegorz Kozłowski w naszym studiu o poranku. Cześć, cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: O której ta szkoła?
3: Rektor studiów wieczorowych.
2: To tu u mnie brzmi. Tak, dziś na 22, drodzy słuchacze, zapraszam do szkoły RUT. Tam spotkamy się z księdzem profesorem Dariuszem Paterem, który jest zarówno bioetykiem, jak i psychoonkologiem. I temat, który tam będzie poruszany, no jest trudny, ponieważ dotyczy cierpienia w takim bardzo szerokim sensie. No ale oczywiście jako psychoonkolog on z tym cierpieniem takim bardzo mocnym spotyka się na co dzień. No i właśnie jak to przeżywać, jak w świetle wiary na to patrzeć, jak towarzyszyć osobom, które zmagają się z takim cierpieniem, jakich błędów nie popełniać. No to są tematy, myślę, bardzo istotne dla nas tak praktycznie, bo czasami nie wiemy, jak być przy takich osobach.
1: Nie wiemy, co powiedzieć. Boimy się z każdego słowa, a wiemy, że słowa będzie dobrze, nie pasują do tego momentu, czy też słuchaj, będzie lepiej.
2: Zgadza się.
1: No właśnie, nie wiemy też w ogóle, jak zmierzyć się z tematyką cierpienia, jak o nie pytać, jak o nim rozmawiać, czego nie mówić. I wolimy tych sytuacji wtedy najczęściej unikać, a myślę, że też ostatnia zbiórka Łatwoganga pokazała, że te tematy powinny być obecne w przestrzeni publicznej.
2: I że są dla nas ważne.
1: I powinniśmy się z nimi mierzyć, no bo też na pewno wielu z nas ma w swoim otoczeniu bliskich, którzy zmagają się z tego typu cierpieniem, z tego typu chorobą, a może nawet niektórzy nasi słuchacze z tym cierpieniem się mierzą. My dzisiaj Was bardzo gorąco przytulamy i zapraszamy do najpóźniej startującej szkoły w mieście.
2: Szkoły w Warszawie. Tak jest, czyli dziś o 22 na antenie Radia Warszawa. Zapraszam serdecznie.
1: A jakby ktoś spał o tej porze, to
2: będzie można słuchać
1: szansa,
2: na naszej stronie.
1: Żeby wrócić. Uff, można też rano. Słuchajcie, jeżeli jesteście tak jak my, rannymi ptaszkami, to można nawet o 4 rano wstać i do szkoły się zapisać. Dzięki.
3: Zapraszał Grzegorz Kozłowski. Dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: co my tu mamy na tych mapach? Cały czas S8 w korku, ale już zmniejsza się ten korek. Zaczyna się na wysokości Mary Wilskiej i Piotra Wysockiego. No i tradycyjnie na Marymoncie się kończy. Poza tym są utrudnienia, ale wyraźnie mniejsze niż jeszcze pół godziny temu.
1: Na Łopuszańskiej natomiast wciąż w kierunku Alei Krakowskiej postoicie kilka chwil dłużej. No, nie mogłabym pominąć oczywiście Alei Prymasa Tysiąclecia, w której większy ruch, ale też bez na szczęście ogromnych korków. Alei Jerozolimskie w kierunku centrum, tradycyjnie wał Międzyszyński do Alei Stanów Zjednoczonych, też odrobinę zakorkowany, Czerniakowska w kierunku centrum Warszawy i Aleja Józefa Becka, która przechodzi w Sikorskiego, tutaj w kierunku Doliny Służewieckiej, jeśli jedziecie, to też wciąż jeszcze zauważalnie większy ruch.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Artur Chmielewski wczoraj w Serocku zajadał się rybą, mówi, że pyszna. Potwierdzasz oficjalnie?
2: Potwierdzam oficjalnie, sandacz był fantastyczny, a to, co przygotowali kucharze podczas live cooking, no to już jest jeszcze inny poziom.
3: A wczoraj w Serocku odbywał się festiwal woda i ryby. No jak to wyglądało, jak tam było, poza tym, że smacznie?
2: No przede wszystkim zawody wędkarskie dla osób, które łowiły z łodzi, więc wyjątkowo ciekawy widok. Myślę, że ci wszyscy, którzy zebrali się choćby na pomostach czy molo, mogli stworzyć wiele ciekawych zdjęć. Dodatkowo oczywiście mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, zajęcia plastyczne, edukacyjne, wiele też elementów, podczas których można było poznać na przykład zagadnienia ichtiologiczne. Dzieci poznawały sprzęty, które do tego służą. Ale to, co najważniejsze, Mikołaj Rej, znany szef kuchni, zdradził mi, jak przygotować ryby tak, żeby delektować się ich smakiem.
3: Zdradzisz słuchaczom?
2: Oczywiście.
4: Przygotowanie oczywiście mięsa, ryby i kontrola temperatury. Bardzo, bardzo uważnie kontrolować temperaturę, czy to będzie pieca, czy to będzie patelni, czy to będzie garnka. Musimy mieć rybę jeszcze soczystą. I tutaj jest bardzo prosty sposób, żeby to wybadać, przynajmniej na patelni. Zróbmy tak, bo ta ryba z patelni wydaje się być tym najprostszym kierunkiem dla każdego w domu. Jak smażymy filet rybi, każdy filet jest tworzony z płatów. Te płaty są zlepione do siebie, ale bardzo delikatnie. I jak smażymy, kolagen, który jest zawarty i białko zawarte w tym mięsie, zlepi je bardzo mocno ze sobą. I tu musimy uważać, żeby nie były zlepione za mocno. Jeśli będą przeciągnięte, suche i wszystkie razem sklejone, to będziemy mieli podeszwę i nieprzyjemny smak, bo za suchy, bo nieprzyjemna struktura i tekstura tego mięsa rybiego. Natomiast jeśli dotykamy palcem podczas smażenia i widzimy, że te płaty chcą się od siebie odkleić, są sprężyste, są dynamiczne, są soczyste i są już ścięte, to znaczy, że ryba jest gotowa.
5: No, to już przepis na obiad jest.
3: Nie zostaje powiedzieć nic innego jak bon appétit. Dziękujemy. Artur Chmielewski.
2: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.
5: Danke.

0: Myślisz, że to dla Zofii, tyle tych piosenek o łzach?
1: No właśnie, nie wiem, bo Zofia uśmiechnięta jest.
0: Dzisiaj od rana, kraj, a teraz nawet...
2: Może chodziło o kraj, a nie o płacz.
1: Właśnie.
0: Ale tutaj były łzy, ewidentnie.
1: Zofia Kozyrawska mówi dzień dobry.
2: Dzień dobry, mówi.
1: A do widzenia i do usłyszenia mówią...
0: Jarek Wydra.
1: I Weronika Ostrowska.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Błogosławiony Stanisław Starowiejski, jeden ze 108 męczenników polskich z czasów II wojny światowej i film, który na jego temat powstał. Będziemy o tym rozmawiać w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Pąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Czy chrześcijanin powinien być poważny? Czy wesoły? Czy Bóg ma poczucie humoru? Patrząc na nas, na pewno ma. Rekolekcje o radości w Duchu Świętym. Od 19 do 25 lipca. Zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym. Zapisy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
6: Cześć, a gdzie Ania?
7: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
6: Przecież jest w edukacji domowej.
7: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
6: Brzmi drogo.
7: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
8: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
3: Po reklamie.
2: Minęła 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Dron koło Bartoszyc nie był uzbrojony, maszynę znaleziono w sobotę. Unijne sankcje za rusyfikację ukraińskich dzieci, na liście ponad 20 osób. Muzeum Powstania Warszawskiego szuka wolontariuszy. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Dron znaleziony koło Bartoszyc nie był uzbrojony, zapewnia wiceszef MSWiA. Bezzałogowiec znaleziono w sobotę na polu w rejonie pobliskiej Osieki. Wiesław Szczepański mówi, że służby interweniowały prawidłowo.
10: Wszystkie służby zadziałały. Osoba, która znalazła ten dron, powiadomiła policję. Policja powiadomiła właściwe służby. Z tego co wiemy, to jest to dron najprawdopodobniej szpiegowski. Być może wleciał ze strony rosyjskiej. Jest ten dron badany i po prostu, jeżeli będziemy mieć pełną wiedzę, to przekażemy. Dron był nieuzbrojony, miał charakter bardziej szpiegowski.
9: Wiceminister Szczepański przekonuje, że służby nie miały szansy przechwycić drona, bo ten leciał szybko i spadł tuż za polską granicą. W ostatnich dniach kilka bezzałogowców nadlatujących z Rosji wtargnęło też w łotewską przestrzeń powietrzną. Tamtejszy minister obrony podał się do dymisji.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Unia Europejska nałoży dziś sankcje na kolejnych ponad 20 osób i organizacji odpowiedzialnych za rusyfikację ukraińskich dzieci porwanych z terenów okupowanych. Decyzję zatwierdzą ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów na spotkaniu w Brukseli. Sankcje obejmują zakaz wjazdu do Unii oraz zablokowanie majątków i kont bankowych w Europie. Sankcjami zostaną objęte osoby działające w obozach reedukacyjnych, indoktrynujących ukraińskie dzieci, w których są one przymusowo rusyfikowane i przechodzą szkolenia wojskowe. Na czarną listę mają trafić też przedstawiciele marionetkowych władz mianowanych przez rosyjskich okupantów, podobnie jak osoby z różnych rejonów Rosji zajmujące się nieletnimi. Szacuje się, że Rosjanie uprowadzili z okupowanych terytoriów ponad 20 tysięcy ukraińskich dzieci.
8: To dzieje się w okolicy.
9: Muzeum Powstania Warszawskiego czeka na wolontariuszy. Marta Czerska-Gigiel z Centrum Wolontariatu Placówki mówi, że wystarczy mieć ukończone 14 lat. Górnej granicy wieku nie ma.
11: Zapraszamy na wolontariat stały, czyli to jest taki wolontariat, który obowiązuje od 1 czerwca do końca roku kalendarzowego. W ramach tego wolontariatu będzie można pomagać również na tegorocznych obchodach.
9: Do wyboru są także inne formy wolontariatu, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski.
12: Można wziąć udział w wolontariacie, który będzie dotyczył obchodów Powstania Warszawskiego, czyli około 2 tygodni na przełomie lipca i sierpnia w Warszawie. Ale można też się zapisać na taki jeden dzień, na 1 sierpnia, na godzinę W.
9: W Muzeum Powstania Warszawskiego w ramach wolontariatu stałego działa 196 osób. Po zakończeniu wiosennej rekrutacji ma ich być ponad 200. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do 20 maja. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi ma 115 lat. Zostało zarejestrowane 11 maja 1911 roku w Warszawie z inicjatywy hrabianki Róży Mariczackiej, która w wieku 22 lat straciła wzrok i postanowiła zająć się pomocą niewidomym. Towarzystwo prowadzi zakład dla niewidomych w podwarszawskich Laskach. Przed wojną był on najnowocześniejszym w Europie zakładem dla niewidzących dzieci. W okresie PRL Laski był jednym z najważniejszych ośrodków inteligencji w kościele w Polsce. Organizowano tam m.in. spotkania i dyskusje. Ośrodek stał się też miejscem schronienia dla ludzi prześladowanych przez komunistyczne władze. Założycielka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w 1917 roku wstąpiła do zakonu i przyjęła imię Elżbieta. Rok później założyła Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Matka Elżbieta Czacka zmarła w 1961 roku. Została beatyfikowana 12 września 2021 roku w Świątyni Opatrzności Bożej wraz z kardynałem Stefanem Wyszyńskim, prymasem Polski.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Piękne słońce teraz świeci, czasem chowa się za chmurami i taki to będzie dzisiaj dzień, a z tych chmur może coś popadać od godziny 17, mniej więcej tak teraz mówi prognoza. Zobaczymy, kiedy wiatr nam te chmury przywieje. Póki co 18 stopni właściwie wszędzie, maksymalna temperatura, której dziś możemy się spodziewać, to 22 stopnie, no i wieje silny wiatr chwilami, wieje z południa, będzie nam towarzyszył aż do nocy.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Dzień dobry, witam Was kochani słuchacze Radia Warszawa. 5 minut po 10. Jak się macie dzisiaj? Ja wiem, że dzisiaj przeżywają z kolei rodzice tych ósmoklasistów, bo to oni dziś mają taki pierwszy swój bardzo trudny egzamin, to jeszcze pierwszy dzień, więc pozdrawiam Was ciepło, serdecznie i trzymamy mocne kciuki, modlimy się za Waszych mądrych młodych. Będzie dobrze. Też słyszałam, żeby tak nie mówić, że będzie dobrze, ale będzie.

0: była Halina Frąckowiak na antenie Rady Warszawa, 13 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A teraz w studiu Radia Warszawa człowiek, który przybył do nas z ziemi włoskiej, do Polski,
2: z
0: Kacper
2: Kowalczyk.
0: Z ziemi
2: włoskiej do Polski, tak, tak jak jest w hymnie. Cześć, dzień dobry Państwu. Rzeczywiście byłem w Rzymie w zeszłym tygodniu i tak otworzyłem sobie galerię w swoim telefonie, przeglądam zdjęcia, między innymi zdjęcia z Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu. I to nie tylko po to, żeby napawać się tymi pięknymi widokami i wspominać ten zeszły tydzień, ale ze względu na to, że wyjątkowa uroczystość szykuje się w tej bazylice i ze względu na wyjątkową więź łączącą Polskę z tym niezwykłym kościołem na Zatybrzu.
0: Mianowicie
2: jest to bazylika, która była kościołem tytularnym kiedyś kardynała Stanisława Hozjusza, a w ostatnich latach kardynała Stefana Wyszyńskiego i później prymasa Glempa. No i prymas tysiąclecia symbolicznie powróci do swojego kościoła tytularnego w Rzymie, ponieważ 28 maja zostaną uroczyście wniesione zamieszczone tam relikwie błogosławionego prymasa tysiąclecia. Dokona tego aktu obecny prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Taka uroczystość już 28 maja o godzinie 18 w Bazylice Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu.
0: Może akurat ktoś się zastanawia, co robić pod koniec maja.
2: Tak,
0: i to
2: a może
0: jest idealny
2: już ma
0: moment,
2: zaplanowany wyjazd do Rzymu, tak.
0: No
2: i tak sobie zaplanuje ten czas w Rzymie, żeby w tej uroczystości wziąć udział. To będzie na pewno taki wyjątkowy powrót do tego momentu, kiedy przed wieloma latami prymas Wyszyński uroczyście obejmował tą bazylikę i dzisiaj wraca tam jako jeden z patronów i orędownik w niebie.
0: Bardzo się cieszymy z tego powodu. Dziękuję Ci za tę informację. To był Kacper Kowalczyk.

0: Oj, tak, tak, poniedziałek. To dziś 21 minut po 10. Teraz posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Poznań. 3 czerwca 1997 roku homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
3: Patrzcie na Chrystusa głębią waszych serc i umysłów. On jest waszym nieodłącznym przyjacielem. To orędzie, któremu poświęciłem moją pierwszą encyklikę Redemptor Hominis, głoszę ludziom młodym na wszystkich kontynentach podczas podróży apostolskich oraz z okazji Światowych Dni Młodzieży. To orędzie jest także tematem sierpniowego spotkania młodych z papieżem w Paryżu, na które was serdecznie zapraszam. Pozostaje jeszcze drobna kwestia finansowa. Jako chrześcijanie jesteście wezwani do świadczenia o wierze i nadziei, aby ludzie, jak napisał święty Paweł, nie byli bez nadziei ani Boga na tym świecie.

0: Take That. 29 minut zostało do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś 11 maja Kościół katolicki wspomina m.in. świętego Franciszka.

pomagał im też w katechizowaniu dzieci. Jak miał lat 17, wstąpił do seminarium, tam się uczył i potem przyjął święcenia kapłańskie, kontynuował studium teologii i prawa kanonicznego. Następnie wstąpił do nowicjatu jezuitów, przez 3 lata pomagał w prowadzeniu misji ludowych i był bardzo gorliwym apostołem i wybitnym kaznodzieją. Przemawiał z pasją, nawoływał do nawrócenia. Kazania jego kończyły się zwykle bardzo oryginalnie, bo unosił do góry krzyż, mówił o Jezusie, który przelał krew za zgromadzonych na placu, a uwidział sobie, upodobał plac zamkowy w Neapolu. To wtedy było takie miejsce, które uważano za siedlisko zła, bo uwaga, w 200-tysięcznym Neapolu było wtedy z 500 tawern, ludzie bawili się, upijali, było mnóstwo prostytutek. On tam właśnie głosił Chrystusa i tam też siadał do konfesjonału i spowiadał: Święty Franciszku de Geronimo, módl się za nami. To już Dominik Dudek, 27 minut przed 11 na antenie Radia Warszawa.

0: ABC All of My Heart, piosenka z 1982 roku. No to teraz wracamy do czasu bieżącego. 20 minut zostało do godziny 11. Ewa Pietrzak zaprasza.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Drodzy Państwo, dziś w audycji Wychowywać, ale jak? Pytamy o to, w jaki sposób wspierać naszych maturzystów, ale także nasze dzieci, które zdają egzamin klas ósmych. Dlatego jest z nami specjalista. Jest z nami dyrektor, magister inżynier Bożena Siedliska, dyrektor 157 Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Witam serdecznie. Dzień dobry, pani dyrektor.
3: Dzień dobry, pani redaktor.
2: Pani dyrektor, jak pani wspomina swoją maturę?
3: Ojej, ta moja matura to już była tyle lat temu. To są zamierzchłe czasy. Natomiast to była całkiem inna matura w innych realiach. Choć wspominam ją bardzo dobrze i szczerze powiedziawszy, ja maturą się nie stresowałam. Ja bardziej się stresowałam maturą próbną niż później maturą rzeczywistą, więc dla mnie matura nie kojarzy się sensu stricte ze stresem, w moim przypadku osobistym. Ale wiem, że teraz to troszeczkę inaczej wygląda i stresują się i rodzice, i stresują się dzieci.
2: Natomiast I dziadkowie.
3: Ja swoją maturę wspominam bardzo dobrze i nie jest to dla mnie żadne traumatyczne wydarzenie albo wydarzenie takie stresujące, które naprawdę zrobiło mi dużo problemów, więc ja bardzo mile wspominam swoją maturę.
2: Pani dyrektor, a w jaki sposób my, rodzice, może lekko zdenerwowani, zestresowani, możemy wspierać dzieci w tym stresie maturalnym? Czy może są jakieś słowa klucze? Wiem, że akurat w tym liceum były nawet organizowane takie warsztaty, które miały na celu pewnie pomoc młodzieży.
3: Dokładnie tak. To tak powiem, może tak po kolei zacznę właśnie od, tak żeby to była jakaś jedna, my jako szkoła dla czwartych klas organizowaliśmy takie wykłady z uniwersytetem WSB Merito, jak zapanować nad stresem i nie dopuścić do wypalenia szkolnego. Ten warsztat był przeznaczony dla wszystkich uczniów klas czwartych. Dodatkowo nasi specjaliści, czyli pedagogowie, psychologowie, na bieżąco wysyłają i uczniom, i rodzicom informacje, w jaki sposób sobie z tym stresem radzić, gdzie szukać pomocy, bo my wiemy doskonale, że w tej chwili jest dużo instytucji zewnętrznych, które też pomagają uczniom i rodzicom sobie radzić, więc my te oferty zajęć wysyłamy do rodziców. Generalnie rzecz biorąc, zalecamy, że tak się wyrażę, spokój. Spokój jest rzeczą w tej chwili najlepszą, żeby podchodzić do tego racjonalnie, nie denerwować się, bo to w niczym nam absolutnie nie pomoże. Uczniowie na maturę pracują przez 4 lata. Oni zdobywają wiedzę przez 4 lata, więc w tej czwartej klasie trzeba się po prostu skupić na tym, żeby sobie to wszystko usystematyzować i troszeczkę takiej pewności siebie nabrać, że no jeżeli ja chodzę do 4 lata do szkoły, jestem w czwartej klasie, już na ostatniej prostej przed maturą, no to ja umiem, ja sobie tylko muszę to powtórzyć, usystematyzować, tak? I tak bardziej na spokój. Ponadto nasz pedagog ma takie spotkania z poszczególnymi klasami, gdzie jeszcze dodatkowo pomaga im, jak nad tym stresem zapanować, jakie są ewentualnie techniki, jak się uspokoić, jak zrelaksować, żeby ten stres przynajmniej w tym pierwszym dniu, bo to z reguły jest tak, że ten pierwszy dzień jest taki najbardziej obciążający, bo to jest pierwszy raz, całe te wszystkie procedury, przejście, członkowie, obcy nauczyciele i tak dalej. Natomiast już później z dnia na dzień jest coraz lepiej, tak? Ale w każdym razie nasz tam pedagog takie zajęcia prowadzi z klasami. Zapraszani są uczniowie indywidualnie, jeżeli jest taka potrzeba, bo ktoś czasami więcej potrzebuje tego wsparcia w tym okresie, w tej czwartej klasie. My mamy tą, nazwijmy to, ten plus, że mamy też swoją panią pielęgniarkę, która jest w szkole i która tym uczniom towarzyszy na co dzień podczas nauki, więc ona też już trochę tych uczniów zna i jest cały czas z nami w czasie matur, więc też można i tam chociaż na chwileczkę podejść, nie wiem, napić się herbatki, wody czy czegokolwiek, tak żeby się troszeczkę uspokoić. Więc tutaj my jako ten sztab w pewnym sensie doświadczony w tym stresie przedmaturalnym tych naszych uczniów wspieramy z różnych kątów. kątów, tak? Czasami to jest, znaczy kątów, perspektyw. Czasami to jest zwykła rozmowa, czasami to jest na przykład, no nie wiem, batonik na początek.
4: A kanapeczki jak za dawnych lat są, czy już w tym roku nie ma?
3: Niestety nie ma, ale mamy batoniki.
4: Pewnie proteinowe.
3: Mamy batoniki, tak, dokładnie tak. Jest, mamy batoniki, mamy wodę. No, staramy się też nie wprowadzać takiej już same natury takiej sytuacji napięciowej, takiej stresowej, bo wiadomo, że ci młodzi ludzie i tak są zestresowani, więc troszeczkę tak staramy się wybalansować poziom tego ich stresu, żeby im ułatwić wejście w te pierwsze egzaminy maturalne, bo później to już wiadomo, że po dwóch egzaminach to już trzeci jest trochę łatwiejszy. Samych setek dla maturzystów.
4: Bardzo dziękujemy. Te optymistyczne życzenia od pani dyrektor Bożeny Siedliskiej, dyrektor 157 Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
3: Samych setek dla maturzystów i spokoju.

0: 10 minut zostało do godziny 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Musiałam policzyć. Grzegorz Kozłowski już w studiu.
2: Cześć Zofia.
0: Cześć, witam cię. Wiesz, że piszą ósmoklasiści teraz?
2: Nie, i ludzie listy też piszą.
0: Ludzie listy, ale oni, ludzie jak piszą listy, to tak. Nie są tak elegancko ubrani,
2: no
0: jak
2: dziś,
0: ci ósmoklasiści.
2: To prawda.
0: Ważna chwila w ich życiu i w życiu ich rodziców. Pozdrawiamy jeszcze raz bardzo serdecznie. Nie zapamiętałam, do której piszą, ale zaraz sobie sprawdzę. A co tam słychać na naszej stronie internetowej?
2: Na naszej stronie możemy posłuchać i poczytać o dzisiejszej, to był temat poruszony w dzisiejszej rozmowie, 7.15, czyli o Warszawie i o rowerach. Warszawa, no już powoli zamienia nam się w taką stolicę rowerową,
0: no
2: ponieważ...
0: A w ogóle w maju to już w ogóle.
2: Prawda? No więc tak, to więcej o tych rowerach, co nowego, gdzie powstaje i czy są jakieś trudności z tym związane. To o tym mówiliśmy dziś o poranku, a z informacji takich ciekawych i myślę, że warto na to czekać, chodzi tutaj o 15 maja, ponieważ tu nawiązuję do papieża Leona XIV i do pierwszej encykliki, która jeszcze się nie ukazała, a być może to będzie ten czas. No i dlatego to jest ważny moment, ponieważ to będzie rocznica encykliki Rerum Novarum, czyli Leona XIII. No i być może właśnie ta data będzie tą datą, kiedy pierwszą encyklikę przeczytamy.
0: Daj Boże, to jest moja rocznica pierwszej komunii.
2: No widzisz.
0: 15 maja akurat.
2: No widzisz.
0: Toni Braxton już teraz na 106.2. Dziękuję.
2: Dziękuję.

0: No, rodzice sobie zadają to pytanie. Starczy, starczy. Kasia Kowalska wyśpiewała. Minutka została do 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co daje siłę prawdziwemu mężczyźnie?
3: Ja przed Najświętszym Sakramentem dowiedziałem się, że Bóg jest żywy i prawdziwy, że w hostii jest Pan Jezus realny i od tej pory zmieniło się wszystko.
2: Moim gościem jutro po 22 będzie Daniel Bukowy, wybitny karateka, medalista turniejów w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii, animator męskiej adoracji Najświętszego Sakramentu. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Gęska, dziękuję i zapraszam.
4: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami. Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. We czwartek o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Minęła 11, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Dron koło Bartoszyc nie był uzbrojony, maszynę znaleziono w sobotę. Unijne sankcje za rusyfikację ukraińskich dzieci na liście ponad 20 osób. Muzeum Powstania Warszawskiego szuka wolontariuszy. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Dron znaleziony koło Bartoszyc nie był uzbrojony, zapewnia wiceszef MSWiA. Bezzałogowiec znaleziono w sobotę na polu w rejonie pobliskiej Osieki. Wiesław Szczepański mówi, że służby interweniowały prawidłowo.
6: Wszystkie służby zadziałały. Osoba, która znalazła ten dron, powiadomiła policję. Policja powiadomiła właściwe służby. Z tego co wiemy, to jest to dron najprawdopodobniej szpiegowski. Być może wleciał ze strony rosyjskiej. Jest ten dron badany i po prostu, jeżeli będziemy mieć jak pełną wiedzę, to przekażemy. Dron był nieuzbrojony, miał charakter bardziej szpiegowski.
5: Wiceminister Szczepański przekonuje, że służby nie miały szansy przechwycić drona, bo ten leciał szybko i spadł tuż za polską granicą. W ostatnich dniach kilka bezzałogowców nadlatujących z Rosji wtargnęło też w łotewską przestrzeń powietrzną. Tamtejszy minister obrony podał się do dymisji.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Unia Europejska nałoży dziś sankcje na kolejnych ponad 20 osób i organizacji odpowiedzialnych za rusyfikację ukraińskich dzieci porwanych z terenów okupowanych. Decyzję zatwierdzą ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów na spotkaniu w Brukseli. Sankcje obejmują zakaz wjazdu do Unii oraz zablokowanie majątków i kont bankowych w Europie. Sankcjami zostaną objęte osoby działające w obozach reedukacyjnych, indoktrynujących ukraińskie dzieci, w których są one przymusowo rusyfikowane i przechodzą szkolenia wojskowe. Na czarną listę mają trafić też przedstawiciele marionetkowych władz mianowanych przez rosyjskich okupantów, podobnie jak osoby z różnych rejonów Rosji zajmujące się nieletnimi. Szacuje się, że Rosjanie uprowadzili z okupowanych terytoriów ponad 20 tysięcy ukraińskich dzieci.
7: To dzieje się w okolicy.
5: Muzeum Powstania Warszawskiego czeka na wolontariuszy. Marta Czerska-Gigiel z Centrum Wolontariatu Placówki mówi, że wystarczy mieć ukończone 14 lat. Górnej granicy wieku nie ma.
8: Zapraszamy na wolontariat stały, czyli to jest taki wolontariat, który obowiązuje od 1 czerwca do końca roku kalendarzowego. W ramach tego wolontariatu będzie można pomagać również na tegorocznych obchodach.
5: Do wyboru są także inne formy wolontariatu, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski.
9: Można wziąć udział w wolontariacie, który będzie dotyczył obchodów Powstania Warszawskiego, czyli około 2 tygodni na przełomie lipca i sierpnia w Warszawie. Ale można też się zapisać na taki jeden dzień, na 1 sierpnia, na godzinę W.
5: W Muzeum Powstania Warszawskiego w ramach wolontariatu stałego działa 196 osób. Po zakończeniu wiosennej rekrutacji ma ich być ponad 200. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do 20 maja. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi ma 115 lat. Zostało zarejestrowane 11 maja 1911 roku w Warszawie z inicjatywy hrabianki Róży Mariczackiej, która w wieku 22 lat straciła wzrok i postanowiła zająć się pomocą niewidomym. Towarzystwo prowadzi zakład dla niewidomych w podwarszawskich Laskach. Przed wojną był on najnowocześniejszym w Europie zakładem dla niewidzących dzieci. W okresie PRL Laski był jednym z najważniejszych ośrodków inteligencji w kościele w Polsce. Organizowano tam m.in. spotkania i dyskusje. Ośrodek stał się też miejscem schronienia dla ludzi przeciwnych. prześladowanych przez komunistyczne władze. Założycielka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w 1917 roku wstąpiła do zakonu i przyjęła imię Elżbieta. Rok później założyła Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Matka Elżbieta Czacka zmarła w 1961 roku. Została beatyfikowana 12 września 2021 roku w Świątyni Opatrzności Bożej wraz z kardynałem Stefanem Wyszyńskim, prymasem Polski.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzisiaj doświadczamy takiej bogatej pogody. Było słońce, jeszcze jest, potem schowa się za chmurami, potem przyjdzie deszcz i bardzo dobrze, bo na ten deszcz czekamy i nie tylko my, szczególnie różne rośliny czekają. 19 stopni teraz w Warszawie, tak też jest w Nowym Dworze Mazowieckim, w Grudzisku i w Otwocku, 20 w Legionowie, w Pruszkowie, w Ożarowie Mazowieckim, 21 w Wołominie i jak patrzę na termometry, to dzisiejsze maksimum 22 stopnie, ale towarzyszy nam silny wiatr z południa.
10: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, witam Was wszystkich, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. 11:05, Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa i oczywiście okno jest otwarte, te kwitnące kasztany też się uśmiechają, ale dziś serdeczności wysyłamy oczywiście do ósmoklasistów, ich rodziców. Jeszcze 24 minuty tego pisania dziś polskiego. Uff. No to może teraz sobie potańczycie, kochani rodzice, ciocie, wujkowie, babcie, tam kto tam kibicuje, Patrick Swayze, Wendy Fraser. Ach, te melodie przypominają ich taniec. 10:56.

0: Dobrze się cieszyć, że ktoś tam obok nas jest. Lor o tym 13 minut po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Tak, kibicujemy, wspieramy modlitwą, westchnieniami do Ducha Świętego za tych wszystkich ósmoklasistów, którzy właśnie kończą, czytają swoje prace i zaraz wyjdą z sali rozemocjonowani. A teraz moje myśli przenoszą się do Puszczy Solskiej, tego pięknego kompleksu leśnego w południowej części województwa lubelskiego, w którym głównie bory sosnowe. W obrębie tej puszczy znajdują się m.in. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, ale też pomniki przyrody, obszary sieci Natura 2000 i tereny ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. I to właśnie to piękne miejsce pochłaniał ogromny pożar. No, strawił setki hektarów tego pięknego lasu, ale wśród tych spalonych drzew strażacy natrafili na widok niezwykły i zrobili zdjęcie i rzucili na swoje media społecznościowe. Ocalałe drzewo z niewielką kapliczką. Takie to poruszające, pocieszające zdjęcie. Ten pożar rozpoczął się 5 maja, no i objął około 300 hektarów lasu. Także akcja gaśnicza była prowadzona i z lądu, i z powietrza, jak wiemy. No a Ochotnicza Straż Pożarna Strażaków Majdan Górny właśnie opublikowała to zdjęcie. Możecie sobie zerknąć na ich mediach społecznościowych. Maria.

0: tobą, Luis Capaldi, na antenie Radia Warszawa, 21 minut po 11. Wróćmy do słów papieża Leona XIV.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z katechezy papieża Leona XIV o podróży apostolskiej do Algierii, Kamerunu, Angolii i Gwinei Równikowej podczas audiencji generalnej. Plac Świętego Piotra, Watykan, 29 kwietnia 2026 roku. Trzecim etapem podróży do Afryki była Angola. Wielki kraj na południe od równika o wielowiekowej tradycji chrześcijańskiej związanej z kolonizacją portugalską. Podobnie jak wiele krajów afrykańskich, Angola po uzyskaniu niepodległości przeszła przez burzliwy okres, który w jej przypadku był naznaczony krwawą, długotrwałą wojną wewnętrzną. W tyglutej historii Bóg prowadził i oczyszczał Kościół, coraz bardziej nawracając na służbę Ewangelii, promocję człowieka, pojednanie i pokój. Kościół wolny dla wolnego ludu. W sanktuarium maryjnym Mama Muxima, co oznacza Matka Serca, poczułem bicie serca narodu angolskiego. Podczas różnych spotkań z radością widziałem wiele sióstr zakonnych i zakonników w każdym wieku, będącym proroctwem Królestwa Niebieskiego pośród swojego ludu. Widziałem katechistów i katechetów, którzy całkowicie poświęcają się dobru wspólnot. Widziałem twarze osób starszych, naznaczone trudami i cierpieniami, a jednocześnie promieniujące radością Ewangelii. Widziałem kobiety i mężczyzn tańczących w rytm pieśni uwielbienia Pana Zmartwychwstałego, fundamentu nadziei, która opiera się rozczarowaniom spowodowanym przez ideologię i próżne obietnice możnych tego świata. Ta nadzieja wymaga konkretnego zaangażowania, a Kościół ma obowiązek poprzez swoje świadectwo i odważne głoszenie Słowa Bożego uznawać prawa wszystkich ludzi i wspierać ich rzeczywiste poszanowanie. Wobec władz cywilnych Angolii, a także władz innych krajów, mogłem zapewnić o gotowości Kościoła katolickiego do dalszego wnoszenia tego wkładu, zwłaszcza w dziedzinie opieki zdrowotnej i edukacji.

0: To Męskie Granie Orkiestra, 25 minut przed 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No pewnie, że sobie życzymy szczęścia i miłości. Niech będzie tego najwięcej w naszym życiu. Okazuje się, słuchajcie, dzięki pani Bognie Białeckiej, jeśli nie pomyliłam teraz nazwiska, dowiedziałam się, że my jesteśmy ssakami, u których jedna rzecz się na pewno nie zmieniła od początku, kiedy to jesteśmy na tej ziemi. Mianowicie mamy taki specyficzny obwód, którego zadaniem jest ciągłe sprawdzanie, czy ptaki śpiewają. Naprawdę tak, dlatego że jak ptaki przestają śpiewać, no to znaczy, że zbliża się jakieś niebezpieczeństwo. I w związku z tym ciągle my to mamy. Naukowcy z Max Planck Institute sprawdzili to w eksperymencie z 2022 roku. 6 minut słuchania śpiewu ptaków obniża nasz poziom lęku i napięcia, a 6 minut ulicznego hałasu działa dokładnie odwrotnie i nie ma znaczenia, gdzie żyjemy, czy sobie mamy domek w lesie, czy żyjemy w mieście od urodzenia, nie ma znaczenia. Nasz mózg reaguje tak samo. Jeśli słychać śpiew ptaków, możemy się odprężyć. Jest bezpiecznie, więc chociaż 6 minut. Słuchajmy ptaków. To Polder już teraz.

0: Flower. Michael Patrick Kelly już za nami. 16 minut nas dzieli od godziny 12. Dziś poniedziałek, ale już w środę, 13 maja. Może zastanawiacie się, jak świętować tego dnia. No to podpowiadam, że można na przykład w Warszawie, w parafii Niepokolanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przy ulicy przy Agorze 9. Taka jest to ulica i jest tam kościół. Dlatego, że w tym roku będzie nabożeństwo fatimskie wyglądało w taki sposób, że obejmuje cały dzień. Msze święte poranne są dwie, o 6.30 i 7.15, później kwadrans przed 8.00 różaniec, tajemnice radosne, o 17.00 bolesne i chwalebne, o 18.00 też msza święta i procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła, będzie odśpiewana litania loretańska i wszyscy są zachęceni, żeby przynieść świece.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: To jeszcze raz tylko przypomnę, gdzie? W środę w parafii Niepokolanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy przy Agorze 9. Nie tak szczęśnik już teraz i Laura Szafran.

0: Holly, Holly, Holly, Michael Douglas Smith śpiewał na naszej antenie. 4 minutki zostały do godziny 12. To ważny moment tego dnia, kiedy możemy usłyszeć Słowo Boże. Fragment Pisma Świętego przeczyta Wazientek. Rozważanie opracował Damian Jakubowski, a czytać je będzie dla nas Robert Pierzchała.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, a stąd do Filipii, głównego miasta tej części Macedonii, które jest rzymską kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, było miejsce modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. Przysłuchiwała się nam też pewna bojąca się Boga kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, także uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, poprosiła nas, mówiąc: jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, to przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim. I wymogła to na nas.
2: Podróż Pawła w towarzystwie Sylasa i Łukasza z Troady do Filipii nie wydaje się być przypadkowa. Filipia była rzymską kolonią położoną na starożytnym szlaku Via Egnatia, który zapewniał Rzymowi komunikację z posiadłościami na wschodzie, a także sprawną zmianę dyslokacji legionów. To właśnie ta miejscowość za sprawą Pawła staje się bramą, przez którą chrześcijaństwo po raz pierwszy wkracza do Europy. Niezwykle znamienne jest również to, że tę pierwszą europejską wspólnotę chrześcijańską nie tworzą jak dotychczas mężczyźni, ale kobiety, których nauczanie w tamtych czasach nie było priorytetowe, a nawet niepotrzebne. Ta nowa europejska wspólnota rozpoczęła swój żywot nie od jakiegoś niezwykłego cudu, ale od tak, bardzo prosto, od rozmowy kobiet z Pawłem nad rzeką. To wyraźny znak, że dla Boga płeć nie ma żadnego znaczenia. Podobnie jak wykonywany zawód, status społeczny i majątkowy, czy też wykształcenie. Słowo Boże może dotrzeć do każdego człowieka. Trzeba tylko chcieć i otworzyć swoje serce dla Boga, tak jak uczyniła to Lidia z Tiatyry, sprzedawczyni purpury, pierwsza europejska chrześcijanka. Jej nawrócenie wywołało konkretne skutki zarówno społeczne, jak i sakramentalne. To w jej domu tworzy się pierwszy kościół domowy. Postać Lidii z Tiatyry jest dla współczesnych chrześcijan wyraźnym wskazaniem, jak bardzo przyjęcie dobrej nowiny może doprowadzić i wpłynąć na konkretne działania wspólnotowe.

0: Minęła 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Z wiarą włączmy się w radosną modlitwę Kościoła. Przewodzi jej papież, a jednoczą się z nim wszyscy ludzie dobrej woli, którzy na tę chwilę odłożyli pracę i wznieśli myśli do Boga, by Go uwielbić i z ufnością powierzyć Mu swoją teraźniejszość. Królowo nieba, wesel się, alleluja.
3: Bo ten, który wznosiła, alleluja.
1: Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
3: Módl się za nami do Boga, alleluja.
1: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
3: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
1: Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się za wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: Aż na światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
3: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
4: Boże, to obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
0: Dwie minuty po godzinie 12 posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii, którą skomentuje ksiądz Wojciech Janyga.

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam o nich powiedziałem.
1: Pan Jezus mówi: to wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Ale co nam powiedział? Dzisiejszy fragment pochodzi z 15 rozdziału Ewangelii świętego Jana, zanim Pan Jezus powiedział te słowa, które dzisiaj czytamy w Ewangelii. Powiedział apostołom ten obraz o winnym krzewie. Ja jestem winnym krzewem, wy latoroślami. Jesteście we mnie wszczepieni, jesteście ze mną w głębokiej jedności i beze mnie niczego nie możecie uczynić. Ta głęboka jedność z Chrystusem, ta świadomość, że On żyje w nas, a my w Nim, jest fundamentem wiary, którą bardzo trudno złamać. Pan Jezus mówi do apostołów o tym, że wyłączą ich z synagogi, że nadchodzi godzina, w której każdy, kto ich zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu, i to oczywiście dotyczy wszystkich pokoleń chrześcijan. Kto idzie naprawdę za Chrystusem, jest takim pontifexem. Pontifex to jest słowo, które oznacza kapłan po łacinie, ale to słowo znaczy budowniczy mostów. Ten, który potrafi ludzi łączyć. Ale ludzie, którzy burzą mury wrogości, nie wszystkim odpowiadają. Oni ściągają na siebie często wrogość z obydwu stron.

0: Trzyma Izrael. Słuchaj Izraelu, 2TM23 już za nami, 9 minut po 12.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Cieplutko się robi od tego słońca i dobrze, ja mówiłam, że ono się schowa za chmurami, ono się w ogóle nie chce schować i bardzo dobrze, niech się nie chowa. 22 stopnie teraz w Warszawie, w Nowym Dworze Mazowieckim piasecznie, w Mińsku Mazowieckim i Ożarowie 23, w Legionowie, w Grodzisku Mazowieckim i 24 w Pruszkowie. Co to są za temperatury? Ja mówiłam, że będzie maksymalnie 22 stopnie, to takie coś. Może ja mówiłam o tym odczuwalnych temperaturach, dlatego że wieje dość silny wiatr i on może troszkę tę temperaturę zaniżyć. Będzie dzisiaj padać po południu. Co nas wszystkich bardzo cieszy.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, witam Was kochani słuchacze Radia Warszawa, 10 minut po 12. Tak, cieszy nas deszcz, bo przyroda go bardzo potrzebuje i my też. Jak jest tak sucho, to ciężko oddychać i wszyscy, którzy są alergikami, wiedzą to lepiej ode mnie, bo ja akurat alergikiem nie jestem i będzie padać cały wtorek, ale nie o tym. Dzień dobry, witam, zapraszam. Mam nadzieję, że ci młodzi ósmoklasiści odezwali się do rodziców po egzaminie. Karo Emerald, no dajcie znać, jak im poszło, jeśli w ogóle coś napisali. Może chociaż SMS-ka jakiegoś małego napisali.

0: Roxy na antenie Radia Warszawa, 21 minut po 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Prezencik mam. Może ktoś chciałby się wybrać do Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury. To jest taka możliwość. W najbliższą środę, 13 maja o 18:00, będzie tam spektakl Księżniczka Czardasza. Piękny spektakl. Gdyby ktoś miał możliwość wybrania się na ten piękny spektakl, to zapraszam, żeby do mnie zadzwonić. Ja już przypominam numer telefonu 512-700-444. I cóż mogę powiedzieć, że to jest zaproszenie dwuosobowe i zapraszam również bardzo serdecznie już jutro po godzinie 9:00 do słuchania Radia Warszawa, ponieważ gościem w poranku z Radiem Warszawa będzie pani dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury, pani Iwona Wujastyk. Zapraszam gorąco do słuchania Radia Warszawa jutro po 9:00 szczególnie, ponieważ pani dyrektor opowiada pięknie i przekazuje treści i przekazuje co tam w teatrze piszczy i co się będzie działo i naprawdę warto słuchać. To jest teatr, który znajduje się przy ulicy Jagiellońskiej 26. Gdyby ktoś jeszcze się zastanawiał, czy warto do mnie zadzwonić po to podwójne zaproszenie, to mówię, że ono dotyczy środy, 13 maja, godzina 18:00. Dla dwóch osób takie mam zaproszenie i już teraz czekam na wasze telefony. 512 700 444. A na antenie Radia Warszawa Cyndi Lauper.

0: Jak to jest, że tych francuskich piosenek tak dobrze się zawsze słucha. 12:30 już.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Papież Leon XIV zaapelował do chrześcijan i muzułmanów o wspólne przeciwstawienie się obojętności i budowanie solidarności. W przesłaniu do uczestników spotkania Watykańskiej Dykasterii do spraw dialogu międzyreligijnego oraz Jordańskiego Instytutu Studiów Międzyreligijnych papież podkreślił, że współczucie i empatia są fundamentem obu religii i powinny wyrażać się w codziennym życiu. Jak informuje Vatican News, papież powiedział, że współczesny świat, mimo rozwoju technologii i łatwiejszej komunikacji, coraz częściej jest obojętny na cierpienie innych. W Krakowie odbyły się wczoraj uroczystości ku czci świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, nazywanego także patronem ładu moralnego w naszej ojczyźnie. Tradycyjnie obchody rozpoczęły się procesją z Wawelu do klasztoru Paulinów na Skałce, gdzie zginął święty patron. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski. W homilii podkreślał, że ładu moralnego nie da się budować bez miłości.
2: Nie głosi się ładu moralnego, jeśli się to robi z takich pozycji moralizatorskich. Ład moralny głosi się wtedy, gdy pokazuje się człowiekowi źródło siły do wypełniania przykazań. I z reguły robią to ci, którzy mają zrozumienie dla ludzkiej słabości. Ładu moralnego się nie krzewi w niemoralny sposób.
1: Na zakończenie liturgii metropolita krakowski pobłogosławił zebranych relikwiami głowy świętego i odśpiewano pieśń Regina Celi. Zebrani modlili się w intencji papieża Leona XIV, który został wybrany w 2025 roku właśnie w uroczystość świętego Stanisława. W Warszawie odbędą się główne uroczystości odpustowe w Narodowym Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli. W tym roku wydarzenie połączone będzie z jubileuszem stulecia prowincji wielkopolsko-mazowieckiej jezuitów. Centralnej mszy świętej w sobotę o 18:00 będzie przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, a homilię wygłosi generał zakonu jezuitów ojciec Arturo Sosa z Rzymu. Jak podkreśla proboszcz sanktuarium ojciec Paweł Budzki, jubileusz jest okazją do wielkiej wdzięczności.
3: Myślę, że ma duże znaczenie, bo jest taką okazją do wdzięczności. Do wdzięczności za te 100 lat, które minęły, za 100 lat gdzieś pracy, zaangażowania.

0: też część narracyjna taka spokojna.
1: W sobotę od godziny 11 do 18 otwarte będzie również muzeum poświęcone świętemu Andrzejowi Boboli.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: W Warszawie odbędzie się spotkanie Potęga Smaku, poświęcone relacji między pięknem, etyką i duchowością. Wydarzenie pod hasłem Potęga Smaku, czyli o relacji między etyką i estetyką, organizują siostry ze Zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza. Jak podkreśla biblistka siostra profesor Judyta Pudełko, współczesny świat skupia się głównie na wyglądzie zewnętrznym, tymczasem prawdziwe piękno człowieka wiąże się przede wszystkim z jego wnętrzem, dobrem i relacją z Bogiem.
3: Człowiek jest tak bardzo wielopłaszczyznowy, to jego piękno, czyli ta najgłębsza kategoria jego podobieństwa do Boga jest oczywiście powiązana też z dobrem, z tym wymiarem etycznym i jednocześnie też przekracza to, co powierzchowne, to, co możemy zobaczyć jedynie z wyglądu.
1: Podczas spotkania uczestnicy będą rozmawiać o pięknie integralnym, obejmującym zarówno ciało, jak i ducha. Wydarzenie odbędzie się 15 i 16 maja przy ulicy Żytniej 11 w Warszawie. Szczegóły można znaleźć na stronie ptdm.pl.

0: to Paweł Domagała tak dla nas śpiewał. 19 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Wystarczy ja, będzie śpiewał zjawiskowy Fiat 125P, tak, dokładnie, 16 maja, bo ten Fiat 125P będzie tutaj, gdzieś w okolicach Radia Warszawa, a razem z nim być może będzie też śpiewał Grzegorz Traczewski, który jest autorem magazynu motoryzacyjnego, który znacie pewnie z naszej anteny Radia Warszawa. Dlaczego ten samochód będzie śpiewał? Dlatego, że może trafią się tacy słuchacze Radia Warszawa, którzy ze smutkiem ocierają łzy, bo nie udało im się niestety załapać na możliwość spędzenia nocy muzeów właśnie u nas, bo te wszystkie wolne miejsca się szybciutko wyczerpały, wszystkie są już zajęte. No i właśnie na pocieszenie będzie śpiewał Wystarczy ja Fiat 125P. Będzie można się nim przejechać, jeśli akurat nie udało wam się upolować miejsca na spotkanie w siedzibie Radia Warszawa. A ci, którym się udało, to nie denerwujcie się, do jutra, do 12 maja dostaniecie potwierdzenie SMS-em na wasz telefon. Także 16 maja to tu będzie gości, a gości. 17 minut zostało do 13.

0: Meghan Trainor, Still Don't Care. 10 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Z Weroniką Ostrowską piję teraz kawę w studiu Radia Warszawa.
2: Prawie. Czekaj, szukam. Pójdę sobie zrobię. Po tej
0: Ja piję kawę z tobą, nie mówiłam, że ty masz kawę.
2: A, dobra, rzeczywiście. No to znaczenie jest ważne. I ja w przypadku pierwszej Komunii Świętej nie chciałabym zaśpiewać tak, jak śpiewała przed chwilą Meghan Trainor. Oczywiście w zupełnie innym kontekście. Still Don't Care. Właśnie jakoś tak mi zależy, żeby ta pierwsza komunia to nie był taki moment, że mówimy sobie wszystko jedno, albo mówimy wszystko jedno, jeśli chodzi o te rzeczy zewnętrzne, ale stawiamy akcent tam, gdzie on powinien być, czyli to, co największe się dzieje w życiu dziecka, czyli Jezus przychodzi do jego serca. Jak to pięknie wczoraj podczas pierwszej Komunii Świętej, w której miałam okazję uczestniczyć, powiedział ksiądz, który głosił homilię, nie pamiętam niestety imienia i nazwiska, więc pozdrawiam bardzo serdecznie, była to parafia świętego Wojciecha na Woli. Mówił dzieciom o tym, że jak to jest, gdzie jest mieszkanie. No i dzieci wyszły z tą myślą, że ja teraz będę mieszkaniem dla Pana Jezusa. Tak jak jest tabernakulum, to tym jestem. Ale co się działo w kościele? Nie chciałabym Państwu tego przekazywać. Możecie sobie to wyobrazić. To znaczy to, że pojawiają się osoby, które widać, że nie wiedzą, co się dzieje podczas mszy świętej, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, dlaczego rozmawiamy głośno podczas mszy świętej, nie wiem. Ale też widziałam bardzo, bardzo dużo prezentów. I wiemy, że często te komunie święte wokół prezentów się skupiają, wokół dziecka, a gdzieś ten Pan Jezus umyka po mszy świętej. I jak to zrobić, żeby było inaczej, żeby Komunia Święta nie kojarzyła się tylko z prezentami. O tym będziemy rozmawiać w środę o godzinie 20 z siostrą Beatą Zawiślak i ojcem Pawłem Kusiem.
0: Zapraszała Weronika Ostrowska.

0: wart.
1: Marcin Sójka nas do tego zachęcał. Dwie minutki zostały do 13.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Jak to było?
4: Na górze róże.
3: Wciąż kwitną bzy.
4: Nie, na dole fiołki.
3: A może na dole nie zapominajki?
4: To się nie rymuje.
3: Ale bzy pięknie pachną.
4: Ale się nie rymują z różami.
3: A czy w życiu musi się wszystko rymować?
4: Warto by było na poranek ustalić jednak wspólną wersję.
3: Przemyślę to.
4: Masz czas do rana. Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku.
3: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
4: Jednak potrafisz rymować.
3: Zapraszają Jarek Wydra
4: i Weronika Ostrowska.
5: Bycie mistrzem polega na tym, żeby szukać w sobie wad i słabości, żeby zmieniać je w siłę i w to, czego nie może wykorzystać mój przeciwnik.
6: Moim gościem jutro po 22 będzie Daniel Bukowy, wybitny karateka, medalista turniejów w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii, animator męskiej adoracji Najświętszego Sakramentu. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Gęska, dziękuję i zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze. Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Zamów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec.eu.
2: Po reklamie.
1: Minęła 13. Czas na wiadomości Radia Warszawy.
8: Zbigniew Ziobro już nie na Węgrzech, lecz w USA. Czy będzie wniosek o ekstradycję? Prezydent wręczył nominacje sędziowskie, mówił o powadze tego urzędu. Oburzenie mieszkańców Wilanowa po sobotniej imprezie techno. Nie ma na razie wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, podaje prokuratura. Na przeszkodzie stoją względy formalne. Ścigany przez prokuraturę były minister sprawiedliwości nie przebywa już na Węgrzech, gdzie korzystał z azylu politycznego, tylko w Stanach Zjednoczonych. Został korespondentem telewizji Republika. Jak mówił rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, by możliwe było złożenie wniosku, sąd najpierw musiałby rozpatrzyć zażalenie na decyzję o areszcie dla Zbigniewa Ziobry. Ma to się jednak stać dopiero we wrześniu.
9: Bez tego rozpoznania przez sąd zażalenia na tymczasowe aresztowanie jest szkoda formalna, aby w ogóle wystąpić z tym wnioskiem o ekstradycję. Na chwilę obecną tak to oceniamy. Wniosek do sądu o przyspieszenie tego wrześniowego terminu został skierowany w maju. Natomiast myślę, że w najbliższych dniach ponownie zostanie skierowany taki wniosek, ponieważ mamy nowe okoliczności.
8: Sprawa wywołuje polityczne komentarze.
10: Zdaniem wicerzecznika PiS Mateusza Kurzejewskiego prokuratura działa na polityczne zamówienie.
11: Donald Tusk wie, że jest mu potrzebny obrazek Zbigniewa Ziobro w kajdankach po to, żeby zmotywować ten swój najtwardszy elektorat.
10: Jak mówi Paweł Ślis z Polski 2050,
12: to tchórzostwo, on boi się stanąć w obliczu wymiaru sprawiedliwości.
10: Rządzący wierzą jednak, że dojdzie do ekstradycji. Krzysztof Śmiszek z Lewicy liczy, że pomogą w tym dobre relacje z USA.
13: Jesteśmy partnerami. Partnerzy szanują swoje decyzje, więc wydaje mi się, że jest to sprawa nieunikniona.
10: Prokuratura chce postawić posłowi PiS zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
8: A komentarze z różnych stron sceny politycznej w Polsce zebrał Michał Fabisiak.
14: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Polska jest i będzie w Unii Europejskiej, ale system ustrojowy i polskie sądownictwo to sprawa Polek i Polaków. Tak mówił prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości wręczenia nominacji sędziowskich. Prezydent zaznaczył, że powaga urzędu sędziowskiego wykracza poza spory polityczne w Polsce.
15: Nie będzie, szanowni państwo, ministra Żurka, nie będzie premiera Tuska, nie będzie prezydenta Nawrockiego, a państwo nadal w imieniu Rzeczpospolitej będziecie wydawać swoje wyroki i swoje decyzje. Powaga państwa urzędu wykracza ponad polityczne spory, cykle wyborów parlamentarnych i prezydenckich.
8: Prezydent wręczył nominację ponad 160 sędziom.
14: Dzieje się blisko.
8: Kontrowersje wokół imprezy techno zorganizowanej na terenie pałacu w Wilanowie. Mieszkańcy alarmują, że wydarzenie mogło zagrozić zarówno zabytkowemu kompleksowi, jak i przyrodzie w rejonie rezerwatu Morysin. Chodzi o imprezę Circo Loco, która odbyła się w weekend i przyciągnęła kilka tysięcy uczestników. To zdarzenie nie miało prawa mieć miejsca. Teraz ważne jest jednak to, czy i w jaki sposób zareagujemy, mówi Tomasz Kuszłejko, radny dzielnicy Wilanów.
0: Ja przede wszystkim, bo mamy już do czynienia z sytuacją post factum, chciałbym, żebyśmy jako rada dzielnicy jasno się wypowiedzieli, co na ten temat uważamy. Proponuję jednak treść następującą, że no nie chcielibyśmy powtórzenia tego typu imprez.
8: Dyrekcja Muzeum Pałacu w Wilanowie zapewniła w oświadczeniu, że organizatorzy uzyskali wszystkie wymagane zgody, w tym zgodę konserwatora zabytków. Jak podkreślono, infrastruktura miała charakter tymczasowy, a poziom nagłośnienia był kontrolowany. Robert Korzeniowski, Aleksandra Jarecka, Krzysztof Kosedowski, Władimir Semiruni. Między innymi tych medalistów olimpijskich można było spotkać w stołecznym Parku Górczewska. Piknik z olimpijczykami zorganizowała medalistka olimpijska Agnieszka Kobus-Zawojska, która ze swoim stowarzyszeniem Wygrywamy stara się w atrakcyjny sposób zachęcać do aktywności fizycznej. Medaliści i medalistki olimpijskie prezentowali swoje dyscypliny i tajniki treningów, między innymi na ergometrach czy szermierczej planszy.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Teraz słońce już troszeczkę się schowało, ale i tak temperatura ciągle wysoka, 23 stopnie w Warszawie, w Nowym Dworze Mazowieckim piasecznie, Grodzisku w Mińsku też 23 i w Ożarowie Mazowieckim 23. 24 stopnie w Legionowie, w Otwocku i w Wołominie. Aż się boję powiedzieć, że nie będzie cieplej. Kto wie, może będzie. Prognozy mówią, że nie będzie, a co będzie, zobaczymy. Deszcz ma dzisiaj przyjść, po południu zacząć padać i padać, padać, padać, padać. Do jutra.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Dzień dobry, witam Was wszystkich. 6 minut po 13. Uśmiecham się teraz, dlatego że co powiem o słońcu, że się schowało za chmurami, to ono tak trochę wychyna się i mówi, a właśnie, że nie. No i dobrze, i mam z nim taki dialog. Trochę się tak, jak to się mówi, droczymy. Zapraszam serdecznie, Zofia Kozrawska przy mikrofonie Radia Warszawa na kolejną wspólną godzinę pełną muzyki i może ktoś da znać, czy ci ośmioklasiści to wrócili do domu, odezwali się, bo nic nie wiem.
16: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: Maria ma, przypomina mi się taka piosenka przerobiona z tej piosenki na piosenkę pielgrzymkową. Pewnie wielu z was ją znało kiedyś, dawno temu. Ricky Epoveri to już za nami. 13 minut jest po 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Troszkę tu o tych pierwszych komuniach sobie rozmawiałyśmy z Weroniką Ostrowską. Ona zaprasza na rozmowę, która już jutro na antenie Radia Warszawa po 20 w Co Kościół na to, o tym właśnie, jak to zrobić, żeby ta pierwsza komunia była rzeczywiście czasem skoncentrowania się na tym, co najważniejsze, nie na tym wszystkim, co otacza to najważniejsze wydarzenie. A przy tej okazji dużo treści padło o tym, że no właśnie, zmieniamy się jako społeczeństwo i czasem ten Kościół i też okolice Kościoła, bo zadzwoniła jedna słuchaczka, która również o tym mi powiedziała, stają się jakąś taką przestrzenią nie wiadomo jaką, niczyją, nie naszą i w związku z tym nie do końca wiemy, jak tam dobrze być. I różne sceny przy okazji pierwszych komunii można zastać wokół Kościoła i to na terenie Kościoła, ale też na terenie na przykład pobliskiego parku, że ludzie gdzieś tam parkują, nie zwracając uwagi na to, co i jak. Smutne, trudne, mam nadzieję, że jest jeszcze dla nas wszystkich szansa, żeby to się zmieniało na lepsze. A chciałam przy tym przydługim wstępem zaprosić serdecznie na sympozjum, o którym była mowa już na antenie Radia Warszawa. Rodzinny kalejdoskop komunikacji, relacji i więzi. Konferencja naukowa już 13 maja od godziny 9.30 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Radio Warszawa jest jednym z patronów medialnych tego wydarzenia. Wstęp jest bezpłatny, ale trzeba tam się zapisać, więc jak wejdziecie na ich profil facebookowy, to znajdziecie.

0: 21 minut po 13. Słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM. Dobrze słuchać.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: 10 maja 2025 roku. Uroczystość Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Kiedy dzisiaj przychodzimy w jej święto, to święto, które obchodzimy w Warszawie, i zapominajmy o roli, jaką Maryja powinna odgrywać w naszym życiu duchowym, w życiu duchowym każdego chrześcijanina. Maryja jest nam dana przez Chrystusa jako nasza Matka. I nie chodzi tutaj o jakieś sentymentalne stwierdzenie faktu, jakieś sentymentalne nabożeństwo, w którym zwracamy się do Maryi o pomoc, ale o szczere i ufne oddanie się Maryi, która jako nasza Matka pragnie nas przyjąć do siebie jako swoje dzieci, która pragnie nas prowadzić do jej Syna, Jezusa Chrystusa. Zbyt często zdarza się, że zapominamy w naszej wierze, że Matka Najświętsza, której oddał nas w opiekę sam Jezus, jest nam dana jako szczególna opiekunka i orędowniczka. Ona chce nas doprowadzić do zbawienia, tak jak każda matka. Także i ona pragnie dobra dla swoich dzieci, dla nas wszystkich. W Konstytucji o Kościele Soboru Watykańskiego II możemy przeczytać następujące słowa dotyczące Matki Bożej. Błogosławiona Dziewica w szczególny sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela przez posłuszeństwo, wiarę, nadzieję i żarliwą miłość, aby odnowić nadprzyrodzone życie dusz. Dlatego stała się naszą Matką w porządku łaski. To macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: It's my life. Wiadomość lokalna w skrócie przedstawi Michał Koźlik, jest 13.30.
1: Warszawska policja szuka 15-letniego Akima Pimonenko. Dziecko zaginęło po wyjściu ze stacji metra Stadion Narodowy. Ze nastolatek do tej pory nie wrócił do domu. Policja publikuje jego zdjęcie i prosi o pomoc. Policjanci z Żyrardowa zatrzymali 18-latka podejrzanego o pobicie 64-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło na terenie kompleksu sportowego. Grozi mu 5 lat więzienia. Kontrowersje wokół imprezy techno na terenie pałacu w Wilanowie. W weekend przyciągnęła ona kilka tysięcy uczestników. Sprzeciw dotyczy poziomu hałasu, wpływu na rezerwat Morysin oraz spokoju mieszkańców. Józef Osław zmaga się z problemami z ciśnieniem wody. Władze tłumaczą sytuację suszą hydrologiczną. Samorządowcy apelują o ograniczenie podlewania ogródków przed godziną 22. Ekopatrol Straży Miejskiej uratował 7 kaczuszek. Znajdowały się w studzience kanalizacyjnej na Żoliborzu. Znalazł je przechodzień, który wezwał patrol. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 14.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: na wynos z Radiem Warszawa.
1: Co tu się wydarzyło? 20 minut przed godziną 14. Dzień dobry, Michał Łopaciński i...
2: Pomysł jest.
3: Beata Kozidrak była. Ciekawe, czy miała prawo jazdy, jak wtedy śpiewała. Czy się jej zabrali wtedy?
2: Ja zdałam prawo jazdy i dobrze jeżdżę.
3: No ona
2: wiesz?
3: Też, ale
2: Zofia
3: później
2: też
3: źle jeździła.
2: Jeździ. Ale to po
3: a
2: co?
3: Słuchasz sobie
2: ale
3: w samochodzie, Beaty?
2: Po co takich historii w ogóle?
1: Co tu się jutro będzie działo na tej antenie?
2: Dzień limeryków jest, to właśnie odkryłam niedawno.
3: To z Irlandią zapachniało.
2: Irlandią?
3: No bo to jest miasto w Irlandii, taki limeryk.
2: A, to nie znałam. Ale i słuchajcie, limeryk to taki krótki, wierszowany utwór. Może być najlepiej, żeby był zabawny. Właśnie o to w nim chodzi. Więc mamy taki pomysł, żebyśmy wspólnie stworzyli jutro już od rana. Pozdrawiam Jarka Wydrę, jeśli słucha. Tak, Weronika znowu ma pomysł.
1: On jeszcze nie zna tego pomysłu.
2: Myślisz...
3: Dajcie mi rym do Zofia, bo próbuję coś ułożyć.
2: No właśnie, chodzi o to, żeby takie krótkie wierszyki układać, więc jutro od rana będziemy próbować, ale potrzebujemy, żeby to było wyzwanie, żeby nie tak było jest. Tak całkiem prosto. Potrzebujemy słów, które mają w tych wierszykach padać.
3: Mam. Uwaga, proszę Państwa. Weronika i Zofia, Zofia i Weronika, dzięki wam dziewczyny uśmiech z twarzy nie znika.
2: O, może być coś takiego, bardzo dobrze, bardzo dobrze.
3: Ale Częstochową poszło taką, że...
2: Słuchajcie, ale właśnie o to chodzi, na tym polega ta zabawa, że mają być takie rymy częstochowskie, bo
1: czy
2: ma
1: my
2: być
1: czegoś
2: zabawnie.
1: W związku z tym oczekujemy od słuchaczy?
2: Oczekujemy słów. Jakich chcielibyście...
1: Drodzy słuchacze, zwykle to my mówimy, ale tym razem oczekujemy słów, tak. Które chcielibyście usłyszeć w naszych limerykach, także wysyłajcie je SMS-em
3: mogą być
1: na numer
3: słowa...
1: 512 700 444 albo 512 700 555. Będziemy o tym jutro
3: przypominać. Imponderabilia wyślijcie
1: im. Dziękuję, nasz czas minął teraz.

0: 11 minut zostało do 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Leon 14 był w Pompejach i mówił, że w Pompejach świątynia miłości, świątynia wiary wzajemnie się wspierają. Modlitwa podtrzymuje gościnność, serdeczność, służbę i hojność wielu osób w ośrodkach wychowawczych, w domach rodzinnych i w jadłodajni dla ubogich, która nosi imię papieża Franciszka, a miłość dokonuje cudów. Gdybyście nie wiedzieli, to miłość dokonuje cudów, które wykraczają daleko poza wszelki wysiłek i oczekiwania. W ciałach cierpiących, a jeszcze bardziej w ich duszach, tak podkreślał Ojciec Święty. W ogóle, jak wejdziecie sobie na stronę Vatican News, to jest takie przepiękne zdjęcie, na którym Matka Boża Pompejańska patrzy na Leona, kiedy on mówi do mikrofonu i jeszcze obok na niego patrzy, zapomniałam kto, ale patrzy. Bardzo, bardzo pięknie to wszystko wygląda. Zachęcam, żeby to zobaczyć. I papież mówił też, że podstawą tego dzieła jest modlitwa, zwłaszcza Różaniec Święty, który, uwaga, jest ukrytym motorem, który czyni możliwym całą resztę. Bardzo sobie to zapamiętuję, że Różaniec jest ukrytym motorem, który czyni możliwym całą resztę. No, to wiadomo, co robić.

0: prostu?
1: Tak, tak, tak. Omega. Czekaj, omega, miałam to ściszyć, a ciebie ściszyłam. Chciałam,
2: dziewczyna żebyś... o perłowych włosach.
1: No tak.
2: A tam jest fajny taki, nauczyłem się po węgiersku, bo to po węgierska wersja jest, oni mają jeszcze angielską, ale z tej węgierskiej jest taki ökenbereknek i on im tam miłość wtedy wyznaje.
1: Ładnie się nauczyłeś. Ja chciałam troszeczkę... Nie,
2: tego ci nie
1: ja chciałam, troszkę się usprawiedliwić, bo już sprawdziliśmy. Troszkę mi wstyd, że nie wiedziałam, kto jest na obrazie Matki Bożej Pompejańskiej, ale już wiem za to. Sprawdziliśmy.
2: Tak.
1: Oprócz Maryi, bo to wiedziałam jakoś, to święty Dominik i jeszcze święta Katarzyna ze Sieny, to jej nie rozpoznałam jakoś po twarzy, nie wiem. Ale już teraz będę pamiętała.
2: A mnie omega zainspirowała, bo węgierski to jak polski od tyłu, więc słuchają...
1: I zaczęliśmy mówić teraz swoje imiona od tyłu.
2: Ja obiecałem, że to powiem. Mam nadzieję, że nie będą to moje ostatnie słowa na tej antenie, ale chciałem Radio Warszawa od tyłu przeczytać.
1: No.
2: Więc słuchają państwo Odair Awazraw.
1: Mhm. A ja...
2: 106,2.
1: A ja Asizo Kozyrawska żegnam się do usłyszenia jutro.
2: Dzień
1: minutka
2: dobry.
1: Została do 14. Michał Paciński.
2: Dobry dzień, to tak po czesku.
1: Przejmuję antenę.
3: Ogłoszenie nadawcy. Awaria prądu, remont drogi, koncert w Domu Kultury. Z Radiem Warszawa wiesz, co dzieje się w stolicy i w okolicy. Od maja informacje z regionu również w serwisach o pełnych godzinach. Dodatkowo wiadomości lokalne w skrócie, rano i po południu. Kacper Kowalczyk, zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa. Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Czy chrześcijanin powinien być poważny? Czy wesoły? Czy Bóg ma poczucie humoru? Patrząc na nas, na pewno ma. Rekolekcje o radości w Duchu Świętym. Od 19 do 25 lipca. Zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym. Zapisy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
5: Cześć, a gdzie Ania?
6: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
5: Przecież jest w edukacji domowej.
6: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
5: Brzmi drogo.
6: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
7: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
3: Po reklamie.
2: Jest godzina 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Jest śledztwo w sprawie drona, który spadł na Mazurach. Co dalej z niebezpieczną żywnością z krajów Mercosuru? Unia rozpatrzy skargę Polski. Zmiana w metrze w najbliższy wtorek. Chodzi o nocne kursy. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Dron, który spadł w piątek we wsi Osieka koło Bartoszyc na Mazurach, zostanie szczegółowo zbadany. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wszczęła dziś śledztwo w tej sprawie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji twierdzi, że służby nie miały szansy wcześniej przechwycić drona, bo leciał szybko i spadł tuż nad polską granicą. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że obiekt nie stanowił zagrożenia, mówi rzecznik olsztyńskiej prokuratury Daniel Brodowski.
9: Wstępne czynności wskazują, iż jest to dron rozpoznawczy. Obiekt nie był uzbrojony. Został zabezpieczony celem dalszych badań. Zostanie przekazany biegłym celem wydania stosownej opinii.
8: W ostatnich dniach kilka bezzałogowych maszyn nadlatujących z Rosji wtargnęło też w łotewską przestrzeń powietrzną. Tamtejszy minister obrony podał się do dymisji.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości dotarła skarga Polski na umowę handlową o wolnym handlu z krajami Mercosuru. Chodzi o porozumienie z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, które zaczęło tymczasowo obowiązywać 1 maja. Do skargi został dołączony wniosek o zawieszenie stosowania umowy do czasu orzeczenia, a ten może wydać werdykt najwcześniej za kilka miesięcy. Beata Płomecka.
10: Najpierw wiceprezes Unijnego Trybunału podejmie decyzję w sprawie wniosku o zawieszenie stosowania umowy. Jest ona spodziewana za kilka miesięcy. Potem unijne instytucje i państwa członkowskie będą mogły odnieść się do skargi na piśmie. Później zapewne zorganizowana zostanie rozprawa, na której wszystkie strony będą mogły zaprezentować swoje argumenty. Następnie rzecznik generalny Unijnego Trybunału opublikuje opinię i dopiero kilka miesięcy po niej sędziowie ogłoszą orzeczenie. Polska jest na razie jedynym krajem, który zaskarżył umowę.
8: Przypomnijmy, Polska sprzeciwia się umowie, ponieważ obawia się zalania rynku tanią żywnością z Ameryki Południowej, co uderzyłoby w naszych rolników. Głównym argumentem jest brak równych zasad. Producenci z Mercosuru nie muszą spełniać surowych unijnych norm dotyczących pestycydów czy ochrony środowiska.
4: To dzieje się w okolicy.
8: Nocne kursy metra na linii M1 we wtorek na skróconej trasie. Trzy ostatnie stacje od strony Kabat pozostaną zamknięte, informuje Anna Bartoń z metra warszawskiego.
0: Ostatnie odjazdy ze stacji Kabaty w stronę Młoci oraz w kierunku przeciwnym ze stacji Stokłosy w kierunku Kabaty będą tuż przed godziną 23. Potem do końca kursowania pociągi będą jeździły w skróconej pętle od Młoci do Stokłosów.
8: Na odcinku Kabaty-Stokłosy pojadą autobusy komunikacji zastępczej. Powodem zamknięcia są prowadzone prace remontowe w metrze.
0: W noc z wtorku na środę wprowadzone zostaną modyfikacje zewnętrznych urządzeń sterowania ruchem na czas rozbudowy stacji. Po wykonaniu prac technicznych przeprowadzone muszą być jazdy testowe, które są konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów.
8: Metro wróci do normalnego kursowania w środę rano. Nauka i wiara nie są wrogami, mówi papież. Leon XIV przyjął na audiencji pracowników Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego. Jak informuje Vatican News, papież przypomniał, że instytucje te reaktywował pod koniec XIX wieku papież Leon XIII. W tamtych czasach nauka była coraz częściej przedstawiana jako konkurencyjne względem religii źródło prawdy, mówi obecny papież. Dlatego Kościół odczuwał pilną potrzebę przeciwdziałania rosnącemu przekonaniu, jakoby wiara i nauka były wrogami. Jednak dzisiaj, dodał Leon XIV, zarówno nauka, jak i religia stoją w obliczu innego zagrożenia, zaprzeczania samemu istnieniu obiektywnej prawdy. Jak dodał papież, obserwacje wszechświata są bardzo ważne, bo kosmos objawia ogrom Boga i daje, jak mówi, poczucie proporcji.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Także ten, pozdrawiam wszystkich rowerzystów, motocyklistów i wszystkich tych, którzy na wszelkiego rodzaju dwóch kółkach wybrali się do pracy i na przykład będą po 18 wracać do domu, bo istnieje wtedy bardzo duża szansa, że już będą to robić w deszczu. Oczywiście deszcz jest potrzebny, ale może tak od 20? Proszę? Może? No dobra, zobaczymy. W każdym razie temperatura 21 obecnie, spadnie do 20.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Żeby nie było, że nie pamiętam, pozdrawiam też uczestników i użytkowników komunikacji miejskiej, znaczy w sensie tak zwanego zbiorkomu, no bo na przystankach też te wiaty nie są zbyt duże i wiele osób tam na przykład w godzinach szczytu może się nie schować przed deszczem, ale jak to mawia przysłowie, noś parasol i przy pogodzie. I oto z tym pozytywnym akcentem zaczynamy popołudnie w Radiu Warszawa na 106,2 FM, 14.05, Michał Łopaciński, dzień dobry. O, no to tak można zaczynać popołudnie w poniedziałek, prawda? Ale tam nóżka chodzi, coś czuję teraz u niejednego w domu, w biurze, czy gdzie tam przebywacie, Bee Gees.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: To już padło na tej antenie, ale ja to powtórzę, bo w tę zabawę zostałem wciągnięty. Bardzo mi się podoba to, że mogę podkręcić ten temat poranny jutrzejszy. Jutro jest Dzień Limeryków. Limeryki to takie krótkie formy literackie, etc. To już odsyłam do źródeł bardziej inteligentnych niż ja. Natomiast zachęcam bardzo serdecznie, już teraz mogą Państwo wysyłać słowa, z których Jarek z Weroniką i Weronika z Jarkiem, to cała czwórka tak naprawdę, ułoży właśnie jakiś limeryk, wierszyk, taką wierszowaną formą się pobawi, więc zachęcam bardzo serdecznie. My już z Zofią i przygotowaliśmy niespodziankę, więc jutrzejszy poranek będzie, mam nadzieję, dla nich owocny, ale zachęcamy Państwa tym samym do zabawy. 512 700 444 i 512 700 555 na te numery telefonów mogą Państwo wysyłać normalnie SMS-a, tak klasycznie SMS-em jedno słowo, jakieś dowolnie wybrane przez Państwa, które ma się znaleźć w tym utworze literackim Weroniki i Jarka. Prosimy o przemyślane propozycje, bo reklamacji nie uwzględnia się, ale tak naprawdę to Celine Dion teraz idealnie tytuł piosenki ma właśnie w tym temacie Think Twice, czyli zastanów się dwa razy, pomyśl dwukrotnie. Zapraszam do udziału w naszej zabawie porannej. Don't think-

0: No i fajnie.
1: Phil i Lanbery, gotowi na wszystko. Bardzo dobrze. Bądź gotowy na nieprzygotowane, na niespodziewane. To jest taka jedna z filozoficznych myśli. Bardzo zresztą mądra i tak, coś w niej na pewno jest. Na pewno też dużo dobrego jest w pewnej parafii na warszawskim Wrzecionie. Bohaterki tego tygodnia, jeśli chodzi o przystanek parafia, czyli parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.
2: Przystanek parafia.
3: Szczęść Boże, ksiądz Wojciech Janyga, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia na Wrzecionie. Bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa i wszystkich oczywiście moich parafian i serdecznie zapraszam na niedzielną audycję o tym, co się dzieje w naszej parafii. Bardzo zapraszam.
4: Księże proboszczu, a kto jest księdza patronem zbierzmowania?
3: Święty Piotr.
4: Święty Piotr. No to już można powiedzieć, że wybrał sobie, prawda, księdza.
3: No to jest...
4: Jak to zwykle
3: bywa, nie byłem wtedy zbytnio świadomy wybierając go, bo ja miałem bierzmowanie w siódmej klasie, to jednak trochę inne czasy.
4: Lat 13 chyba,
3: ale
4: tak?
3: Ale jakoś jednak tego Piotra wybrałem i ta jego historia nawrócenia w Ewangelii, to jest mi bardzo bliska.
4: A czy dziś ma ksiądz Roboszcz, no nie wiem, takich liderów swoich ulubionych świętych albo święte?
3: Jak najbardziej. Święty Filip Neri, też kardynał Newman, to jest trochę z jakby...
4: No to taka mozaika.
3: Z innego
4: tak,
3: powodu.
4: Tak.
3: No ostatnio...
4: Tu uśmiech, tu prawo, dobrze, dalej.
3: Tak.
4: I może jakaś niewiasta.
3: No ostatnio mocno Święta Teresa od Jezusa.
4: Czyli tak. I tak ja powiem, ale myślę, że słuchacze nasi wiedzą doskonale, że nie od dzieciątka Jezus, tylko od Jezusa, tak?
3: Tak.
4: Drodzy Państwo, więcej na temat tej parafii, o tym, czy jest tam bezpiecznie i jak wygląda ewangelizacja, ile mają wspólnot i w jaki sposób docierają do drugiego człowieka, już w niedzielę o godzinie 20:00. Zapraszamy, Ewa Pietrzak, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Błogosławiony Stanisław Starowiejski, jeden ze 108 męczenników polskich z czasów II wojny światowej i film, który na jego temat powstał. Będziemy o tym rozmawiać w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Pąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
0: Ogłoszenie nadawcy.
2: Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi teraz Michał Koźlik.
3: Od dziś zmiany tramwajów linii 3, 6, 9 i 22 w Warszawie. Tramwaje linii 3 i 6 oraz 9 dojadą tylko do Ronda Wiatraczna. 22 będzie kursować między Pętlą Banacha a Aleją Zieleniecką. Utrudnienia potrwają do 17 maja. Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz prace społeczne. To wyrok sądu w sprawie kierowcy zatrzymanego w gminie Celestynów. Jak się okazało, kolejny raz złamał zakaz kierowania autem. Zmarł Tomasz Śmietanka, samorządowiec i ekonomista związany z ziemią kozienicką. Przez 5 kadencji pełnił funkcję burmistrza Kozienic. Pogrzebowe uroczystości odbędą się 13 maja. 40. edycja warszawskich spotkań muzycznych rusza 18 maja. Wydarzenie łączy współczesne kompozycje z repertuarem sprzed wieków. Koncerty odbędą się m.in. w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich oraz na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. To przestrzeń do zabawy i rozwoju ruchowego dla dzieci i przestrzeń aktywności fizycznej dla starszych. Na Targówku powstał wyjątkowy plac Mini Ninja. To sensoryczny plac rozwoju ruchowego. Znajduje się na terenie szkoły podstawowej nr 380, blisko metra Kondratowicza.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Pani Aniu Dąbrowska, kochana, wspaniała. Liryka top, natomiast co do merytoryki, to serce jednak może być sługą, a raczej może nas kierować ku dobru i miałem ogromną przyjemność, ogromny zaszczyt w sobotę uczestniczyć we wspaniałym wydarzeniu, a więc Moto Serce Night Meeting, ekipa z Teal Roses i oczywiście inne ekipy z Warszawy, też kluby motocyklowe, zorganizowały aukcję dla Tymka. Tymek, który ma zespół Downa i potrzebuje rehabilitacji i wsparcia non-stop, i słuchajcie, wielkie serducho tych wspaniałych ludzi, to są wielkie karki, wielkie miśki, chociaż Queens of Roads, pozdrawiam panie, klub kobiecy motocyklowy, razem wspólnymi siłami tak licytowali, tak się rozpędzili z tymi wszystkimi pamiątkami, gadżetami.

mi, że ponad 40 tysięcy zostało zebranych. Wielkie serducho, łzy wzruszenia, a zaszczyt wielki, że mogłem to widzieć i w tym być. Dobro się dzieje wokół nas. Nie no, ale serio, żebyście ich widzieli, że mogliście je zobaczyć, reprezentantów, bo oni byli na naszym YouTubie, zresztą jest rozmowa z nimi i będą 27 maja również przed wielkim finałem Motoserca i zbiórką krwi, która będzie w Parku Brudnowskim. O tym będziemy informować na bieżąco w Radiu Warszawa, ale naprawdę, nie no, to nie mam słów, to jest coś fantastycznego, fantastyczni ludzie, fantastyczna zajawka i do tego wielkie serducha.

John Cekada, Just Another Day. No właśnie, kolejny dzień i kolejny temat, jeśli chodzi o gościa Radia Warszawa po godzinie 16. Moim gościem będzie profesor doktor habilitowana Agnieszka Dobrzyń z Polskiej Akademii Nauk, dokładnie dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego. Pani profesor została uhonorowana prestiżowym tytułem Kreatorki Zdrowia 2026 podczas 5. Kongresu Zdrowia Kobiet. No i właśnie, o co chodzi z kreowaniem zdrowia? Czym się zajmuje Instytut Biologii Doświadczalnej i jak biologia doświadczalna koreluje z naszym zdrowiem? O tym wszystkim porozmawiamy z panią profesor po godzinie 16 na 106,2 FM.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, dochodzi godzina 15, to oznacza, że już za kilkadziesiąt sekund dzienniczek świętej siostry Faustyny, a po nim transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Miłości wiekuista, pragnę, aby Cię poznały wszystkie dusze, które stworzyłeś. Pragnęłabym się stać kapłanem. Mówiłabym o miłosierdziu Twoim, duszom grzesznym, pogrążonym w rozpaczy. Pragnęłabym być misjonarzem i nieść światło wiary w dzikie kraje, by duszom dać poznać Ciebie, o Jezu. Wiem nadto dobrze, że mogę być kapłanem, misjonarzem, kaznodzieją. Mogę umrzeć śmiercią męczeńską przez zupełne wyniszczenie i zaparcie się siebie z miłości dla Ciebie, Jezu, i dusz nieśmiertelnych. Wielka miłość rzeczy małe umie zamieniać na rzeczy wielkie i tylko miłość nadaje czynom naszym wartość.

Jeśli jest ktoś spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego ciała. Miłosierny Panie, spragnieni wody żywej przychodzimy na wzgórze Golgoty, by stanąć u stóp Twego krzyża. Oczyma wiary wpatrujemy się w Ciebie, naszego Pana i Zbawiciela, który oddaje swoje życie z miłości do nas. Z Twego umęczonego ciała i przebitego włócznią serca, jak ze źródła, płyną strumienie wody żywej. Dokądkolwiek dotrą te wody, tam ziemia zostaje uzdrowiona, tam wyrastają drzewa wydające dorodne owoce, tam kwitnie autentyczne życie. Rzeka, która wypływa z Golgoty, z Twojego ukrzyżowanego i zmartwychwstałego ciała, płynie przez wszystkie wieki i dociera do naszych czasów. Dzisiaj my, znaczeniem ufności, przychodzimy, bo chcemy z niej czerpać życie, łaski i doczesne dobrodziejstwa. Pragniemy, aby i przez nas przelało się Twoje ożywcze życie. Chcemy się w nim zanurzyć i pozwolić, by obmyły nasze poranione grzechem serca. Prosimy, aby poprzez naszą modlitwę w tej godzinie wody te popłynęły także do wszystkich najbardziej spragnionych. Wdzięczni za ten wielki dar prosimy Cię, przez zasługi Twej bolesnej męki umacniaj Kościół Święty i jego pasterzy. Niech Twój Święty Duch pomoże wrócić na drogi zbawienia wszystkim zagubionym i uwikłanym w grzechy. Niech nas samych poprowadzi do głębokiego poznania tajemnicy Twego miłosierdzia, objawionego w Twej męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Niech ożywi w nas Twą miłość, która jest większa od każdego grzechu i słabości.

0: Miłosierny Panie, wraz z pielgrzymami w łagiewnickim sanktuarium i osobami, które łączą się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe, uwielbiamy Twoje miłosierdzie. Prosimy, niech Królestwo Twoje, w którym jedynym prawem jest miłosierna miłość, przyjdzie do wszystkich dusz, zwłaszcza do tych, które są poranione grzechami i zniewolone przez nałogi. Niech Twoja wola, która jest samym miłosierdziem, spełnia się w naszym życiu, w życiu naszych rodzin, naszej Ojczyźnie i na całym świecie, aby ludzkość doznała upragnionego pokoju. Chleba powszedniego i eucharystycznego dawaj nam każdego dnia, abyśmy nie ustali w drodze do Twego domu. W pokorze prosimy o przebaczenie win i o to, abyśmy umieli przebaczać naszym winowajcom. W swoim miłosierdziu chroń nas od wszelkiego zła i nie dopuść, abyśmy ulegali pokusom. Błogosław Kościołowi, jego pasterzom, osobom konsekrowanym i wiernym świeckim. Jeśli to jest zgodne z Twoją wolą, wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu przed Twym cudownym obrazem i przy grobie świętej Faustyny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, świętym Kościół powszechny, świętym posłaniu, grzechy odpuszczeni, ciała zmartwychwstane, żywo wieczne.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Nasze błaganie za grzechy nasze i całe zło świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całe zło świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całe zło świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion.
5: Věčný Otče, obetujem Ti tělo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšího Syna a nášho Pána Ježíša Krista. Pro jeho bolestné umučení. Pro jeho bolestné umučení. Pro jeho bolestné umučení. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.

0: serce głosić Twą wielkość, Boże mój i Królu, i błogosławić imię Twe zawsze i na wieki. Każdego dnia będę Ciebie błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię. Wielki jesteś, Panie, i bardzo godny chwały, a wielkość Twoja niezgłębiona. Jesteś łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Jesteś dobry dla wszystkich i Twoje miłosierdzie ogarnia wszystkie Twoje dzieła. Bądź uwielbiony, Panie.
1: To była transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Radio Warszawa 106,2 FM. Pora teraz na Ewangeliarz. A dzisiejsze słowo komentuje ksiądz Wojciech Janyga.

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam o nich powiedziałem.
1: Pan Jezus mówi: to wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Ale co nam powiedział? Dzisiejszy fragment pochodzi z 15 rozdziału Ewangelii świętego Jana. Zanim Pan Jezus powiedział te słowa, które dzisiaj czytamy w Ewangelii, powiedział apostołom ten obraz o winnym krzewie: ja jestem winnym krzewem, wy latoroślami. Jesteście we mnie wszczepieni, jesteście ze mną w głębokiej jedności i beze mnie niczego nie możecie uczynić. Ta głęboka jedność z Chrystusem, ta świadomość, że On żyje w nas, a my w Nim, jest fundamentem wiary, którą bardzo trudno złamać. Pan Jezus mówi do apostołów o tym, że wyłączą ich z synagogi, że nadchodzi godzina, w której każdy, kto ich zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu, i to oczywiście dotyczy wszystkich pokoleń chrześcijan. Kto idzie naprawdę za Chrystusem, jest takim pontifexem. Pontifex to jest słowo, które oznacza kapłan po łacinie, ale to słowo znaczy budowniczy mostów. Ten, który potrafi ludzi łączyć. Ale ludzie, którzy burzą mury wrogości, nie wszystkim odpowiadają. Oni ściągają na siebie często wrogość z obydwu stron.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
0: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jest godzina 15:30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
3: Nocne kursy metra M1 we wtorek na skróconej trasie. Trzy ostatnie stacje od strony Kabat pozostaną zamknięte. Na odcinku Kabaty Stokłosy pojadą autobusy komunikacji zastępczej. Powodem tego wszystkiego są prace remontowe. Kontrowersje wokół imprezy techno na terenie parku Pałacu w Wilanowie. Sprzeciw dotyczy poziomu hałasu, wpływu na rezerwat Morysin oraz spokoju mieszkańców. Działania w tej sprawie zapowiada Tomasz Kuszłejko, radny dzielnicy Wilanów. Jutro o 18:00 w klasztorze Karmelitów Bosych w Warszawie spotkanie z historykiem profesorem Andrzejem Nowakiem pod tytułem Czy ojczyzna jest słaba, czy sąsiedzi silni? Suwerenność i przyszłość Polski. Spotkanie przy ulicy Raczyńskiej 31 jutro o 18:00. Warszawskie Zoo pożegna żyrafę Pietruszkę. Cel jej podróży poznamy w środę. Do nowego domu trafi dzięki specjalnie przystosowanej przyczepie, przygotowanej do rozmiaru zwierzęcia. Ponad 15 milionów złotych dla Politechniki Warszawskiej. Środki unijne będą przeznaczone na rozwój projektów w lotnictwie i elektronice drukowanej. Naukowcy z Politechniki podkreślają, że dofinansowanie pogłębi współpracę uczelni z biznesem. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16:00.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Maj z Maryją, więc mam zaproszenie, proszę Państwa, wezwanie z Litanii Loretańskiej, już teraz.
1: Maj z Maryją.
2: Królowo męczenników, módl się za nami. Spójrzmy na twarz Maryi stojącej pod krzyżem, pełne dostojeństwa oblicze matki, patrzącej na męczarnię swojego syna. Trwa mężnie, nie krzyczy, nie ucieka, nie odwraca wzroku, choć jej serce przeszywa niewypowiedziany ból. Ile razy i nas dotyka cierpienie, które rozdziera serce. Ile takiego bólu widzimy wokół, wypisanego na twarzach ludzi, często ukrywanego w milczeniu. Maryja uczy nas męstwa wobec tragedii, w obliczu tego, co trudne i niezrozumiałe. Pod krzyżem nie szuka słów, nie buntuje się, nie ucieka od rzeczywistości. Ile w naszym życiu jest takiego cierpienia? Cichego, ukrytego, niezrozumiałego dla innych –

0: Cierpienia, które łatwo chciałoby się zagłuszyć, zagadać, od którego chcielibyśmy uciec. Maryja uczy, że nawet wtedy można pozostać wiernym. Nie wszystko trzeba rozumieć, żeby zaufać. Nie wszystko trzeba wypowiedzieć, żeby kochać. Jej obecność pod krzyżem jest znakiem odwagi i miłości, która nie cofa się przed cierpieniem. Maryjo, ucz mnie wytrwałości w cierpieniu.
1: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Ja mam dla Państwa pewną informację, więc teraz proszę zamienić się w słuch, jak to ładnie się mówi, ponieważ w najbliższą sobotę odbędzie się Noc Muzeów w Warszawie i Radio Warszawa, choć muzeum nie jest, w tej nocy będzie uczestniczyć i będzie można nas odwiedzić. O zapisach informowaliśmy już Państwa. Co będzie można zobaczyć w naszej siedzibie przy Floriańskiej 3? Otóż nasze radiowe kulisy. Zobaczą Państwo, czym my żyjemy na co dzień, czego słuchacz nie usłyszy, ani tym bardziej oczywiście nie zobaczy. A parę takich rzeczy jest. Dowiedzą się Państwo, jak jesteśmy tutaj zorganizowani, jaki mamy sprzęt, jakie mamy wnętrza, a wnętrza, mogę to powiedzieć, to użyć tego słowa, naprawdę mamy sztos. Zobaczą Państwo mniej więcej, kto co robi i co najważniejsze, tych paputków muzealnych u nas nie trzeba będzie zakładać. Więc dla nas to także jest wielkie święto, wielkie wydarzenie. Nie widzimy Państwa na co dzień, ale kontakt z Państwem czujemy, mamy i nawet jak nie zawsze jest okazja, żebyście mogli do nas zadzwonić albo my do Was, to na pewno to flow, gdzieś tą energię wzajemną i tą intymność satelitarno-antenową też czujemy. Będzie można nagrać swój głos, będzie można poczuć atmosferę studia nagraniowego i emisyjnego, spotkać niektórych z naszych prezenterów i autorów audycji. Miejsca rozeszły się jak świeże bułeczki, a tym, którzy się zapisali do jutra, do 12 maja, na pewno SMS przyjdzie z potwierdzeniem, także zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Remont na torowisku, przebudowa dworca, darmowe zajęcia dla seniorów. Z Radiem Warszawa wiesz, co się dzieje w stolicy i w okolicy. Od maja informacje z regionu, również w serwisach o pełnych godzinach. Dodatkowo wiadomości lokalne w skrócie, rano i po południu. Damian Kowalski. Zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
0: Po reklamie.
3: Radio Warszawa 106 i 2 FM, minęła 16.
4: Areszt dla mężczyzny, który groził nożem pasażerom statku we Wrocławiu. Izraelscy osadnicy zniszczyli krzyż. Do incydentu doszło w pobliżu Betlejem. Ponad 15 milionów złotych ze środków unijnych na innowacje w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Mężczyzna, który we Wrocławiu groził nożem pasażerom statku, został tymczasowo aresztowany. Do zdarzenia doszło 5 maja. 47-latek wtargnął z nożem na statek wycieczkowy, mówi komisarz Wojciech Jabłoński, oficer prasowy komendanta miejskiego policji.
5: Mężczyzna, który wtargnął na ten statek, był jeszcze uzbrojony w nóż, zachowywał się agresywnie. Kilku uczestników tej imprezy uderzył w głowę i w twarz ręką. Groził pozbawieniem życia przy użyciu właśnie tego noża, który trzymał w ręce. Mężczyzna w tej chwili jest w tymczasowym areszcie.
4: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Izraelscy osadnicy zniszczyli krzyż należący do chrześcijańskiej rodziny na terenach palestyńskich. Do incydentu doszło w pobliżu Betlejem. To kolejny w ostatnich dniach incydent, w którym Izraelczycy dopuszczają się znieważenia symboli chrześcijańskich. O szczegółach Wojciech Cegielski.
6: Na umieszczonym w mediach społecznościowych nagraniu widać, jak grupa osadników podchodzi do posesji palestyńskiej rodziny chrześcijańskiej w miejscowości Al-Makrur na zachodnim brzegu. Napastnicy uszkadzają ustawiony tam krzyż, który rozpada się na kawałki. To kolejny w ostatnich tygodniach incydent dotyczący chrześcijan. W ostatnich latach podobne ataki były rzadkością. Do tego incydentu doszło w posiadłości palestyńskiej rodziny Kisia. Jej członkowie mówią, że od lat są wypychani ze swojej miejscowości, pomimo decyzji sądu, która przyznała im prawo powrotu na działkę.
2: Dzieje się blisko.
4: Ponad 15 milionów złotych ze środków unijnych na innowacje w Warszawie. Politechnika Warszawska otrzymała pieniądze na rozwój projektów w lotnictwie i elektronice drukowanej. Środki zostaną przeznaczone na rozwój dronów, które będą mogły dostarczać produkty żywnościowe i medyczne, mówi profesor Wojciech Wróbel, dziekan Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.
7: To, co chcielibyśmy osiągnąć i zrobić, to jest zarówno rozwijać badania na temat tego, jak takie układy latające, takie drony mogłyby poruszać się autonomicznie, ale również jakie byłyby najlepsze opakowania biodegradowalne, które by pozwalały takie produkty medyczne bezpiecznie dostarczać do odbiorców.
4: Tworzymy także stanowisko szkoleniowe dla pilotów dronów, dodaje naukowiec.
7: Takie stanowisko będzie, będziemy chcieli tam prowadzić szkolenia. To nie będą piloci wojskowi, tylko raczej operatorów dronów i możliwości nauczenia ich, jak operować obiektami, które funkcjonują poza zasięgiem naszego wzroku.
4: Naukowcy z Politechniki podkreślają, że dofinansowanie i możliwość rozwoju projektów pogłębi współpracę uczelni z biznesem. O tym, na co jeszcze naukowcy wydadzą otrzymane środki, więcej w materiale Kacpra Kowalczyka w najbliższej godzinie. Warszawa pożegna ulubienice odwiedzających stołeczne zoo. Żyrafa Pietruszka zmieni ogród zoologiczny. Jej nowy adres jest na razie tajemnicą. W naturze żyrafy występują w Afryce, ale jest ich mało, mówi Agata Borucka, kierowniczka działu edukacji zoo w Warszawie.
8: Szacuje się, że na świecie występuje mniej niż 1500 osobników, dlatego tak ważnym jest, aby te zwierzęta miały szansę rozmnażać się w ogrodach zoologicznych, by potem w przyszłości móc zasilić wolno żyjące populacje. Dlatego właśnie nasza Pietruszka już niedługo wyjedzie do innego ogrodu zoologicznego.
4: Uroczyste pożegnanie żyrafy odbędzie się w środę, dodaje przedstawicielka ogrodu.
8: Będzie niezwykle interesująco, może trochę smutno, ale odbędą się konkursy, będzie można posłuchać opowieści opiekunów, czyli historii pietruszki z pierwszej ręki. Będą rzecz jasna nagrody, a już teraz można przynosić do warszawskiego zoo prezenty dla pietruszki oraz laurki.
4: Pojutrze dowiemy się także, do jakiego konkretnie zoo przeprowadzi się zwierzę.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: No może tak troszeczkę później zacznie padać, ale dobra wiadomość w tym deszczu, że on będzie, jest taka, że jak już zacznie padać, to według prognoz, które posiadam, przestanie dopiero jutro około godziny 20. Tak, intensywność będzie zmienna, ale będzie duża. Zacznie się nieśmiało, no ale później to już pójdzie. W każdym razie temperatura, co za tym idzie, spadnie. Obecnie ona wynosi około 20 stopni Celsjusza, spadnie do 17, ale jutro w maksymalnym natężeniu 12.
2: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: Zaczynamy podróż w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Mam nadzieję, że jeszcze przez dwie godziny na sucho, ale później już od 20, jak już zacznie padać, to niech pada. Rzeczywiście tego też jest potrzebne. Mówię to trochę we własnym interesie, ale interesie też wszystkich rowerzystów, osób korzystających ze zbiorkomu i motocyklistów. Również, bo sam dzisiaj też na dwóch kółkach przyjechałem, no ale trudno. Tak musi być, taka mamy pogodę. Jak to kiedyś powiedział klasyk, sorry, taki mamy klimat. Sorry, Michał Opaciński, witam.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: Zresztą podobno nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie, a widzę, że już powoli do studia zmierza pani profesor doktor habilitowana Agnieszka Dobrzyń z Polskiej Akademii Nauk, która będzie moim i państwa gościem.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Karla Fernandez pyta, co jeśli? No nie wiem, Karla, no weź się ogarnij trochę, dziewczyno, no naprawdę, pytasz ludzi. Sama się postaraj trochę, pokombinuj coś, nie wiem. Zobacz, liderki, kreatorki zdrowia 2026, one ogarnięte dziewczyny są. I będziemy rozmawiać właśnie z panią profesor doktor habilitowaną Agnieszką Dobrzyń, dyrektorem Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego. Ale to brzmi, co? Biologia Doświadczalna, Polska Akademia Nauk, no ale o co chodzi z hasłem Odwaga, Troska, Działanie i 5. Kongresem Zdrowia Kobiet? No tego się właśnie od pani profesor dowiemy. No i też porozmawiamy, o co chodzi z funkcjonowaniem Instytutu Biologii Doświadczalnej, na czym polega w ogóle to funkcjonowanie, jakie są wyzwania i jakie biologia doświadczalna ma przełożenie na przykład na moje zdrowie, bo był kongres kobiet, a jestem facetem i też chciałbym być zdrowy. O, i zapytam panią profesor o to już za chwilę, a teraz trafik.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Korkometr mam i korkometr pokazuje mi 7 w skali od 1 do 12 w Warszawie. 13 minut na Kolejowej spędzimy między Pułkową a Wójcickiego. Aleja Solidarności od Dobrzańskiego do Nowego Zjazdu minut 10, Okopowa do Ronda Radosława minut 6, natomiast do Konstancina ze ścisłego centrum Warszawy jedziemy 50 minut, do Błonia 60 minut będziemy podróżować. Natomiast nie ma tragedii, jeśli chodzi o kierunki w stylu Piaseczno, czy Kabaty, czy Stara Miłosna, bo to około pół godziny drogi, no może nieco ponad, plus minus parę minut. Do Nadarzyna Jabłonny też z centrum Warszawy dojedziemy w żółtym czasie, nie powiem przyzwoitym, ale na żółto mi się wyświetla, więc minut 41. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że jak w Warszawie popada, to sytuacja może ulec zmianie. Ja niezmiennie egoistycznie wręcz liczę na to, że popada dopiero po godzinie 19, jak już dojadę do domku na dwóch kółkach, aczkolwiek tak, ten deszcz wiem, że jest potrzebny, więc trzymajmy się tej wersji. Tak będziemy zeznawać.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Gościem Radia Warszawa jest pani profesor doktor habilitowana Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry pani profesor.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Biologia doświadczalna, jak to brzmi? Brzmi to poważnie.
2: Biologia doświadczalna brzmi poważnie, brzmi dumnie, a zwłaszcza dla dyrektora instytutu, który właśnie zajmuje się tą dyscypliną nauki.
1: No właśnie, ja w ogóle zacznę od gratulacji, bo tak powinienem zacząć, bo została pani uhonorowana prestiżowym tytułem Kreatorki Zdrowia 2026 podczas Kongresu Zdrowia Kobiet, więc gratuluję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Na czym polega kreowanie zdrowia kobiet?
2: Kreowanie...
1: Czy w ogóle zdrowia?
2: Zdrowia. Generalnie kreowanie zdrowia jest to coś, co tak naprawdę wszyscy powinniśmy robić, bo to nasze zdrowie to jest jednak jedyna rzecz, którą mamy i o którą musimy zadbać bardzo. Natomiast jeśli chodzi o kreowanie zdrowia kobiet, to ja kreuję to, czy w ogóle jestem zaangażowana w tą inicjatywę od jakiegoś czasu, ale także dlatego, że bardzo wspieram kobiety w ich życiowych rolach, a także w życiowych wyborach i niezwykle jestem mocno zaangażowana w Instytucie Nęckiego, żeby właśnie te kobiety wspierać pod każdym względem.
1: To proszę mi wybaczyć, to nader może naiwne pytanie i prymitywne, ale oczywiście uproszczone rozumienie biologia a zdrowie, jakby to mam, to połączenie widzę. Natomiast właśnie ta biologia doświadczalna i jej realny wpływ na zdrowie kobiet, a może także i mężczyzn, jaki jest? Na czym to polega?
2: Słuchajcie, to jest coś takiego, co faktycznie ludzie zwykle myśląc biologia, myślą rośliny, zwierzęta, parki narodowe, ekologia,
1: robaczki,
2: tak, niedźwiedzie, które gdzieś tam teraz się stały problemem w podkarpackim i dużo o tym słyszymy. Ale tak naprawdę ta biologia, która łączy się ze zdrowiem i ta właśnie, która jest uprawiana w Instytucie Biologii Eksperymentalnej, Biologii Doświadczalnej imienia Nęckiego, to jest biologia, która łamie pewne... przełamuje pewne standardowe myślenie o tym, w jaki sposób funkcjonuje nasze ciało, w jaki sposób funkcjonują poszczególne komórki, to my próbujemy po pierwsze odkryć, dlaczego w pewnym momencie te komórki nie funkcjonują tak, jak powinny, a mało tego, że odkryć, ale też chcemy wpłynąć na nie, żeby jeśli one z jakiegokolwiek powodu zaczynają funkcjonować inaczej niż powinny prawidłowe, zdrowe, fizjologiczne komórki i całe narządy, i całe organizmy funkcjonować, w jaki sposób to cofnąć.
1: Czyli wy wspieracie, czy wychodzicie naprzeciw medycynie i lekarzom? Bo rozumiem, że tu mówimy o biologii, nauce, o człowieku.
2: Tak. Natomiast tak naprawdę na pytanie, czy wspieramy, czy wychodzimy naprzeciw, powiedziałabym, że i jedno, i drugie. W jaki sposób wspieramy? Czyli na przykład jedną z takich rzeczy, którą ostatnio zrobiliśmy w Instytucie Nęckiego, stworzyliśmy zupełnie nowy, innowacyjny test do wczesnej diagnostyki insulinooporności, czyli takiego stanu, który się pojawia tuż przed rozwojem pełnoobjawowej cukrzycy. Dlaczego to jest ważne? To jest ważne dlatego, że cukrzyca rozwija się wiele, wiele, wiele lat przed tym, zanim my zostajemy zdiagnozowani z tą chorobą i wczesna diagnostyka, że coś już się dzieje nie tak, powoduje, że możemy jeszcze cofnąć ten proces, a jeżeli nie cofnąć, to całkowicie spowolnić. I w tym wypadku współpracujemy ściśle z lekarzami, właśnie dając im nowe narzędzie do szybkiej prewencyjności diagnostyki insulinooporności. Więc tu współpracujemy. Ale robimy więcej, bo biologia potrafi też zainspirować medycynę, czyli możemy odkryć coś, co może być później wykorzystywane w klinice.
1: Czy ja dobrze rozumiem, słuchając pani, że wy jako biolodzy działacie w skali mikro, którą medycy przekładają na skalę makro, czyli na całe moje ciało? Tak? A pani zajmuje się tą moją jedną komórką, tak?
2: Można tak to powiedzieć, tak? Ja akurat się zajmuję narządem. W mojej pracy zawodowej, oprócz tego, że jestem dyrektorem instytutu, czyli tak naprawdę mam takie dobre zrozumienie wszystkiego, co się dzieje w instytucie, a mamy ponad 40 grup badawczych, to jedną z tych 40 grup jest też moja grupa badawcza. Ja się zajmuję się cukrzycą typu drugiego. I mamy bardzo fajne, nasza praca bardzo fajnie przekłada się właśnie w to, co ewentualnie możemy przenieść do kliniki. To, co mówiłam, wczesna diagnostyka insulinooporności, to jest jedna rzecz. Ale nie wiem, czy pan słyszał o bionicznej trzustce, czyli tą trzustkę, którą możemy wydrukować w drukarce 3D, a później przeszczepić do człowieka?
1: Nie, słyszałem kiedyś o bioinżynierii czy inżynierii biomedycznej, to bardziej politechniczne tematy, ale też związane z biologią. patologią, czyli protezy kończyn chociażby, ale o narządach wewnętrznych, protezach narządów wewnętrznych nie słyszałem, bo mogę tak chyba to uprościć,
2: można,
1: prawda?
2: Tak to uprościć, tak, więc to jest absolutnie fantastyczna nowa technologia, która wchodzi pomału do medycyny. Mianowicie, tak jak pewnie bawił się pan kiedyś drukarką 3D, gdzie można sobie wydrukować różne elementy i je później wykorzystać w życiu codziennym.
1: Mam takiego małego koszykarza, kolega mi wydrukował.
2: No właśnie, to ten mały koszykarz, to jest dokładnie to, o czym teraz mówimy. Proszę sobie wyobrazić, że podobna drukarka i podobna technologia jest wykorzystywana w biologii do drukowania narządów i tutaj, gdzie w takiej drukarce 3D właśnie poprzez, dzięki której możemy drukować różne zabawki na przykład, albo inne przedmioty, gadżety, jakieś przedmioty codziennego użytku. Ostatnio widziałam też sztukę tak drukowaną w tej technologii. To my możemy wydrukować narząd, który funkcjonuje jak prawdziwy narząd, który ma naczynia krwionośne, w którym są żywe komórki, które na przykład wydzielają insulinę i którą można wszczepić i spowodować, że możemy wymienić niefunkcjonujący narząd w taki, który funkcjonuje i wydziela insulinę.
1: I on jest, ale jak, przepraszam, jakich materiałów korzystacie wtedy? No bo te figurki, gadżety, no to jest takie no, bliskie plastiku, ja może to tak upraszczam, bo to nie jest konkretnie plastik, ale tam jakiś ten płynny
2: znaczy
1: coś
2: tam. Teraz te nowe technologie, ostatnio jak patrzyłam na te takie naprawdę piękne dzieła sztuki, to oni za każdym razem podkreślają, że to nie jest plastik, tylko coś, co jest biokompatybilne, czyli coś, co się rozkłada. Ale no, przełóżmy to na bok.
1: Generalnie tak? Materiał plastyczny, jakiś tam konglomerat
2: tak,
1: czegoś.
2: W dotyku,
1: a narządy?
2: Mamy coś, co nazywamy biotuszem, czyli są to takie specjalne biomateriały, które faktycznie zachowują się w ten sposób, że można je bardzo łatwo ukształtować w kształt narządu, ale jednocześnie mają i elastyczność odpowiednią, taką, że jeżeli wszczepimy taki narząd do organizmu człowieka, no to jest to narząd, który mniej więcej w dotyku zachowuje się tak, jak nasze narządy wewnętrzne, naturalne.
1: Ale czad.
2: Naprawdę fajne.
1: Ale to jest naprawdę super sprawa, że można wydrukować narząd. Ja mam w ogóle, przekonuję się, zaryzykuję takie stwierdzenie z całym szacunkiem dla przedstawicieli dziedzin w stylu chemia czy fizyka, że to jest chyba trochę jak z politologią i socjologią. To znaczy socjolog może zostać politologiem, politolog socjologiem już niekoniecznie. Czy tak jest z biologią, biochemią i chemią? Zaryzykuję z tą chemią trochę.
2: Tak. Znaczy biolodzy muszą rozumieć chemię, muszą rozumieć biochemię, muszą rozumieć biofizykę, ale też w Instytucie Nackiego mamy sporo biofizyków, którzy przekształcili się na to, przeszli to, na tą dobrą stronę biologii i są świetnymi fachowcami. Właśnie z nimi rozmawiamy o takich rzeczach, w jaki sposób zrobić coś, żeby to po prostu spełniało kryteria narządu, które moglibyśmy wszczepić do człowieka. Z chemikami też współpracujemy, tak? Chemia też potrafi być fajna. Teraz jest taka nowa dziedzina, chemia biologiczna. I oni też tworzą takie cząsteczki, które my, biolodzy, możemy wykorzystywać albo do bioobrazowania, albo do jakichś badań in vitro, ale też na przykład teraz zaczęliśmy bardzo ciekawy projekt z chemikami w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego, gdzie będziemy tworzyć zupełnie nową metodę podawania leków przeciwnowotworowych.
1: Wow! Ale to jest czad. Ja się cieszę, że my rozmawiamy, pani profesor, w okresie, kiedy są matury i egzaminy ośmioklasistów, bo dzisiaj, jutro i pojutrze. Dlatego, że pani udowadnia, będąc tu, że biologia to właśnie nie są robaczki, roślinki, albo inaczej, nie tylko, bo po biologii można iść naprawdę w szerokie możliwości dziedzin i można zajmować się zdrowiem, niekoniecznie idąc na medycynę.
2: Tak.
1: I rozwijać to zdrowie. Tak. Czyli na przykład, nie daj Boże, jak mi trzustka wysiądzie, to idę do pani do drukarki.
2: Zapraszam, tak. Wprawdzie pierwsze badania kliniczne...
1: Dziennikarzem jestem, to trzustka narażona.
2: Wiadomo, to każdemu z nas się może przydać kiedyś taka wydrukowana trzustka. Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o bioniczną trzustkę, mamy już wszystkie zgody komisji etycznych i zamierzamy pierwsze przeszczepy u pacjenta w klinice zrobić prawdopodobnie w 2028 roku razem ze spółką Polbionika. Więc to jest na pewno coś, co warto śledzić i zapraszam wszystkich państwa, żebyście obserwowali, co się dzieje z bioniczną trzustką, bo myślę, że tutaj jako Polacy będziemy naprawdę dumni z tego wynalazku.
1: Ja miałem tu też inżynierów od grafenu, też przy okazji w tym studiu i chciałbym, żeby to wybrzmiało głośno, pani profesor, interesujmy się polską nauką, bo mamy was, świetnych, cudownych, tak, jednych z lepszych na świecie naukowców, jeśli nie najlepszych.
2: To prawda, to prawda.
1: Bo wy ja trochę uważam... na tych wrotach od stodoły musicie latać. No.
2: Tak, tak, aczkolwiek też tak, to prawda, że musimy być bardzo mocno kreatywni, żeby móc związać koniec z końcem i prowadzić takie badania, na jakie byśmy chcieli, ale też jednocześnie już tutaj mogę powiedzieć, że na pewno warto by było zwiększyć oczywiście nakłady Polski na naukę, bo o tym mówimy wszyscy my naukowcy, ale chcę Państwu powiedzieć, że w Polsce wcale nie ma mało badań, mało pieniędzy na badania naukowe, jeżeli to są badania translacyjne, czyli takie, które właśnie można przełożyć do kliniki. Więc tutaj jestem takim głosem nietypowym jak na naukowca, bo powiem tak, są pieniądze, można prowadzić badania na najwyższym światowym poziomie, a wyobraźnia jest tylko naszym jedynym ogranicznikiem, żeby to po prostu zrobić dobrze.
1: To ja tej wyobraźni nieograniczonej życzę. Pani profesor, dziękuję bardzo. Profesor doktor habilitowana Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję panu.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16.30.
1: Michał Koźlik, zapraszam na wiadomości z życia kościoła. Kościół świętego Zygmunta na Bielanach ma 75 lat. Świątynia na Placu Konfederacji została erygowana 28 czerwca 1951 roku przez prymasa Polski, księdza arcybiskupa kardynała Stefana Wyszyńskiego, a pierwszym jej proboszczem został ksiądz Władysław Wiązkiewicz. Jubileuszowej mszy świętej przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas, który w homilii przypomniał historię powstania kościoła. Zaznaczył, że chociaż konstrukcja robi wrażenie, to najważniejszy kościół tworzą ludzie.
2: Jestem bardzo wdzięczny za to, że to, ta parafia tutaj jest, że powstał ten kościół z kamienia i że powstał ten kościół z ludzi. Ten drugi jest ważniejszy. Dziękuję, że jest tutaj tyle dzieł dobroczynnych, klub ludzi pomagających sobie i oratorium, i duszpasterstwo chorych, i hospicjum.
1: Wierni z Bielan mieli okazję do integracji na placu przy parafii. W ramach minifestynu można było spróbować przysmaków koła gospodyń wiejskich oraz kupić książki. W Warszawie odbędą się w sobotę główne uroczystości odpustowe w Narodowym Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli w Warszawie. W tym roku wydarzenie połączone będzie z jubileuszem stulecia prowincji wielkopolsko-mazowieckiej jezuitów. Centralnej mszy świętej o 18:00 będzie przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, a homilię wygłosi generał zakonu jezuitów ojciec Arturo Sosa z Rzymu. Jak podkreśla proboszcz sanktuarium ojciec Paweł Budzki, jubileusz jest okazją do wdzięczności.
3: Myślę, że ma duże znaczenie, bo jest taką okazją do wdzięczności. Do wdzięczności za te 100 lat, które minęły, za 100 lat gdzieś pracy, zaangażowania i różnych dzieł, które jezuici w Polsce prowadzą.
1: W sobotę od godziny 11 do 18 otwarte będzie również muzeum poświęcone świętemu Andrzejowi Boboli. Sanktuarium świętego Andrzeja odwiedzają każdego roku tysiące pielgrzymów z całego kraju.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: W Warszawie odbędzie się spotkanie pod tytułem Potęga Smaku, poświęcone relacji między pięknem, etyką i duchowością. Wydarzenie organizują siostry ze Zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza. Jak podkreśla biblistka siostra profesor Judyta Pudełko, współczesny świat skupia się głównie na wyglądzie zewnętrznym. Tymczasem prawdziwe piękno człowieka wiąże się przede wszystkim z jego wnętrzem.
5: Człowiek jest tak bardzo wielopłaszczyznowy, to jego piękno, czyli ta najgłębsza kategoria jego podobieństwa do Boga, jest oczywiście powiązana też z dobrem, z tym wymiarem etycznym i jednocześnie też przekracza to, co powierzchowne, to, co możemy zobaczyć jedynie z wyglądu.
1: Tymczasem współcześnie oceniamy książkę po okładce, dodała siostra Judyta.
5: Tworzymy sobie bardzo powierzchowną, płytką mentalność postrzegania siebie, postrzegania innych, nie rozumiejąc właśnie też zupełnie głębszych poziomów człowieka.
1: Podczas spotkania uczestnicy będą rozmawiać o pięknie, tak zwanym integralnym, obejmującym zarówno ciało, jak i ducha. Wydarzenie odbędzie się 15 i 16 maja przy ulicy Żytniej 11 w Warszawie. Maj to czas nabożeństw majowych w kościołach. Przez cały miesiąc wierni uczestniczą nie tylko w wieczornych nabożeństwach w świątyniach, ale gromadzą się też przy przydrożnych kapliczkach, mówi profesor UKSW, ojciec Grzegorz Bartosik.
6: Chcemy właśnie czcić Maryję, wpatrując się w nią, naśladować ją, by być tak jak ona, przynosić też piękny potem owoc, ale także czcimy ją jako naszą matkę królową, śpiewając litanię lorytańską.
1: Nabożeństwo majowe stało się bardzo popularne w Polsce, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy maturzyści, drodzy podstawówki, ośmioklasiści, o może to tak, bo to ośmioklasiści, za chwilę licealiści, ale słuchajcie, tak jak słyszeliście, pani profesor jest żywym dowodem na to, zresztą no, dynamiczna taka i tak kapitalnie zarażająca energią i opowieściami o nauce, jest żywym dowodem na to, że warto iść w naukę, warto rozwijać swój mózg, swój intelekt, a jak sami słyszeliście, biologia, no kapitalnie, ja mówię to jako humanista, nie doszły być może ścisły, bo ja kiedyś byłem w biochemii, ale później matura z historii, to zostawmy. Byłem taki rozkuśtany, ale fanem nauki wszelkiej jestem, zarówno przedmiotów humanistycznych, jak i przedmiotów kierunków ścisłych, ale biologia ścisła, ale generalnie jak szeroka, prawda? Można od roślin po człowieka i wątroby 3D też drukować, czy trzustki. Także interesujcie się, zachęcam, a drodzy rodzice, jeżeli macie takie pociechy w domu teraz, w tym wieku, zachęcajcie ich do... Nauka jest super.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Być może ja stałem nie w tej kolejce do Pana Boga, ale jak widać, chyba talent swój wykorzystuję do tego, żeby przynajmniej zachęcać do interesowania się nauką i do zainteresowania się głębiej korkami też w Warszawie. O, proszę bardzo, taka ma rola, nie strzelajcie do posłańca. Korkometr pokazuje od 1 do 12 w skali 8. 17 minut spędzimy na Jerozolimskich między Szczęśliwicką a Kołomyjską. Na Żwirki Wigury postoimy, czy też potoczymy się przez 15 minut między Nowickiego a Kor. Kor to dawna 17 stycznia. 15 minut spędzimy między Łódzką i Banacha, natomiast 11 jadąc Aleją Krakowską od wysokości Koru, czyli dawnej 17 stycznia w kierunku ulicy Podborskiej do Nadarzyna i Błonia. Godzina ponad, do Błonia około godziny musimy liczyć do Nadarzyna, na to czas dojazdu ze ścisłego centrum wyliczone oczywiście. Warszawy, Konstancin lepiej 43 minuty, bo była też prawie godzina. Kabaty pół godzinki, północ, Łomianki, Marki od 37 do 40 minut.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Joan Osborne zrobiła robotę na antenie, a Unia robi robotę Politechnice. Ponad 15 milionów z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza otrzymała Politechnika Warszawska. Środki zostaną przeznaczone na rozwój nowoczesnych technologii związanych z lotnictwem i elektroniką drukowaną. Więcej na temat projektów powie Kacper Kowalczyk.
2: Politechnika Warszawska prowadzi kilkaset różnych projektów. W przypadku wielu z nich dzieli się swoimi osiągnięciami z biznesem. Nie pozostają one także obojętne dla kwestii bezpieczeństwa. Dziś na dwa duże projekty naukowcy otrzymali 15 milionów złotych. To środki pochodzące z Unii Europejskiej, przekazane za pośrednictwem województwa mazowieckiego. Za te pieniądze naukowcy kupią m.in. specjalistyczny sprzęt służący do wytwarzania elementów elektroniki drukowanej, zapowiada Tomasz Chmielewski z Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej.
3: Dają możliwość szybkiego, masowego wytwarzania elektroniki inteligentnej, na przykład do wytwarzania, taki mamy patent tatuażu elektronicznego dla wojska, takiej naklejki wyposażonej we szereg sensorów monitorujących stan organizmu. Mamy również opracowanie związane z inteligentnym opatrunkiem, na którym wydrukowane są sensory monitorujące stan biologiczny rany i sygnalizujące konieczność zmiany opatrunku.
2: Poza zastosowaniami militarnymi można będzie z nich zrobić także świecące koszulki, na których będzie można wydrukować dowolny wzór. Naukowcy będą tworzyć także inteligentne opakowania do przemysłu spożywczego, które monitorują stan produktów spożywczych i potwierdzają ich przydatność bądź nie do spożycia. W ramach drugiego projektu dotyczącego lotnictwa badacze z Politechniki Warszawskiej będą pracować nad bateriami cienkowarstwowymi, mówi Mariusz Wielec z Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii.
4: I te baterie cienkowarstwowe też mogą służyć do bardzo różnych celów. Zarówno mogą służyć do kamizelek kuloodpornych jako systemy zasilania do wyposażenia indywidualnego żołnierza, ale również mogą posłużyć do tego, żeby ktoś na kempingu mógł korzystać z prostej elektroniki w miejscu, gdzie nie ma możliwości korzystania z energetyki zewnętrznej.
2: Kluczowe będzie zastosowanie tych baterii w dronach.
4: Jeśli uda się przygotować baterie cienkowarstwowe, które są lekkie, a jednocześnie są w stanie dostarczać energii, no to czas, w którym te drony różnego rodzaju mogą latać, będzie zdecydowanie dłuższy.
2: W ramach projektu zaplanowano także inne działania, w tym utworzenie stanowiska do szkoleń dla operatorów dronów. Chociaż 15 milionów złotych to duża kwota, naukowcy mają apetyt na więcej i wskazują konkretne potrzeby, mówi Wojciech Wróblew, dziekan Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.
5: Gdybyśmy tylko mogli więcej, z przyjemnością byśmy kupili. Niestety aparatura badawcza jest bardzo droga i tak jak przed chwilą powiedziałem, starzeje się. Trzeba ją odnawiać, odświeżać.
2: Pozostaje oczekiwać na efekty działań naukowców z Politechniki Warszawskiej. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ojej, jak po co ci zostawia to zdjęcie z panoramą Tatr, żebyś sobie na góry popatrzył, no, jak mieszkasz na Mazowszu zwłaszcza. Góry piękne, piękne o każdej porze roku, to trzeba przyznać. Zresztą w ogóle Polska jest piękna, zachęcam do jej zwiedzania, a teraz maj, czerwiec, lipiec, no wakacje za chwilę, no to rzeczywiście sprzyja. Nawet tak jak są te takie stopovery, że to się robi tam na 3 dni, taki city break, o, city break to się nazywa, to można sobie zrobić break w innych, taką przerwę w innych miejscach, prawda? Teraz będzie za chwilę ode mnie przerwa, bo Koźlik przejmie antenę, gdyż wiadomości będą.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Jak to było?
4: Na górze róże.
3: Wciąż kwitną bzy.
4: Nie, na dole fiołki.
3: A może na dole nie zapominajki?
4: To się nie rymuje.
3: Ale bzy pięknie pachną.
4: Ale się nie rymują z różami.
3: A czy w życiu musi się wszystko rymować?
4: Warto by było na poranek ustalić jednak wspólną wersję.
3: Przemyślę to.
4: Masz czas do rana. Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku.
3: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
4: Jednak potrafisz rymować.
3: Zapraszają Jarek Wydra.
4: I Weronika Ostrowska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Czy chrześcijanin powinien być poważny? Czy wesoły? Czy Bóg ma poczucie humoru? Patrząc na nas, na pewno ma. Rekolekcje o radości w Duchu Świętym. Od 19 do 25 lipca. Zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym. Zapisy. Telefon 509 793 280 lub www.świętarodzina.org.
6: Cześć, a gdzie Ania?
7: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
6: Przecież jest w edukacji domowej.
7: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
6: Brzmi drogo.
7: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
8: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
2: O reklamie.
1: Jak obiecałem, tak też jest. Minęła 17, czas na wiadomości w Radiu Warszawa.
9: Jest prezydenckie weto w sprawie likwidacji CBA. Berlin i Kijów zacieśniają współpracę militarną. Akcja ratunkowa ekopatrolu w Warszawie. Za chwilę o ocalonych kaczuszkach. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę dotyczącą likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Rząd planował przenieść blisko 1000 etatów z CBA do policji. Do nowego Centralnego Biura Zwalczania Korupcji miało trafić dodatkowo około 300 osób z innych jednostek. Niektórzy funkcjonariusze mieli zostać odesłani na emerytury. W czasach ogromnych wydatków publicznych na bezpieczeństwo i obronność państwo powinno wzmacniać instrumenty kontroli i przejrzystości, a nie osłabiać wyspecjalizowane służby antykorupcyjne, powiedział prezydent.
10: Powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego, utraty ciągłości postępowań i odejścia doświadczonych funkcjonariuszy. Nie można w kilka miesięcy odbudować wiedzy operacyjnej, sieci kontaktów i specjalistycznych kompetencji tworzonych przez 20 lat.
9: Dlaczego rząd chce zlikwidować CBA? Według niego ta służba stała się narzędziem politycznym, wykorzystywanym do inwigilacji opozycji zamiast realnej walki z korupcją. Z kolei opozycja, głównie PiS, przekonuje, że likwidacja CBA to tak naprawdę polityczna zemsta oraz próba zapewnienia bezkarności politykom obecnej władzy.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Niemcy i Ukraina zacieśniają współpracę militarną. Minister obrony Niemiec przebywa dziś na Ukrainie, gdzie ze swoim odpowiednikiem rozmawia także o broni dalekiego zasięgu.
11: Szefowie resortów obrony odwiedzili żołnierzy i ocenili sytuację na froncie. Minister Michajło Fedorow był pytany m.in. o Taurusy. Mamy już pociski o podobnym, a nawet większym zasięgu, ale takich zdolności uderzeniowych nigdy za wiele, dlatego Ukraina jest otwarta na ich zwiększenie, twierdził członek rządu Ukrainy. Niemiecki minister mówił o szkoleniach, które m.in. w Münster i Ingolstadt przeprowadzili ostatnio ukraińscy instruktorzy i zapowiedział adaptację do Bundeswehry stosowanych przez Ukraińców rozwiązań. Borys Pistorius z Michajłem Fedorowem rozmawia również o wspólnej produkcji broni.
9: O czym informował Adam Górczewski.
2: To dzieje się w okolicy.
9: Policjanci z Żyrardowa zatrzymali 18-latka podejrzanego o pobicie 64-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło na terenie kompleksu sportowego. Gdy pracownik obiektu zwrócił uwagę grupie młodych osób za palenie papierosów, 18-latek uderzył 64-latka pięścią w twarz. Szybko udało się ustalić napastnika, mówi sierżant sztabowy Monika Michalczyk z policji w Żyrardowie.
12: Ataku dokonał 18-letni mieszkaniec Żyrardowa, który został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.
9: Napastnik usłyszał zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu do 5 lat więzienia. Ekopatrol Straży Miejskiej uratował 7 kaczuszek. Zauważył je w studzience kanalizacyjnej na Żoliborzu jeden z przechodniów, który zadzwonił na numer 986 i wezwał patrol.
13: W studzience kanalizacyjnej na skraju jezdni ulicy Powązkowskiej utknęły 4 kaczątka, a ich zdenerwowana matka ukryła się z 3 pozostałych dzieci w pobliskich zaroślach i głośno kwacze. Zgłaszający zobowiązał się pozostać na miejscu, a dyżurni błyskawicznie zadysponowali do pomocy załogę ekopatrolu.
9: Relacjonuje starszy inspektor Sławomir Smyk ze Stołecznej Straży Miejskiej. Strażnicy delikatnie wyciągnęli ptaki, odgonili także głodne wrony, które próbowały wykorzystać tę sytuację. Kaczątka zostały przekazane pod fachową opiekę.
13: Umieszczona w bezpiecznych kontenerach do przewozu zwierząt kaczo-mandaryńska rodzina została bezpiecznie przetransportowana do ptasiego ozelu na terenie warszawskiego zoo, gdzie otrzymała specjalistyczną opiekę. Po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego w ptasim sanatorium wzmocnione kaczki i mandarynki zostaną przywrócone do swojego naturalnego środowiska.
9: A gdyby ktoś z Państwa nie wiedział, czym jest ekopatrol, to wyjaśnię. To wyspecjalizowany wydział Straży Miejskiej podejmujący interwencje w sytuacjach związanych z wolno żyjącymi na terenie miasta zwierzętami.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: To dobrze, że te kaczuszki ze studzienki zostały wyjęte, bo te studzienki to będą zalane, proszę Państwa, i to nie jest wcale żart. Przydadzą się udrożnione studzienki w Warszawie, ale mieszkańcom okolic Warszawy w ogrodach, zwłaszcza tym, którzy produkują żywność, ten deszcz będzie zbawienny, bo jak on zacznie padać, a już w niektórych miejscach Warszawy zaczyna padać i okolicach Warszawy, to on się zatrzyma, że teoretycznie do jutra do 20, ale zobaczymy. Temperatura spadnie, nie zawracajmy sobie głowy temperaturą.
14: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No albo rybki, albo akwarium z tą pogodą, to tak bym powiedział, bo to albo mamy deszcz, albo temperaturę. No to zdecydujcie się sami, drodzy Państwo. Nie, no tak poważnie, okej, fajnie, przyda się trochę tej wilgotności, bo tak sucho się robiło, już człowiek suchary zaczął na tej antenie nawet opowiadać. Zaczynamy drugą godzinę w rytmie miasta. Nie wiem, czy będą suchary, znając mnie, na pewno tak. 17.05, Michał Opaciński. Pozdrawiam tych, którzy są ze mną dłuższy czas i witam tych, którzy być może dopiero teraz odbiorniki włączyli.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Rowery wracają do łask. Ja wiem, że są chmury. Wszyscy wiemy. Wojtek Dudkowski, który zajął się tym tematem, też wie, że są chwilowo chmury, ale te chmury przejdą, będzie ciepło. Więc jak czują się rowerzyści w Warszawie? Jak czują się z nimi inni uczestnicy ruchu? O tym właśnie Wojciech Dudkowski. Królowie szos, mówią złośliwi.
2: Wiosna w pełni, rowerów na ulicach przybyło. Mieszkańcy Warszawy mogą jeździć po 879 km dróg dla rowerów. Według pomiarów ruchu z 2025 roku największy ruch rowerzystów występował na Towarowej przy Alejach Jerozolimskich. Ponad 9 tysięcy osób dziennie. Po około 5,5 tysiąca osób dziennie jeździ przez Most Łazienkowski i Świętokrzyski. Jak czują się na warszawskich drogach rowerzyści i jak czują się inni uczestnicy ruchu w interakcji z nimi?
3: Czy uważa pan, że Warszawa jest przyjaznym miastem dla rowerzystów?
4: No, chyba tak, bo porobione te ścieżki teraz rowerowe.
5: Coraz więcej ścieżek rowerowych, tylko że te ścieżki rowerowe są w dużej mierze nieprzemyślane. Właśnie stoimy na chodniku, a pani jedzie rowerem. Te ścieżki rowerowe powinny być wdrożone jako część ulicy po prostu w wielu miejscach.
6: Nie potrafią się zachować na drodze. Jeżdżą notorycznie jeden obok drugiego, rozmawiają, dyskutują, śmieją się, a przecież są na rowerach i są uczestnikami ruchu.
7: Czasami muszę przebiec po drodze rowerowej, więc czuję te dwie strony. To wtedy zdarzają się czasami nieprzyjemne sytuacje ze strony rowerzystów.
8: Z pieszymi raczej gorzej niż z kierowcami, bo często myślę, że mogą chodzić po ścieżce rowerowej.
9: Bywa niebezpiecznie, ale to zawsze jakoś trzeba się pilnować.
2: Marek Smyk z organizacji Zielone Mazowsze w poranku z Radiem Warszawa wskazał, że wiele konfliktów między pieszymi a rowerzystami wynika z nieprzemyślanych rozwiązań drogowych, które zmuszają uczestników ruchu do przecinania swoich tras. Z drugiej strony, zachowując proste zasady, droga może stać się lepszym miejscem dla wszystkich.
10: Po prostu widzę innych uczestników ruchu, do czego zachęcam, przewidywać ich zamiary, zachowywać szczególną ostrożność, ponieważ nakazuje nam tego prawo ruchu drogowego.
2: Jak pokazują najnowsze statystyki Zarządu Dróg Miejskich, w 2024 roku doszło do 190 wypadków z udziałem rowerów. W 69 przypadkach za sprawców uznani zostali właśnie kierujący jednośladami. Wśród tych wypadków 23 razy doszło do najechania przez rower na pieszego. 10 z nich miało miejsce na chodniku. Warto pamiętać, że rowerzysta powinien poruszać się przede wszystkim po drodze dla rowerów. Nie dotyczy to jednak najmłodszych, przypomniał w mediach społecznościowych komendy stołecznej policji aspirant Mariusz Bazylak z Wydziału Ruchu Drogowego.
11: Gdy twoje dziecko ukończyło 10 lat i posiada kartę rowerową, to w pierwszej kolejności macie obowiązek jechać po drodze dla rowerów. A jeżeli jest młodsze, nie ma jeszcze karty, to zgodnie z przepisami jest traktowane jako pieszy. Dlatego powinniście jechać po drodze dla pieszych.
2: Można poruszać się także jezdnią, ale tylko w wypadku braku drogi dla rowerów. Należy zachowywać szczególną ostrożność, sygnalizować manewry i trzymać się prawej krawędzi. Przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa jazda rowerem powinna być przyjemnością. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Tu teraz trafik trochę inny. Tak, pozdrawiam rowerzystów, szanuję ich, uwielbiam i sam też użytkuję i motocyklistów pozdrawiam i tak dalej. Także droga jest dla wszystkich, ale mózg też jest wymagany pod kaskiem. Także to jakby tak, więc procesy myślowe są wskazane. Zgadzam się absolutnie. Mamy fantastyczne pomysły na drogi rowerowe, fantastyczne idee i fajnie, że są, tylko no jakby mam pomysł. Jaki? Sprytny. Aha. No i tak to trochę wygląda, więc tak, rzeczywiście jak więcej, mniej Excela, a więcej rozsądku i wtedy wszyscy chyba będziemy pogodzeni, natomiast nie zwalnia to nikogo z zachowania szczególnej ostrożności i używania mózgu, jak się jeździ. Drodzy kierowcy, ten trafik jest trochę inny, bo informacja jest taka, że apteczki idą w górę. Dlaczego? Dlatego, że Ministerstwo Infrastruktury wydało rozporządzenie, że apteczka jest obowiązkowa. Wiązkowym już w tej chwili elementem, chociaż chyba zawsze, bo nie wiem, zawsze miałem apteczkę w samochodzie, ale jak ktoś nie ma, to proszę się zaopatrzyć, bo ceny idą w górę, bo już stały się one obowiązkowe. Korki, nie pytajcie. Słuchajcie Radia Warszawa, 106,2 FM. Temat rowerów był ważny, warto do niego wracać. Harry Styles teraz z American Girls na antenie Radia Warszawa wybrzmi.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Roxy Music, Dance Away With Me. Odtańczmy, tak? Odtańczuj się ode mnie. Można to uprościć. Dobrze, w każdym razie wracając do tematu apteczek, bo to akurat trzeba ten przepis, mimo tego, że oczywiście za chwilę ceny pójdą w górę tych apteczek, bo one będą obowiązkowe, no tak... Tak to działa. Niestety, to jednak przepis jest jak najbardziej słuszny i logiczny i rozsądny, dlatego że udzielanie pomocy jest obowiązkowe. Za to grozi odpowiedzialność karna za nieudzielenie pomocy. Natomiast apteczki nie były obowiązkowe. Był obowiązkowy tylko gaśnica i trójkąt. Natomiast w drugim kwartale 2026 roku, czyli styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czyli teraz już są obowiązkowe. Przewidziane są kary finansowe za brak apteczki. No i właśnie, to ma związek właśnie z tym udzielaniem pierwszej pomocy. W większości krajów Unii Europejskiej apteczka jest obowiązkowa już od dawna, także nie jest to żadna rewolucja, bardzo dobra decyzja.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Warto się rozglądać wokół siebie. W razie czego, jeżeli się boicie udzielić pierwszej pomocy, nie wiecie jak podejść, zadzwońcie pod 112.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Zadzwonił do mnie słuchacz, pozdrawiam bardzo serdecznie, prosił o anonimowość jak zawsze, także panie Sławku, nie powiem, czy to pan. W każdym razie pan Sławek przypomniał mi o bardzo fajnej, bardzo miłej też tradycji duchowej naszej polskiej pięknej, bo są dni krzyżowe. Nie wiem, czy państwo pamiętają o takim wydarzeniu kościelnym. Od dziś do czwartku to są dni modlitw o urodzaje. To się pięknie zbiega z tym deszczem, bo 6 tygodni przecież nie padało. O suszy dużo mówimy, hydrologicznej mówiliśmy. To są ważne sprawy. I teraz już tam możemy sobie żartować, że ktoś jedzie rowerem, a ktoś motocyklem, to nieważne. My z cukru nie jesteśmy. Ale ważne jest to, żeby właśnie ten urodzaj był, bo przecież i też sadownikom zresztą wymarzły jabłka, bo były te przymrozki. Także zachęcam do uczestnictwa w modlitwach o urodzaj od dziś do czwartku jak najbardziej. Znaczy można cały czas, ale to są dzisiaj te, od dziś do czwartku te wyjątkowe dni.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A co najciekawsze w tym wszystkim, no to oczywiście wiadomo, że rejony wiejskie tak, jak najbardziej, ale też i w miastach full kościoły kiedyś były. Napchane, nabite jak kabanosy, że tak sobie pozwolę na taką krotochwilę. Także jak najbardziej. Chcecie jabłka? Chcecie zboże, chleb, cokolwiek do jedzenia nasze własne?

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: W tym, że rytmie miasta podróżujemy dalej z Radiem Warszawa. Przypominam o Nocy Muzeów, która 16 maja będzie i pozdrawiam tych, którzy zdążyli się zapisać. No wiadomo, że tak to bywa z zapisami, że lista już jest zamknięta. Do 12 maja ci, którzy z Państwa, którzy będą odwiedzać Radio Warszawa, dostaną na pewno powiadomienie, tak, SMS-a, że to Państwo są. No i oprócz tego oczywiście będzie można tutaj nie tylko samo przyjście, ale będzie można tutaj trochę tak bardziej dotknąć, także tak się wyrażę, interaktywnie odczuwać tę wizytę w radiu, czyli zobaczyć coś, czego na co dzień nie widzimy i usłyszeć coś, czego możemy nie usłyszeć na przykład w radiu, bo wiadomo, że tutaj mamy swoje wejścia antenowe, ale będzie można na przykład zwiedzić jeszcze też nocne zwiedzanie siedziby Polskich Kolei, Polskich Linii Kolejowych. Jest Hackerspace Warszawa, noc z komputerami i maszynami też będzie, z takich ciekawszych rzeczy nocny spacer po torze Służewiec też.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Nieskromnie jednak liczę na to, że Państwo zaczną zwiedzanie właśnie od Radia Warszawa. Puławska od Tukana do Geodetów. Tutaj spędzimy 16 minut. Na odcinku Pułkowa Łucickiego 15. Tyle samo czasu między Dobrzańskiego a Nowym Zjazdem w Alei Solidarności. Puławska między Madalińskiego a Boja Żeleńskiego, czyli dojazd do Waryńskiego, 11 minut. Tutaj zajmuje ten czas przejazdu. Najszybciej obecnie z centrum Warszawy dostaniemy się do Starej Miłosnej, do Pruszkowa około pół godziny. Godzinę trzeba liczyć mniej więcej na to, żeby dojechać do Błonia, do Piaseczna czy Otwocka. Do Jabłonny Marek 46-44 minuty.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Pozytywna wiadomość. Szukałem, znalazłem. Proszę Państwa, warszawskie zoo. Powiększa się rodzina i to jeszcze najlepsze zwierzęta świata. Zaraz obok wszystkich fajnych zwierząt to są oczywiście alpaki. Moje ukochane alpaki. Żona nie chce się zgodzić, żebym miał alpakę w domu. Naprawdę, ale ja bym chciał, ale na razie zoo ma alpakę. Alpaczka, samiczka się urodziła i szukają imienia w zoo, więc można się zgłaszać do końca tygodnia na S. Imię dla alpaki. Proszę wziąć udział. Błagam.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ej, ale serio, naprawdę, alpaki są czaderskie, urocze, kochane, łagodne, wspaniałe i w ogóle hipoalergiczne i najlepsze zwierzęta świata.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Demono, dwa proste słowa, ja powiem te dwa proste słowa. Wojciech Dąbrowski, dzień dobry, powiedziałem cztery.
2: Dzień dobry. Ja powiedziałem dwa, ale teraz się dogadałem.
1: Specjalnie. Wojtek, ty diable. Nie, czekaj, to katolickie radio, nie możemy. Wojtuś, słuchaj, kategoria zoologia.
2: Ja lubię te twoje pytania.
1: Tak? Zoologia i urbanistyka, bo tu jest ważny też adres. Kojarzysz ulicę po Wąskowską.
2: Zoologia i urbanistyka usłyszałem?
1: Tak, zoologia i urbanistyka, plan miasta. Kojarzysz ulicę po Wąskowską?
2: Kojarzę.
1: A wiesz, że tam kaczuszki były?
2: Na Powązkowskiej?
1: Tak, i je wyciągnęli ze studzienki.
2: A, ze studzienki, tak? Ja myślałem, że tak. Może jakaś rzeczka ponad...
1: Nie, to jest w ramach pozytywnych informacji, my się uśmiechamy, jak to mówimy, tak, ale to... nie wyśmiewamy, broń Boże, to jest bardzo pozytywne.
2: Moje pytanie jest następujące. Tak. Jakim cudem one trafiły do tej studzienki?
1: To musisz się ich zapytać, kaczuszek, bo Ekopatron
2: otwarte
1: też
2: były?
1: Tego nie wie. No nie wiem, no może gdzieś tam wpadły, zaalarmował.
2: Chyba, że to takie malutkie kaczuszki, takie malutkie i one wpadły
1: przez takie, to takie, posłuchaj, bo to kaczuszki mandarynki, nie mam pojęcia, jak to wygląda, ale
2: na
1: muszą
2: pewno
1: być
2: są
1: słodkie.
2: Małe.
1: Na pewno są małe. Cztery pisklęta kaczki mandarynki wpadły do studzienki, po czym połączono je z matką. Ale najpierw chyba wyjęto je.
2: Myślę, że matki tam nie wcisnęli.
1: Wiesz, co zrobić, żeby włożyć słonia do lodówki?
2: Trzeba najpierw wyjąć z niej żrafę.
1: Brawo, Wojtek, ty wariacie, ależ to będzie wieczór, proszę państwa. Sam
2: suche
1: sobie zazdroszczę, że go znam.
2: Cały
1: a
2: Polska
1: obiecałem państwu
2: przed
1: suchara.
2: Dzisiejszym deszczem.
1: Mimo opadów deszczu obiecałem, że będzie suchar. Dziękuję, był suchar. Do widzenia.
2: Normalnie nie wiem, co powiedzieć. Powiem dzień dobry, czemuż by nie. Dwa słowa, uwaga. Dzień dobry.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: ogłoszenie nadawcy.
1: Nadal trwają matury. W tym tygodniu także rozpoczęły się egzaminy klas ósmych. Mozaika tematów edukacyjnych w audycji Wychowywać. Ale jak? I stąd różnorodność naszych gości. Pedagogów, nauczycieli i zakonników. Zapraszam od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiamy i dziękujemy za Państwa wsparcie.
0: Ogłoszenie nadawcy.
2: Tu Radio Warszawa 106.2 FM, minęła godzina 18.
3: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Nocne kursy metra M1 we wtorek na skróconej trasie. Trzy ostatnie stacje od strony Kabat pozostaną zamknięte, informuje Anna Bartoń z metra warszawskiego.
4: Ostatnie odjazdy ze stacji Kabaty w stronę Młoci oraz w kierunku przeciwnym ze stacji Stokłosy w kierunku Kabaty będą tuż przed godziną 23. Potem do końca kursowania pociągi będą jeździły w skróconej pętle od Młocin do Stokłosów.
3: Na odcinku Kabaty Stokłosy pojadą autobusy komunikacji zastępczej. Powodem zamknięcia są prowadzone prace remontowe w metrze. Metro wróci do normalnego kursowania w środę rano. Kontrowersje wokół imprezy techno zorganizowanej na terenie pałacu w Wilanowie. Mieszkańcy alarmują, że wydarzenie mogło zagrozić zarówno zabytkowemu kompleksowi, jak i przyrodzie w rejonie rezerwatu Morysin. Chodzi o imprezę Circo Loco, która odbyła się w weekend i przyciągnęła kilka tysięcy uczestników. To zdarzenie nie miało prawa mieć miejsca. Teraz ważne jest jednak, czy i w jaki sposób zareagujemy. Mówi Tomasz Kuszłejko, radny dzielnicy Wilanów.
5: Ja przede wszystkim, bo mamy już do czynienia z sytuacją post factum, chciałbym, żebyśmy jako rada dzielnicy jasno się wypowiedzieli, co na ten temat uważamy. Proponuję jednak treść następującą, że nie chcielibyśmy powtórzenia tego typu imprez.
3: Dyrekcja Muzeum Pałacu w Wilanowie zapewnia, że organizatorzy uzyskali wszystkie wymagane zgody, w tym zgodę konserwatora zabytków, więc impreza miała prawo się odbyć. Jak podkreślono, infrastruktura miała charakter tymczasowy, a poziom nagłośnienia był kontrolowany. Policjanci z Żyrardowa zatrzymali 18-latka podejrzanego o pobicie 64-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło na terenie kompleksu sportowego. Gdy pracownik obiektu zwrócił uwagę grupie młodych osób w sprawie palenia papierosów, 18-latek uderzył mężczyznę pięścią w twarz. Szybko udało się ustalić napastnika, mówi sierżant sztabowy Monika Michalczyk.
6: Ataku dokonał 18-letni mieszkaniec Żyrardowa, który został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.
3: Napastnik usłyszał zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu do 5 lat więzienia. Politechnika Warszawska otrzymała unijne pieniądze na rozwój projektów w lotnictwie i elektronice drukowanej. Środki zostaną przeznaczone na rozwój dronów, które będą mogły dostarczać produkty żywnościowe i medyczne, mówi profesor Wojciech Wróbel, dziekan Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.
7: To, co chcielibyśmy osiągnąć i zrobić, to jest zarówno rozwijać badania nad temat tego, jak takie układy latające, takie drony mogłyby poruszać się autonomicznie, ale również jakie byłyby najlepsze opakowanie

0: została zrealizowana z budżetu obywatelskiego stolicy. 1 czerwca rusza głosowanie w kolejnej edycji budżetu. Sprawiedliwość dosięgła go w niecałe 2 dni. Kierowca z powiatu otwockiego został zatrzymany przez policjantów na terenie gminy Celestynów. Nie stosował się do sądowego zakazu.
1: Prawdziwe kłopoty zaczęły się w momencie sprawdzenia jego danych w systemach policyjnych. Szybko wyszło na jaw, że mężczyzna w ogóle nie powinien znajdować się za kierownicą. Systemy informatyczne wskazały, że 57-latek posiada dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
0: Sąd rozpatrzył sprawę w przyspieszonym trybie, w 48-godzinnym.
1: Sąd orzekł wobec 57-latka 10 miesięcy ograniczenia wolności w formie prac społecznych, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz świadczenie pieniężne w wysokości 5000 zł na rzecz funduszu pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej.
0: Ekopatrol Straży Miejskiej uratował 7 kaczuszek. Zauważył je w studience kanalizacyjnej na Żoliborzu jeden z przechodniów, który zadzwonił na numer alarmowy Straży Miejskiej 986.
2: W studience kanalizacyjnej na skraju jezdni ulicy Powązkowskiej utknęły 4 kaczątka, a ich zdenerwowana matka ukryła się z trójką pozostałych dzieci w pobliskich zaroślach i głośno kwacze. Zgłaszający zobowiązał się pozostać na miejscu, a dyżurni błyskawicznie zadysponowali do pomocy załogę ekopatrolu.
0: Jak dodał Sławomir Smyk ze Straży Miejskiej, strażnicy delikatnie wyciągnęli ptaki, odgonili także głodne wrony, które próbowały wykorzystać sytuację. Kaczątka zostały przekazane pod fachową opiekę.
3: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: W końcu troszeczkę popadało, no i pada jeszcze, co prawda delikatnie, ale już coś, już ta ziemia nasiąknie wodą, chociaż odrobinę. 15,6 stopnia Celsjusza mamy w tym momencie w Warszawie. Wilgotność skoczyła do 94%, a ciśnienie 986 hektopaskali z dużym hakiem. Na razie stabilnie, zobaczymy co będzie za godzinę. Wiatr południowo-wschodni, przynajmniej w chwili obecnej.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: A my rozpoczynamy wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. No to dobry wieczór. Witam i zapraszam. Wojciech Dąbrowski. Jestem z Państwem. Grupa Baim także będzie już za chwilę. Beata Kozidrak, ta sama chwila. Ale będzie też m.in. Golec Orkiestra, jak tak patrząc tylko na polskie utwory, ale nie będą tylko polskie. Będzie także informacja z dróg, będzie dobre słowo. I to wszystko w tej pierwszej godzinie naszego spotkania.

0: I jeszcze kilka słów o tym, jak jeździ się obecnie po stolicy. Korki jak zwykle są w tych samych miejscach, gdzie zazwyczaj, tak bym powiedział. Czyli między innymi postoimy na Wisłostradzie, jadąc od mostu Łazienkowskiego w kierunku mostu Gdańskiego, Prymasa Tysiąclecia, w obu kierunkach. Ciasno na Solidarności od Jana Pawła aż do nowego zjazdu i dalej w kierunku Pragi. Choć tu luźniej, już za nowym zjazdem towarowo do placu Zawiszy, ciasno na Żwirki, Wigury w kierunku lotniska. S8 od Powstańców Śląskich do Mickiewicza, most Grota w stronę Bielan, a most północny w kierunku Modlińskiej. Ciasno na Niepodległości na odcinku Koszykowa Odyńca. Tu niezależnie od tego, w którą stronę także nie jedziemy, to chwileczkę musimy odstać. Odstoimy także na Targowej do Zamońskiego, ciasno w Alejach Jerozolimskich od Sokołowskiego do Włochowskiej, ciasno w Jerozolimskich, także w okolicach Dworca Zachodniego, Niepodległości do Batorego, Jana Pawła, Nowolipie do Śliskiej, tam także postoimy.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: To Golec Orkiestra na 106,2 FM. A już teraz dobre słowo. Papież Leon XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona XIV o podróży apostolskiej do Algierii, Kamerunu, Angolii i Gwinei Równikowej podczas audiencji generalnej. Plac Świętego Piotra, Watykan, 29 kwietnia 2026 roku. Trzecim etapem podróży do Afryki była Angola. Wielki kraj na południe od Równika o wielowiekowej tradycji chrześcijańskiej związanej z kolonizacją portugalską. Podobnie jak wiele krajów afrykańskich, Angola po uzyskaniu niepodległości przeszła przez burzliwy okres, który w jej przypadku był naznaczony krwawą, długotrwałą wojną wewnętrzną. W tyglu tej historii Bóg prowadził i oczyszczał Kościół, coraz bardziej nawracając na służbę Ewangelii, promocję człowieka, pojednanie i pokój. Kościół wolny dla wolnego ludu. W sanktuarium maryjnym Mama Muxima, co oznacza Matka Serca, poczułem bicie serca narodu angolskiego. Podczas różnych spotkań z radością widziałem wiele sióstr zakonnych i zakonników w każdym wieku, będącym proroctwem Królestwa Niebieskiego pośród swojego ludu. Widziałem katechistów i katechetów, którzy całkowicie poświęcają się dobru wspólnot. Widziałem twarze osób starszych, naznaczone trudami i cierpieniami, a jednocześnie promieniujące radością Ewangelii. Widziałem kobiety i mężczyzn tańczących w rytm pieśni uwielbienia Pana Zmartwychwstałego, fundamentu nadziei, która opiera się rozczarowaniom spowodowanym przez ideologię i próżne obietnice możnych tego świata. Ta nadzieja wymaga konkretnego zaangażowania, a Kościół ma obowiązek poprzez swoje świadectwo i odważne głoszenie Słowa Bożego uznawać prawa wszystkich ludzi i wspierać ich rzeczywiste poszanowanie. Wobec władz cywilnych Angolii, a także władz innych krajów, mogłem zapewnić o gotowości Kościoła katolickiego do dalszego wnoszenia tego wkładu, zwłaszcza w dziedzinie opieki zdrowotnej i edukacji.

0: aż zapachniało ciepłym pieczywem. Bonnie M w Radiu Warszawa na 106,2 FM, My Baker, 36,5 minuty po godzinie 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: A po godzinie 19 na naszej antenie Ewa Pietrzek i audycja Wychowywaciel Jaka. Do tego czasu jeszcze dużo dobrej muzyki czeka Państwa. No i oczywiście także dużo dobrego słowa. W końcu doczekaliśmy się na ten deszcz, czekaliśmy na niego całkiem długo. Co prawda nie jest to deszcz, który by wskazywał na to, że długo z nami pozostanie, ale chociaż odrobinę przyda się. Patrząc na najbliższe godziny i prognozy pogody, no to powinno jeszcze trochę pokropić, ale tylko dziś i może jutro, środa raczej bezdeszczowa i prawdopodobnie już ponownie pojawi się słońce. Szczegóły pogody po 19, ta najświeższa na noc po 20 w Radiu Warszawa.

Co prawda tytuł nazywa się Szeptem i Antonina Krzysztoń, ale Szeptem to nie było pięknie zaśpiewane. 2024 rok, w miarę młody ten utwór. Już za chwilę Randy Crawford, będzie Sheeran i elektryczne gitary o 19:00 serii z Watykanu.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Jaki jest stan Kościoła katolickiego w Polsce? Czym żyją wierni świeccy? Jakie problemy duszpasterskie widzą duchowni? O sprawach, którymi żyją ludzie Kościoła, rozmawiam z ekspertami w audycji Co Kościół na to? Zapraszam w środę o godzinie 20 i w niedzielę o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
2: W tym tygodniu na 106,2 FM jesteśmy w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na Wrzecionie. A w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
3: ksiądz Wojciech Henyga,
4: Gosia Polak
5: i Mateusz Kiczek.
2: I
6: Gosia Tyszka.
2: Dlaczego warto odwiedzić tę parafię?
3: Żeby doświadczyć radosnej wspólnoty. Myślę, że parafii, która się naprawdę modli, to jest nasza wielka radość.
2: Więcej na ten temat, drodzy Państwo, codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.
7: Pozdrawiamy!
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
0: Po reklamie.
9: Minęła 19.
10: Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
11: Kosmos przypomina nam o potędze Boga, mówił papież do członków Fundacji Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego. Leon XIV zachęcił, by chrześcijanie i muzułmanie działali wspólnie w coraz bardziej obojętnym świecie. Relikwie błogosławionego prymasa tysiąclecia zostaną wprowadzone do Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV przyjął dziś na audiencji członków Fundacji Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego, ośrodka badawczego, który dysponuje jednym z najnowocześniejszych teleskopów na świecie i jest spadkobiercą badań astronomicznych prowadzonych na zlecenie papieży od XVI wieku. Zwracając się do naukowców, Ojciec Święty mówił o konieczności współpracy Kościoła i środowisk naukowych w poszukiwaniu prawdy, a także o tym, że kontemplacja nieba pomaga człowiekowi zdać sobie sprawę z potęgi Boga.
12: Dziś zarówno nauka, jak i religia stają wobec podstępnego zagrożenia ze strony tych, którzy negują samo istnienie prawdy obiektywnej. Zbyt wiele osób na naszym świecie odmawia uznania tego, co jasno wskazują nauka oraz Kościół, mianowicie, że spoczywa na nas wielka odpowiedzialność strzeżenia naszej planety i troski o dobrostan tych, którzy ją zamieszkują, zwłaszcza najbardziej bezbronnych, których życie jest zagrożone przez bezmyślne wykorzystywanie zarówno ludzi, jak i świata przyrody. Właśnie dlatego przywiązanie Kościoła do rygorystycznej i uczciwej nauki pozostaje nie tylko cenne, ale także niezbędne.
11: Ludzkie współczucie i empatia w czasach współczesnych. Pod takim hasłem odbyło się w Watykanie siódme spotkanie Dykasterii do spraw dialogu międzyreligijnego i Jordańskiego Królewskiego Instytutu Studiów Międzyreligijnych. Zwracając się do jego uczestników, Leon XIV zaprosił chrześcijan i muzułmanów do wspólnego przeciwdziałania rosnącej obojętności w świecie.
12: Jak tłumaczył papież, chrześcijanie i muzułmanie, czerpiąc z bogactwa swoich tradycji, są wezwani do wspólnej misji ożywiania człowieczeństwa tam, gdzie stało się zimne, dawania głosu cierpiącym i przemieniania obojętności w solidarność. Współczucie i empatia nie są uczuciami marginalnymi, lecz istotnymi podstawami obu naszych tradycji religijnych i ważnymi aspektami tego, co znaczy prowadzić prawdziwie ludzkie życie. Ojciec Święty wyraził nadzieję, że Jordania pozostanie żywym świadkiem współczucia oraz znakiem dialogu, solidarności i nadziei w regionie doświadczonym przez próby.
11: Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński powraca do Rzymu. 28 maja jego relikwie zostaną wprowadzone do Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu. Uroczystości będzie przewodniczył prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.
4: Uroczystość wprowadzenia relikwii do Bazyliki Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu będzie nie tylko przypomnieniem jego więzi z Rzymem, ale także symbolicznym powrotem prymasa tysiąclecia do miejsca, które sam nazywał swoją duchową przystanią w wiecznym mieście. Pius XII kreował arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego kardynałem już w 1952 roku. Jednak władze komunistyczne nie pozwoliły wówczas, by udał się na konsystorz do Rzymu. Dopiero 5 lat później, po uwolnieniu z internowania, spotkał się z papieżem, od którego otrzymał insygnia kardynalskie oraz bazylikę Matki Bożej na Zatybrzu jako kościół tytularny.
10: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: W okolicach 16 stopni w Warszawie, tyleż samo Raszyn, Nadarzyn, Wolnomrakowska, Zalesie Górne, 17 Brzeście, Góra Kalwaria i Chynów, także 17 stopni. Wiatr południowy skręcający na południowo-wschodni, ciśnienie, powolutki spadek, 986 hektopaskali, gdzieniegdzie jeszcze w stolicy kropi deszcz i jeszcze dziś pokropi, ale o tym jeszcze powiemy za niecałą już w tym momencie godzinę. Bo mamy 6 minut po godzinie 19, czyli za niecałą godzinę. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Pozostańcie razem z nami. Po 19, tak jak wspominamy, Ewa Pietrzek pojawi się z audycją Wychowywać, ale jak? A teraz duet Kanany i Kuba Kornacki, będzie także Natalia Zastępa, ale także znajdzie się czas na Sila. Zatem warto zostać z nami.

0: prawie 13 minut po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się egzaminy maturalne, a w tym tygodniu egzaminy ósmoklasistów. Wszystkim oczywiście życzymy powodzenia na wszelkich możliwych egzaminach, choć ja osobiście uważam, że ten ósmoklasisty mógłby być chyba troszeczkę w innej formie. Kiedyś go przecież nie było i jakoś wszyscy sobie radzili, a po co to dodatkowo stresować dzieci. W jaki sposób wspierać maturzystów? O tym Ewa Pietrzak za kilka minut porozmawia z Bożeną Siedlicką, dyrektorem Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w ramach audycji Wychowywać, ale jak audycja po 19.20. Zapraszam.

0: 20,5 minuty po godzinie 19.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Drodzy Państwo, dziś w audycji Wychowywać, ale jak? Pytamy o to, w jaki sposób wspierać naszych maturzystów, ale także nasze dzieci, które zdają egzamin klas ósmych. Dlatego jest z nami specjalista. Jest z nami dyrektor, magister inżynier Bożena Siedliska, dyrektor 157 Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Witam serdecznie. Dzień dobry, pani dyrektor.
3: Dzień dobry, pani redaktor.
2: Pani dyrektor, jak pani wspomina swoją maturę?
3: Ojej, ta moja matura to już była tyle lat temu. To są zamierzchłe czasy. Natomiast to była całkiem inna matura w innych realiach. Choć wspominam ją bardzo dobrze i szczerze powiedziawszy, ja maturą się nie stresowałam. Ja bardziej się stresowałam maturą próbną niż później maturą rzeczywistą, więc dla mnie matura nie kojarzy się sensu stricte ze stresem, w moim przypadku osobistym. Ale wiem, że teraz to troszeczkę inaczej wygląda i stresują się i rodzice, i stresują się dzieci.
2: Natomiast dziadkowie nawet, pani dyrektor, i dziadkowie także.
3: Dziadkowie. Ja swoją maturę wspominam bardzo dobrze i nie jest to dla mnie żadne traumatyczne wydarzenie albo wydarzenie takie stresujące, które naprawdę zrobiło mi dużo problemów, więc ja bardzo mile wspominam swoją maturę.
2: Pani dyrektor, a w jaki sposób my, rodzice, może lekko zdenerwowani, zestresowani, możemy wspierać dzieci w tym stresie maturalnym? Czy może są jakieś słowa klucze? Wiem, że akurat w tym liceum były nawet organizowane takie warsztaty, które miały na celu pewnie pomoc młodzieży.
3: Dokładnie tak. To tak powiem, może tak po kolei zacznę właśnie od, tak żeby to była jakaś jedna, my jako szkoła dla czwartych klas organizowaliśmy takie wykłady z Uniwersytetem WSB Merito, jak zapanować nad stresem i nie dopuścić do wypalenia szkolnego. Ten warsztat był przeznaczony dla wszystkich uczniów klas czwartych. Dodatkowo nasi specjaliści, czyli pedagogowie, psychologowie, na bieżąco wysyłają i uczniom, i rodzicom informacje, w jaki sposób sobie z tym stresem radzić, gdzie szukać pomocy, bo my wiemy doskonale, że w tej chwili jest dużo instytucji zewnętrznych, które też pomagają uczniom i rodzicom sobie radzić, więc my te oferty zajęć wysyłamy do rodziców. Generalnie rzecz biorąc, zalecamy, że tak się wyrażę, spokój. Spokój jest rzeczą w tej chwili najlepszą, żeby podchodzić do tego racjonalnie, nie denerwować się, bo to w niczym nam absolutnie nie pomoże. Uczniowie na maturę pracują przez 4 lata. Oni zdobywają wiedzę przez 4 lata, więc w tej czwartej klasie trzeba się po prostu skupić na tym, żeby sobie to wszystko usystematyzować i troszeczkę takiej pewności siebie nabrać, że no jeżeli ja chodzę do 4 lata do szkoły, jestem w czwartej klasie, już na ostatniej prostej przed maturą, no to ja umiem. Ja umiem. Ja sobie tylko muszę to powtórzyć, usystematyzować, tak? I tak bardziej na pokój. Ponadto nasz pedagog ma takie spotkania z poszczególnymi klasami, gdzie jeszcze dodatkowo pomaga im, jak nad tym stresem zapanować, jakie są ewentualnie techniki, jak się uspokoić, jak zrelaksować, żeby ten stres przynajmniej w tym pierwszym dniu, bo to z reguły jest tak, że ten pierwszy dzień jest taki najbardziej obciążający, bo to jest pierwszy raz, całe te wszystkie procedury, przejście, członkowie, obcy nauczyciele i tak dalej. Natomiast już później z dnia na dzień jest coraz lepiej, tak? Ale w każdym razie nasz tam pedagog takie zajęcia prowadzi z klasami. Zapraszani są uczniowie indywidualnie, jeżeli jest taka potrzeba, bo ktoś czasami więcej potrzebuje tego wsparcia w tym okresie, w tej czwartej klasie. My mamy tą, nazwijmy to, ten plus, że mamy też swoją panią pielęgniarkę, która jest w szkole i która tym uczniom towarzyszy na co dzień podczas nauki, więc ona też już trochę tych uczniów zna i jest cały czas z nami w czasie matur, więc też można i tam chociaż na chwileczkę podejść, nie wiem, napić się herbatki, wody czy czegokolwiek, tak żeby się troszeczkę uspokoić. Więc tutaj my jako ten sztab w pewnym sensie doświadczony w tym stresie przedmaturalnym tych naszych uczniów wspieramy z różnych kątów, tak? Czasami to jest, znaczy kątów, perspektyw. Czasami to jest zwykła rozmowa, czasami to jest na przykład, no nie wiem, batonik na początek.
2: A kanapeczki jak za dawnych kawiarnianych lat są, czy już w tym roku nie ma?
3: Niestety nie ma, ale mamy batoniki.
2: Pewnie proteinowe.
3: Mamy batoniki, tak, dokładnie tak. Jest, mamy batoniki, mamy wodę. No, staramy się też nie wprowadzać takiej już samej natury, takiej sytuacji napięciowej, takiej stresowej, bo wiadomo, że ci młodzi ludzie i tak są zestresowani, więc troszeczkę tak staramy się wybalansować poziom tego ich stresu, żeby im ułatwić wejście w te pierwsze egzaminy maturalne, bo później to już wiadomo, że po dwóch egzaminach to już trzeci jest trochę łatwiejszy. Samych setek dla maturzystów.
2: Bardzo dziękujemy. Te optymistyczne życzenia od pani dyrektor Bożeny Siedliskiej, dyrektor 157 Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
3: Samych setek dla maturzystów i spokoju.

0: Winner Takes All, czyli zwycięzca bierze wszystko, i grupa BAM w Radiu Warszawa.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: 36 minut po godzinie 19. Miasto Stołeczne ruszyło z kampanią, edycją może bym powiedział, usuwania pseudo graffiti z miejskiej infrastruktury. Przyznam szczerze Państwu, niektóre graffiti bardzo mi się podobają. No, rzeczywiście są to prawie, że, a może nawet nie prawie, że po prostu

Jad przystankowych, ale nie tylko, bo i także i z murów, a prace rozpoczęły się wraz z nadejściem wyższych temperatur, które są niezbędne do skutecznego czyszczenia powierzchni. Może nie widzimy tego, bo kosze myte są nocą, aby nie utrudniać ruchu pieszym i ograniczać niedogodności mieszkańców, no bo bądź co bądź to dodatkowa chemia w powietrzu i nie tylko. Zresztą niech Warszawa pięknieje.

0: Tu Radio Warszawa 106.2 FM.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Za 12 minut godzina 20, no to sprawdźmy, co po 20. Oprócz informacji o pogodzie, które już dla Państwa powolutku szykuje, jak w każdy poniedziałek, będzie także kalejdoskop historyczny, który prowadzi Marcin Bąk, a dziś w programie, przypominamy, przypada 131. rocznica urodzin błogosławionego Stanisława Starowiejskiego, jednego z 108 męczenników polskich z czasów II wojny światowej. O filmie poświęconym temu niezwykłemu, błogosławionemu powiedzą goście Marcina Bąka, Marta Dzbeńska-Karpińska i Emilia Badawika z Centrum Medialnego Civitas Christiane. I o tym właśnie będzie cały dzisiaj katechizm, kalejdoskop historyczny. Zapraszam serdecznie po godzinie 20.

0: jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Za niecałe 2 minuty, godzina 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jak to było?
3: Na górze róże.
2: Wciąż kwitną bzy.
3: Nie, na dole fiołki.
2: A może na dole nie zapominajki?
3: To się nie rymuje.
2: Ale bzy pięknie pachną.
3: Ale się nie rymują z różami.
2: A czy w życiu musi się wszystko rymować?
3: Warto by było na poranek ustalić jednak wspólną wersję.
2: Przemyślę to.
3: Masz czas do rana. Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku.
2: Poranek z Radiem Warszawa.

0: trudnymi tematami? Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. We czwartek o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Cześć, a gdzie Ania?
3: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
2: Przecież jest w edukacji domowej.
3: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
2: Brzmi drogo.
3: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
4: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
1: O reklamie.
5: Minęła godzina 20.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: W Warszawie mamy 15 stopni, ciśnienie 999 hektopaskali, przynajmniej na chwilę obecną, co dziś wieczorem i w nocy. Na Mazowszu i w Warszawie opady deszczu. I to także i w dniu jutrzejszym. Temperatura dziś wieczorem w okolicach 11-12 stopni, jutro w ciągu dnia może być nawet chłodniej, albo nawet 9, ale maksymalna 13. No i spodziewajmy się deszczu.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
8: Witam Państwa serdecznie. Kolejne spotkanie w kalejdoskopie historycznym i kolejne spojrzenie w przeszłość. Zanim jednak w tą przeszłość spojrzymy, to chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy wspierają nas między innymi na platformie Patronite, no i prosić o dalsze wsparcie. Jest ono dla naszego radia bardzo, bardzo potrzebne, gdyż tworzymy audycję dla Państwa i dzięki Państwu i chcielibyśmy to czynić dalej. A moimi Państwa gośćmi w dzisiejszym programie, w dzisiejszej naszej audycji są dwie panie reprezentujące, mam nadzieję, że nie pomylę, Centrum Medialne Civitas Christiana. Nie pomyliłem.
9: Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana.
8: Już, żeby być dokładnym, jest to znana Państwu z poprzednich audycji Marta Zbańska-Karpińska.
10: Dzień dobry.
8: I Emilia, i tu właśnie się mój język plącze.
9: Badawika, dzień
8: właśnie.
9: Dobry.
8: Witam obie panie. Pozwoliłem sobie zaprosić obie panie z dość takiego ważnego, wydaje mi się, powodu. W internecie jest już dostępny film. Film, który ja widziałem, ja miałem przyjemność widzieć go dużo, dużo wcześniej, więc dla mnie to nie jest może pewna nowość. Natomiast dla wielu Państwa, będziemy zachęcali do zapoznania się z tym filmem, na pewno taką nowością będzie. Powiedzmy sobie w ogóle o tytule tego filmu. Cóż z samego tytułu może się taki człowiek, który grasuje w internecie, dowiedzieć?
10: Myślę, że bardzo wiele, bo film, o którym mówimy, nosi tytuł Stanisław Starowiejski, Życie zwyczajne, życie święte. Czyli w tytule mamy zawartą informację, o kim jest ten film, o Stanisławie Starowiejskim, dokładnie błogosławionym Stanisławie Starowiejskim. Jest to jeden ze 108 męczenników II wojny światowej. Jeden z 8 świeckich wyniesionych wówczas na ołtarze. Życie zwyczajne, życie święte mówi nam z kolei o tym, jak przeżywając zwyczajne, właśnie świeckie życie w rodzinie, mając pracę, różne odpowiedzialności, można dojść do świętości.
8: Ktokolwiek otarł się chociaż o historię polskich rodów szlacheckich, rodów arystokratycznych, albo w ogóle o rodziny, tak zwane dobre domy, dobre rodziny, no to już nastawi ucho na samo brzmienie nazwiska Starowiejski. To jest nazwisko należące do tej właśnie sfery. No i oczywiście pokoligacone z innymi rodami. Ja wiem, bo film oglądałem, że ten wątek arystokratyczny przez cały film się przewija, nie bez powodu.
9: To prawda, ponieważ faktycznie Stanisław Starowiejski należał do rodziny szlacheckiej. No i tym samym

0: był właścicielem majątków ziemskich z tego tytułu. Również wziął ślub z
1: Marią.
0: Z Marią, tak, z domu Szeptycką. To znaczy, że tutaj te dwa rody się tak naprawdę połączyły. No i to też sprawia, że to jest postać niezwykła, bo mimo pewnego zaplecza, z którym wszedł w życie, nie osiadł na tym, nie osiadł na laurach, ale dalej zarządzał jakby tymi majątkami, ale też przy okazji starał się pomagać ludziom z tymi swoimi zasobami, które posiadał. Mhm.
2: To, co pamiętam, co utkwiło mi w głowie, bo oglądałem ten film na takim mocno przedpremierowym pokazie w części katechetycznej chyba, tak? Dawnej części katechetycznej kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie w Warszawie. Bardzo miło zresztą to spotkanie wspominam. Było sporo osób, natomiast samej lektury filmu, jeśli można tak powiedzieć, to zwróciło moją uwagę, no właśnie ta jego relacja z pracownikami, trudno powiedzieć poddanymi, to już nie były czasy pańszczyzny, no ale z pracownikami sporych majątków, bo do jego rodziny należały spore majątki i coś niesamowitego. Wychowanie w takim domu. Zdawać by się mogło, arystokraci jedzą tylko słowicze języczki, kawior, popijają szampanem, czy nie, tam popijają, kąpią się w szampanie. Nic podobnego.
1: No więc Stanisław, kiedy założył swoją własną rodzinę, a tutaj warto wspomnieć, że z żoną Marią, właśnie z domu z Szeptycką, mieli 6 dzieci, on przeniósł tam, w te realia swojej rodziny, to, co wyniósł ze swojego domu rodzinnego. Mianowicie dość surowe wychowanie. Tam się bułki i białe pieczywo jadało tylko w niedzielę, natomiast tak, to był ciemny chlebek na co dzień. Dzieci były uczone pracy, miały swoje ogródki, które miały uprawiać te małe dzieci. Uczyły się też, w dużej mierze uczyły się w domu. Potem przychodziły do szkół. Tutaj sam Stanisław jest absolwentem Chyrowa, takiej słynnej wówczas szkoły dla chłopców. Potem jego synowie tam też kontynuowali naukę. Natomiast z tego domu już wynosiło się taką siłę, wydaje mi się, do życia. Tak był wychowany Stanisław, tak były wychowane jego dzieci. Ja nie wiem, Marcinie, czy ty pamiętasz z tego filmu, że sam Stanisław, mimo że po swoim życiu tutaj na ziemi trafił na ołtarze i jako święty został rozpoznany przez współczesnych sobie, bo to osoby takie, które go znały, wszczęły, zainicjowały proces beatyfikacyjny. Sam Stanisław jako dziecko absolutnie się na świętego nie zapowiada.
2: Co? Zresztą jest typowe dla bardzo wielu świętych, tak? Że ich pierwsza część życia, a nawet znaczna część życia zupełnie nie kwalifikuje ich na ołtarze. Natomiast no, pamiętam ten wątek łobuzerski w jego życiu, ale skoro Marto powiedziałaś Chyrów, wymieniłaś nazwę tej miejscowości, to warto, żebyśmy chyba zakotwiczyli właśnie geograficznie całą tą historię, no bo to wszystko jest... To się w ogóle jeszcze zaczyna, historia rodziny zaczyna się jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. I to jest coś, co kiedyś nazywaliśmy Galicją, prawda? Czyli ta południowa część dawnej Polski, a północna monarchii austro-węgierskiej, habsburskiej. I to był bardzo specyficzny kawałek kraju, dość biedny, prawda? Przed wojną, tą pierwszą światową, biedny po drugiej, ale zarazem niesamowicie kolorowy, jeśli chodzi o mozaikę ludów, nacji różnych, religii różnych. To były też ogniska konfliktów, nie raz i nie dwa. I potrafili jakoś starowiejscy tutaj łagodzić te konflikty i dobrze funkcjonować.
0: No, Stanisław Starowiejski urodził się w Ustrobnej i następnie przeniósł się do Bratkówki. To są wszystko okolice Krosna. A po ślubie już przenieśli się do Łaszczowa i to są okolice Zamościa. I tam faktycznie duży odsetek ludności, czy właśnie miejscowej, to byli Żydzi i to byli grekokatolicy. A mimo wszystko tutaj Stanisław starał się współpracować z ludźmi po prostu, którzy tam mieszkali, i tak samo jest taka historia, że no, bułki najczęściej kupował u żydowskiego piekarza, ze względu na to, że jak sam mówił, jeśli polski piekarz nauczy się robić tak dobre bułki, to będzie kupował od niego.
2: Czyli taka zdrowa konkurencja oparta na tym, że konkurujemy jakością towaru, jakością usługi, a nie zmową konkurencyjną. No dobrze, ale nie róbmy teraz czegoś, co jest częstym błędem przy omawianiu takich właśnie dzieł, czyli spoilerujemy, jak to młodzież mówi, opowiadamy cały film, tylko w ogóle skąd pomysł na zrobienie takiego filmu o postaci, jak same panie powiedziałyście, trochę zapomnianej. On póki co jest jednym ze 108, tak, tych męczenników. Notabene kościół pod wezwaniem jest na warszawskich Bielanach, o ile dobrze pamiętam, czy parafia błogosławionego Detkensa i 108 męczenników. Takie ma wezwanie. Kto w ogóle wpadł na taki pomysł?
1: Czy pomysł urodził się podczas pracy nad jednym z numerów kwartalnika Civitas Christiana, którego jestem redaktorem naczelnym? I zawsze szukamy jakichś takich postaci, które można by było opisać, które stałyby się inspiracją do pracy takiej formacyjnej dla członków katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Ponieważ stowarzyszenie jest stowarzyszeniem osób świeckich, no to ja najchętniej widzę takie postaci, które wiodły życie świeckie i mogą być bliższe odbiorcy. I jeżeli chodzi tutaj o postać Stanisława, to ona trochę się pojawiła przypadkowo, bo zleciłam napisanie tekstu pani redaktor Sylwii Sułkowskiej i dała mi wykaz nazwisk, spośród których mogła wybrać, bo chodziło mi też o przedstawienie człowieka, który byłby przedsiębiorczy. Taki był temat numeru, więc to zostało tak powiązane. I ona wybrała sobie właśnie Stanisława Starowiejskiego. Kiedy napisała tekst, i był to tekst naprawdę ciekawy, ja szukałam zdjęć, żeby go zilustrować. Nie było łatwo. Tym sposobem trafiłam do księdza Marka Starowiejskiego, bratanka błogosławionego. No i tam, w rozmowie z księdzem Markiem, zrodził się pomysł na film.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: Kontynuujemy w kalejdoskopie historycznym naszą opowieść o błogosławionym Stanisławie Starowiejskim, tak naprawdę też i o filmie, który powstał, który jest już dostępny w sieci. Przed chwilą mówiliśmy, że wszystko zaczęło się od poszukiwania takich postaci, które mogą być inspiracją, powinny być inspiracją i niekoniecznie są to święci bardzo heroiczni, święci kapłani, święte siostry, tylko ludzie, którzy pracowali na swoją świętość, czy też żyli świętością, właśnie w taki normalny sposób. Robotnicy, dyrektorzy fabryk, przedsiębiorcy, mężowie, żony. No i Stanisław Starowiejski, błogosławiony Stanisław Starowiejski, kimś takim był. Jak to się zaczęło, to już wiemy, tak, że dotarliście do bratanka, zresztą księdza, tak? Ale ja na filmie widziałem całą masę różnych zarówno dokumentów, jak i fotografii. Gdzie one wszystkie są? Gdzie one, jak udało im się te materiały pozbierać?
2: No, został tu wspomniany ksiądz Marek Starowiejski i właśnie to tak od niego się zaczęło, ale prawda jest taka, że na początku mieliśmy tylko tą jego wypowiedź, tylko ten wywiad z nim. I dopiero jak ten wywiad chwilę odleżał i poczekał, to wróciliśmy do tej opowieści, żeby ją trochę urozmaicić. Następnie udaliśmy się na Podkarpacie, żeby odwiedzić miejsca, w których urodził się i przebywał, dorastał właściwie Stanisław Starowiejski, i do Łaszczowa. Tam okazało się, że otworzyliśmy pewną studnię po prostu, mimo że tych materiałów wydaje się, że jest w tym filmie dużo, ich wcale aż tak dużo nie ma. To też może zaraz powiem dlaczego. Ale po odwiedzeniu tych miejsc i po rozmowie z ludźmi, którzy gdzieś zajmują się tą pamięcią o Stanisławie Starowiejskim, mówię tu już też o siostrach w Łabuniach, które mają tam Izbę Pamięci, zaczęliśmy się zastanawiać, czy tego filmu nie da się jeszcze bardziej wykorzystać, urozmaicić, zobrazować. I okazało się, że takim źródłem, taką osobą, która ma to archiwum takie rodzinne, jest pan Wojciech Starowiejski, który jest z kolei wnukiem Stanisława Starowiejskiego, i on udostępnił nam te materiały. Następnie szukając właściwie jednego zdjęcia, chodziło nam dokładnie o Aleksandra Szeptyckiego, odezwaliśmy się tutaj do Fundacji Rodu Szeptyckich i umówiliśmy się również na spotkanie z panem Marcinem Szeptyckim? Maciejem Szeptyckim. I on również udostępnił nam tutaj zasoby. A czemu tych materiałów nie ma aż tak dużo? Ponieważ w którymś momencie rodzina Starowiejskich musiała opuścić Łaszczów podczas początku rozpoczęcia II wojny światowej, a też pałac został już wcześniej spalony, więc po prostu te zdjęcia i materiały gdzieś poginęły w historii. W
1: zawierusze wojennej. Zatrzymajmy się na moment przy tych właśnie wojennych losach i rodziny Starowiejskich, i samego błogosławionego. Ja z filmu pamiętam takie dwie sprawy, które zrobiły na mnie wrażenie. To znaczy, po pierwsze, ta wędrówka z kamerą współczesna, wasza, którą robiliście, i pokazywanie tych starych miejsc, z których część tak ziała opuszczeniem, i to było smutne. Stare miejsca, które kiedyś tętniły życiem, jakieś dwory, jakieś zabudowania dworskie, takie porzucone, bo to chyba jest najlepsze słowo, i tak zarastające smutkiem, gdzie jednocześnie narracja w filmie opowiadała o tym, jak właśnie tutaj pracowano, jak rodzina funkcjonowała, a teraz widzimy opuszczenie tego miejsca. I to było takie smutne. Natomiast druga rzecz, która zwróciła moją uwagę, i to jest nawiązanie do tego wątku, o którym Marta mówiła wcześniej, o tym takim dość rzetelnym, surowe to może złe słowo, ale takim solidnym wychowaniu, które Starowiejscy w swoim domu rodzinnym odbierali. Mianowicie, ja się trochę interesuję, o czym część naszych słuchaczy doskonale wie, survivalem, bushcraftem, czyli umiejętnością przetrwania w trudnych warunkach. I tam też jest wątek związany właśnie z, powiedziałbym, ucieczką, tak, błąkaniem się po lasach, samego Stanisława, błogosławionego Stanisława, który no nie w hrabiowskich szatach, ale właśnie w takich, powiedziałbym, bushcraftowych warunkach też potrafi sobie poradzić. Okazuje się, że on był w stanie w takich ekstremalnych warunkach sobie dobrze radzić, co jest tylko dowodem na to, że to wychowanie było słuszne, tak? Ten właśnie twardy sposób wychowywania ludzi.
3: Znaczy tutaj warto wspomnieć, że Stanisław Starowiejski ma za sobą kartę wojskową, gdzie zresztą taką bardzo piękną zapisaną. On dostał też Order Virtuti Militari, dlatego że się wielką odwagą podczas I wojny światowej wykazał. Sprawdził się jako dowódca, jako człowiek właśnie w tych ekstremalnych wojennych czasach. Stąd potem, kiedy przyszło mu uciekać przez las, o czym tutaj właśnie Marcinie wspominasz, kiedy go Armia Czerwona to była Armia Czerwona chyba na początku.
1: Tak,
3: zaaresztowali, bo on był aresztowany dwukrotnie i tutaj stąd nam się te wątki
1: nakładają. Bo były dwie okupacje. Najpierw sowiecka weszła, a potem dopiero Niemcy. I ten wątek, powiedziałbym, z tym ukrywaniem się, ucieczką, to jest z początku wojny.
3: Tak, bo Niemcom mu się już uciec nie udało i poniósł śmierć ostatecznie w obozie w Dachau. Natomiast za pierwszym razem, po pierwszym aresztowaniu przez Sowietów, udało mu się uciec. Zeskoczył z wozu, biegł przez las, ukrył się u swojego gajowego i udało mu się potem wrócić do rodzinnego domu. Nie udało się to jego bratu, czyli ojcu księdza profesora Marka Starowiejskiego, który wówczas zaginął.
1: Do dzisiaj nie wiemy, gdzie jego doczesne szczątki są. Natomiast głównemu bohaterowi tego filmu rzeczywiście to się udało. Pamiętam takie relacje, które udało wam się w tym filmie zawrzeć właśnie o człowieku, który w chłopskim przebraniu z jakimś zawiniątkiem gdzieś tam ratuje siebie, ale stara się wrócić do swojej rodziny.
3: Tak. Jeszcze, Marcinie, wspomniałeś o tych opuszczonych dworach. Tak. Wiesz, ta sytuacja teraz się zmienia, tego może jeszcze nie widać na zdjęciach filmowych, natomiast przez wiele dziesięcioleci dawnym właścicielom tych majątków, czyli Szeptyckim, Starowiejskim, nie można się było w ogóle zbliżać w tamte rejony, mieli zakaz. Zakaz wraz ze zmianą ustroju został cofnięty i tam rodzina prowadzi prace takie, żeby te ruiny przestały być ruinami, a zaczęły być miejscem tętniącym życiem. Jest pomysł na to, żeby tam zbudować dom imienia Fredria. Na pewno
2: dom komedii.
3: Dom komedii. Dlatego, że to, o czym żeśmy tutaj nie wspomnieli dotąd, to obydwie rodziny, i Szeptycy, i Starowiejscy, są potomkami Aleksandra Fredry, więc jak to mówi ksiądz Marek, duch fredrowski w tej rodzinie funkcjonuje i ma się dobrze. Stąd takie zainteresowania i takie plany pewnie na dzisiaj państwa szeptyckich.
1: No z całą pewnością warto by było tego ducha tchnąć w te ruiny, bo ja mówię po prostu o tym swoim wrażeniu, jakie wyniosłem z filmu. Na tym filmie wiele wypowiedzi było nagrywanych na tle właśnie tych murów starych, które mocno były zębem czasu i zaniedbania dotknięte. I w połączeniu z opowieściami, w połączeniu także z fotografiami, jakie się zachowały, które pokazywały te same miejsca, ale właśnie pełne życia, pełne ludzi, którzy tam przyjeżdżali, wyładowywali furmanki, zaprzęgali konie, no to wyglądało to rzeczywiście dość smutno. Jeszcze jeden wątek, który wyniosłem z tego filmu, to była sprawa wzajemnych relacji między, co tu dużo mówić, właścicielem potężnego majątku, arystokratą, jego rodziną, a tymi włościanami, tymi robotnikami, którzy pracowali, a było ich bardzo dużo w tym majątku. No i okazuje się, że jak to kiedyś w dawnej Polsce mówiono, ludzki był to pan.
2: Tak, to wydaje mi się, że ponieważ to była historia o Stanisławie, to ten wątek jest jednym takim, który może trochę umknąć, a on też jest ważny.
1: Nie, był, ja wychwyciłem.
2: Był wątek, tak, ale nie aż tak rozwinięty. Ale ważne jest też to, że Stanisław organizował koła pomocy jakby tutaj właśnie swoim współpracownikom, że jeśli ktoś czegoś nie umiał, to zawsze mógł się zgłosić po jakąś pomoc. Też jak zaczęła się wojna, to były wydawane w dworze obiady. dla tych biedniejszych ludzi, którą tą kuchnią zresztą zawiadywała żona Stanisława Starowiejskiego, Maria Starowiejska, więc to wszystko tutaj się kręciło, każdy był otwarty do tej współpracy i z tej też otwartości Stanisława potem powstały te struktury już później Akcji Katolickiej, ale to zaangażowanie było faktycznie już wcześniej.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: W trzeciej, ostatniej już części Kalejdoskopu historycznego wspominamy dzieje błogosławionego Stanisława Starowiejskiego, ale zarazem mówimy o filmie, który już od, przypomnijmy, od którego kwietnia?
2: 13.
1: Od 13 kwietnia jest do obejrzenia w internecie, na platformie?
2: Na platformie YouTube, na kanale Civitas Christiana TV.
1: Tak jest. Najprostsze źródło tego rodzaju materiałów. Oczywiście na YouTubie są różne materiały, ale najprościej umieszczać w tej chwili różnego rodzaju filmy właśnie tam. Film o błogosławionym Stanisławie Starowiejskim, który, tak jak zrozumiałem waszą intencję na początku, miał być filmem o świętości, ale nie tylko o tej heroicznej stronie i martyrologicznej stronie świętości, także o tym, że świętość w zwykłym życiu się przejawia.
3: On wyrósł w domu, który był też domem takim bardzo, bo była to rodzina głęboko wierząca. Jego ojciec, zresztą też Stanisław, i matka Amelia z Łubieńskich, to byli ludzie głęboko wierzący. Tam przy tym domu w Bratkówce myśmy miały tutaj z Emilią okazję i tam też być, i filmując, i potem pokazując nasz film, to jednym z pomieszczeń, w zasadzie do budówki, do domu, to była po prostu kaplica, w której się rodzina też gromadziła na modlitwę. I ten Naprawdę ta religia, ta wiara w Boga przenikała wszystkie aspekty życia tej rodziny. On w takiej rodzinie wyrósł i potem te zwyczaje przeniósł i rozwinął w Łaszczowie, tam gdzie przyszło mu prowadzić dorosłe życie. Tak jak Marcinie wspominałeś, że to traktowanie pracowników było takie niestandardowe jak na tamte czasy, to na przykład jednym z takich zachowań, zresztą motywowanych religijnie, było to, że oni nie pozwalali dzieciom na wyprowadzanie kucyków ze stajni w niedzielę, no bo stajenny też miał prawo do odpoczynku. I to był ten odpoczynek niedzielny, tak? To było bardzo przestrzegane. Generalnie nie zachowało się zbyt dużo papierów po Stanisławie, ale wiemy, że on prowadził też notatki duchowe. Można znaleźć takie materiały między innymi w książkach, które o swoim stryju pisze ksiądz Marek Starowiejski. Jakieś takie właśnie fragmenty tego typu zapisów i myślę, że warto po nie sięgnąć.
1: Ostatni rozdział życia naszego błogosławionego to jest już rozdział rzeczywiście heroiczny i martyrologiczny. Tego rozdziału nie da się w żaden sposób wyjąć z jego biografii, chociaż całe poprzednie życie też miało elementy świętości, ale była to właśnie ta świętość codzienna, pracy, relacji z ludźmi, takiej służby, tak, dla społeczeństwa. Natomiast ostatni rozdział jest związany, tak jak bardzo często w II wojnie światowej, z niemieckimi obozami śmierci i jest bardzo często rzucana przez filozofów, przez pisarzy taka wielka skarga rzucana przeciwko Bogu, tak? Gdzie był Bóg, kiedy dymiły kominy krematoriów w czasie II wojny? I że ktoś, kto trafił do obozu koncentracyjnego, to musiał tracić wiarę, tak? Na widok tych wszystkich okropieństw. No nie każdy. Z waszego filmu wprost wynika, że nie każdy.
2: To prawda. Stanisław w obozie nie dość, że zachowywał taką pogodę ducha i był otwarty też na pomoc innym, to jednocześnie zaangażował się i przekazywał więźniom komunię świętą. Był tym, ułatwiał spowiedź też. Razem z nim, tylko że do części przeznaczonej dla kapłanów, trafił również ksiądz Dominik Maj, który właśnie i spowiadał Starowiejskiego i też spowiadał tych, których Starowiejski przyprowadził do niego. I mimo że pobyt Stanisława w obozie to nie była tylko ta męczeńska śmierć, ale to też było wielokrotne pobicia. On też miał schorowane nogi, otwierały mu się żyły na tych nogach, musiał mieć bandaże, a Niemcy mu je zabrali, więc też to nie był pobyt.
1: To było męczeństwo rozłożone rzeczywiście na długi, długi czas. Tak, i to na filmie widać wyraźnie.
3: Ja chciałam tutaj dodać, że nie można też tej końcowej fazy życia Stanisława oddzielać od tego, jak on żył przez całe swoje życie, dlatego że to właśnie takie wychowanie i jego taka niesamowita solidność, samodyscyplina spowodowały potem, że on się, i głęboka wiara kultywowana i rozwijana przez całe życie, spowodowały, że on się potem nie poddał w tym obozie, tylko tak jak opowiadała tutaj Emilia, służył innym właśnie swoją wiarą, swoim zaangażowaniem. Jest takie piękne świadectwo, którego nie będę tutaj opowiadać, ale ono zawarte jest w naszym filmie.
1: Też zrobiło na mnie ogromne wrażenie.
3: Nauczyciela.
1: I też nie spoilerujmy, faktycznie, ale jest niesamowite.
3: Tak, powiem tylko, że to był nauczyciel o lewicowych poglądach, który dzięki Stanisławowi, nie będę tutaj opisywała w jaki sposób, nawrócił się i przetrwał obóz, tak, by móc potem złożyć świadectwo o tym, jaki mężczyzna i jaki głęboko wierzący był Starowiejski w tych dramatycznych miesiącach ostatnich swojego życia.
1: Zamknijmy tą naszą rozmowę jeszcze takimi już czysto technicznymi pytaniami. Ile czasu zabrało wam robienie całego filmu, jeżdżenie z kamerą, wypytywanie ludzi, zbieranie tych materiałów i przerabianie je na wersję filmową?
2: Jeśli mielibyśmy liczyć od pierwszego nagrania do zakończenia montażu, to będzie to 1,5 roku. Mhm. Ten film pewnie dałoby się zrobić szybciej, ale on musiał dojrzeć. Potrzebowaliśmy czasu, o czym już zresztą wspomniałam w pierwszym wejściu. I wyjazdów było bardzo dużo. Były one właśnie tu na Podkarpacie. Potem wracaliśmy do miejsc, w których już byliśmy też całym zespołem, bo to nie jesteśmy tylko ja i Marta, ale są to 4 osoby, jeszcze Aleksandra Bielińska i Kamil Latuszek. My wszyscy byliśmy zaangażowani w tworzenie tego filmu razem. W którymś momencie już jeździliśmy na miejsce właśnie, czy do Łaszczowa, żeby wszyscy poczuli tego ducha, zobaczyli te miejsca, w których był Stanisław. I też pewne materiały przychodziły do nas, i to tak nazwę, że przychodziły, czy też Stanisław nam je podsuwał, bo też do Stanisława wielokrotnie, przynajmniej ja przy montażu się zwracałam o pomoc.
3: Ja przy researchu.
2: Przychodziły do nas jeszcze pod koniec, właśnie tuż przed premierą filmu. To może Marta to opowie.
3: Nam brakowało zdjęć do zilustrowania niektórych fragmentów filmu, bo tak jak Emilka wspomniała wcześniej, tych materiałów nie zachowało się zbyt wiele. No i były takie miejsca, które moglibyśmy albo przykrywać współczesnymi zdjęciami, coś tam kombinować, ale wiedzieliśmy, że kiedyś były archiwalia, gdzieś one były. I to chyba 2 dni przed zakończeniem montażu, naprawdę 2 dni, bo też datę premiery mieliśmy wyznaczoną bardzo konkretną w maju ubiegłego roku. Znaleźliśmy te materiały i ja je przefotografowałam. Pamiętam, że wisząc z aparatem w sali konferencyjnej, Kamil mi do

0: Film ciekawy, mówię to z własnego doświadczenia, bo miałem szansę obejrzeć film na długo przed umieszczeniem na kanale YouTube'owym. Film oczywiście zupełnie inny niż hollywoodzkie filmy akcji, tego tam państwo nie znajdziecie, natomiast film, który wydaje mi się warto na spokojnie sobie obejrzeć, słuchać tego, co ci ludzie tam mówią, oglądać te materiały, które tam zostały zgromadzone. Przypomnijmy jeszcze dokładnie, gdzie możemy film znaleźć, wędrując po YouTubie.
1: Na kanale Civitas Christiana TV.
2: I nosi on tytuł Stanisław Starowiejski, Życie Zwyczajne, Życie Święte.
0: A o filmie i o samym błogosławionym Stanisławie Starowiejskim opowiadały mi urocze panie z Centrum Medialnego Civitas Christiana, czyli Marta Dzbańska-Karpińska.
2: Dziękuję bardzo.
0: I Emilia
1: Wadawika.
0: Tak jest. Dziękuję państwu również za uwagę. Zapraszam na kolejny kalejdoskop historyczny w następny poniedziałek. Marcin Bąk, do usłyszenia.
3: Kalejdoskop historyczny.

0: Przystanek Parafia już teraz w Radiu Warszawa za 14 minut 21.
1: Przystanek Parafia.
2: Szczęść Boże, ksiądz Wojciech Janyga, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia na Wrzecionie. Bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa i wszystkich oczywiście moich parafian i serdecznie zapraszam na niedzielną audycję o tym, co się dzieje w naszej parafii. Bardzo zapraszam.
3: Księże proboszczu, a kto jest księdza patronem zbierzmowania?
2: Święty Piotr.
3: Święty Piotr. No to już można powiedzieć, że wybrał sobie, prawda, księdza.
2: No to jest...
3: Jak to zwykle
2: bywa, nie byłem wtedy zbytnio świadomy wybierając go, bo ja miałem bierzmowanie w 7 klasie, to jednak trochę inne czasy.
3: Młodzieniec, tak. Lat 13 chyba,
2: ale
3: tak?
2: Ale jakoś jednak tego Piotra wybrałem i ta jego historia nawrócenia w Ewangelii to jest mi bardzo bliska.
3: A czy dziś ma ksiądz Roboszcz, no nie wiem, takich liderów swoich ulubionych świętych albo święte?
2: Jak najbardziej. Święty Filip Neri też... Też kardynał Newman, to jest trochę z jakby...
3: No to taka mozaika.
2: Z innego
3: tak,
2: powodu.
3: Tu,
2: tak.
3: No ostatnio... Tu uśmiech, tu prawo, dobrze, dalej.
2: Tak.
3: I może jakaś niewiasta.
2: No ostatnio mocno święta Teresa od Jezusa.
3: Czyli tak. I tak ja powiem, ale myślę, że słuchacze nasi wiedzą doskonale, że nie od dzieciątka Jezus, tylko od Jezusa, tak?
2: Tak.
3: Drodzy Państwo, więcej na temat tej parafii, o tym, czy jest tam bezpiecznie i jak wygląda ewangelizacja. Ile mają wspólnot i w jaki sposób docierają do drugiego człowieka. Już w niedzielę o godzinie 20:00 zapraszamy Ewę Pietrzak. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, tu Kacper. Na co dzień jako reporter jestem tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla nas wszystkich. Szukam dla Państwa ciekawych tematów, sprawdzam fakty i dbam o to, by każda informacja docierała do Was szybko i rzetelnie. Jednak ta reporterska misja jest możliwa tylko dzięki Państwa wsparciu. Jeśli cenią Państwo naszą pracę i chcą, byśmy byli blisko ludzkich spraw, prosimy o wsparcie. Wystarczy odwiedzić stronę radiowarszawa.com.pl i wejść w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc daje nam siłę do działania. Dziękujemy, że tworzycie radio razem z nami.
0: Po reklamie.
2: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Kościół świętego Zygmunta na Bielanach świętuje swoje 75-lecie. Świątynię na placu Konfederacji erygował 28 czerwca 1951 roku prymas Polski, ksiądz arcybiskup Stefan Wyszyński, a pierwszym jej proboszczem został ksiądz Władysław Wiązkiewicz. Jubileuszowej mszy świętej przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas, który w homilii przypomniał historię powstania kościoła. Zaznaczył, że chociaż konstrukcja robi wrażenie, to ten najważniejszy kościół tworzą ludzie.
3: Jestem bardzo wdzięczny za to, że to, ta parafia tutaj jest, że powstał ten kościół z kamienia i że powstał ten kościół z ludzi. Ten drugi jest ważniejszy. Dziękuję, że jest tutaj tyle dzieł dobroczynnych, klub ludzi pomagających sobie i oratorium, i duszpasterstwo chorych, i hospicjum.
2: Wierni z Bielan mieli okazję do integracji na placu przy parafii. W ramach minifestynu można było spróbować przysmaków koła gospodyń wiejskich oraz kupić książki. W Warszawie odbędą się w sobotę główne uroczystości odpustowe w Narodowym Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli. W tym roku wydarzenie połączone będzie z jubileuszem stulecia prowincji wielkopolsko-mazowieckiej jezuitów. Centralnej mszy świętej o 18 będzie przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, a homilię wygłosi generał zakonu i jezuitów ojciec Arturo Sousa z Rzymu. Jak podkreśla proboszcz sanktuarium, ojciec Paweł Budzki, jubileusz jest okazją do wielkiej wdzięczności.
4: Myślę, że ma duże znaczenie, bo jest taką okazją do wdzięczności. Do wdzięczności za te 100 lat, które minęły, za 100 lat gdzieś pracy, zaangażowania i różnych dzieł, które jezuici w Polsce prowadzą.
2: Podczas uroczystości zabrzmi także prawykonanie hymnu ku czci świętego Andrzeja Boboli w wykonaniu zespołu Vogt Ensemble, mówi dyrektor Florentyn Dubasler.
5: Skrojony na potrzeby zespołu, uroczystości. My się specjalizujemy w muzyce wielogłosowej, więc to jest utwór ośmiogłosowy, ale myślę, że w nurcie muzyki sakralnej będzie bardzo łatwy w odbiorze. Oczywiście uroczysty, podniosły, ale też część narracyjna taka spokojna.
2: W sobotę od godziny 11 do 18 otwarte będzie również muzeum poświęcone świętemu Andrzejowi Boboli. Sanktuarium świętego Andrzeja Boboli odwiedzają każdego roku tysiące pielgrzymów z całego kraju.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
2: W cieniu drzewa życia, teologia biblijna od Edenu do Nowego Jeruzalem. Pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna letnia szkoła biblijna organizowana przez dominikanów z Ustronia Hermanic. Zajęcia w dniach od 6 do 10 lipca poprowadzi ksiądz dr Michał Kossowski, biblista, prezbiter diecezji toruńskiej i wykładowca teologii biblijnej. Organizatorzy podkreślają, że celem szkoły jest ukazanie Biblii nie jako zbioru luźnych tekstów, lecz jako żywej opowieści, której prowadzące motywy splatają się niczym gałęzi jednego drzewa, by ostatecznie wydać owoc w Nowym Testamencie. Do udziału w letniej szkole biblijnej dominikanie zapraszają osoby różnych wyznań z całej Polski, pragnąc pogłębić relacje ze Słowem Bożym. Spotkania odbędą się w Hermanicach u podnóża Czantorii w Beskidzie Śląskim, miejscu, gdzie przez wiele lat ojciec Jan Góra prowadził duszpasterskie spotkania młodzieży, łącząc modlitwę, śpiew i wspólnotowe doświadczenie wiary. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie hermanica.dominikanie.pl.

0: Maryjo, Matko Chrystusa Zmartwychwstałego i wstępującego po 40 dniach do nieba, gdzie On przygotował nam miejsce, nie zostawiając nas sierotami. W tym majowym miesiącu poświęconym Twojej czci stajemy przed Twoim macierzyńskim i niespokojnym obliczem i z ręką wskazującą niezawodnie na Bożego Syna, jedynego pośrednika w sprawach wiążących niebo z ziemią. W tej wieczornej godzinie apelu chcemy dosłyszeć w naszych umysłach i sercach głos Kościoła i wołanie naszej Ojczyzny, której na imię Polska. Ty zaś pragniesz dojrzeć w naszych oczach i w naszych uczuciach sprawy Twojego Syna, wykraczające poza troskę o zdrowie i o to wszystko, co składa się na codzienną rzeczywistość i tak zwane szczęście człowieka. Ty bowiem nie uciekasz od naszych osobistych, społecznych i kościelnych trosk i niepokojów, ale zawsze wskazujesz na stan naszej wiary, na wrażliwość sumień i poczucie odpowiedzialności za to, co dziś się nazywa, i za nieznaną przyszłość, która jest w rękach Twojego Syna. Jest tyle spraw, które wołają o czujność wobec pełzającej ateizacji, która w imię wolności narzuca nam mentalność, że Bóg nie istnieje, a rozszerzając granice kłamstwa i zła jako normalność, jawi się jako spuścizna złego ducha z podszeptem: będziecie jako bogowie, decydując, czyli przegłosowując na własną miarę i słabość wszelkie granice prawdy i kłamstwa, dobra i zła. Maryjo, Matko Kościoła i Królowa Apostołów, pragniemy dzisiaj polecić bliskość Twojemu macierzyńskiemu sercu błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który 12 maja 1946 roku w Bazylice Jasnogórskiej przyjął święcenia biskupie przez posługę kardynała Augusta Chlonda, prymasa Polski, w asyście biskupa Karola Radońskiego, ordynariusza diecezji włocławskiej i biskupa Stanisława Czajki, sufragana częstochowskiego. Pisał on o tej decyzji Piusa papieża XII. Czułem, że przerasta to moje siły, zwłaszcza w tak trudnych czasach, jakie przed Kościołem Bożym stanęły w okresie powojennym. Dlatego po konsekrację biskupom pojechałem na Jasną Górę i odtąd już życie moje związane jest z Jasną Górą. A w latach późniejszych, już po śmierci, Jan Paweł II podkreślił: Ojciec Niebieski odwołał prymasa Polski w samą uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego 28 maja 1981 roku. Jak nam wiele mówi o tym ten dzień, że data śmierci jest zarazem datą narodzin do pełnego życia w Bogu. Dlatego dzisiaj prosimy Cię, Matko Chrystusowego Kościoła, wspomóż nas, aby to duchowe dziedzictwo wiary trwało, zwłaszcza, że w tym roku przeżywamy 70-lecie aktu jasnogórskich ślubów narodu i 60-lecie milenijnego aktu oddania Polski. Wspomóż nas, aby Kościół i naród pozostał mocnym dziedzictwem świętego Jana Pawła II i błogosławionego księdza kardynała. Maryjo, Matko Miłosierdzia, w tych ostatnich dniach żegnaliśmy na ziemi polskiej kontynuatora tej drogi, Twojego zawierzenia na wzór Jana Pawła II i kardynała Stefana, świętej pamięci księdza arcybiskupa Józefa Michalika. Jakżeż wymownym był też ten dzień jego przejścia z życia do życia, bo był to Twój dzień, Królowo Polski, któraś towarzyszyła mu przy przekroczeniu bramy życia wiecznego. Jedynie Pan Bóg wie, ile modlitw, sił, cierpień duchowych i fizycznych oddał na służbę Kościołowi Chrystusowemu i naszej Ojczyźnie. On sam potwierdził, że jeśli naród polski zachowa charakter maryjny, będzie narodem nadziei i przyszłości. I własnoręcznie zapisał następującą modlitwę: Kościołowi i Ojczyźnie daj to, Panie Jezu, czego potrzebuję, aby zrealizowana była Twoja myśl i oczekiwanie, a nie to, co ja uznaję za potrzebne. I chroń nas od złego. Jezu, ufam Tobie. Maryjo, stojąc wiernie w godzinie apelu jako wspólnota Kościoła Częstochowskiego, zawierzamy Ci sprawę najbliższych święceń diakonatu i święceń kapłańskich. Niech będą wierni łasce powołań i służby Kościołowi. Ponadto przyjmij naszą nadzieję na dar nowych powołań do kapłaństwa życia konsekrowanego i misyjnego. Niech ludzie młodzi w mocy Ducha Świętego odważnie podejmą swoje decyzje ofiarowania życia, nie na próbę, lecz bez reszty, na zawsze. Królowo Polski, oręduj za nami wszystkimi, aby światło nadziei życia wiecznego stało się znów naszą siłą ducha, budującą trudną jedność na ziemi polskiej i poza jej granicami. Amen.
1: Rozważania apelowe poprowadził ksiądz arcybiskup Wacław Depo, pasterz archidiecezji częstochowskiej. Tobie, Maryjo, w godzinę apelu pragniemy zawierzyć pokój. Prosimy o pokój dla całego świata, pokój w naszych rodzinach. Prosimy łaskę nowych świętym, powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych. Polecamy naszą Ojczyznę, prosząc o błogosławieństwo, nawrócenie. Polecamy rządzących, aby pamiętali, że władza to przede wszystkim służba dla dobra całej społeczności. Oddajemy Tobie, Maryjo, kobiety w stanie błogosławionym. Prosimy o poszanowanie życia dzieci nienarodzonych. Prosimy za chorych, cierpiących, za wszystkich przebywających w szpitalach. Tobie, Maryjo, oddajemy dzieci, które w tym roku przystąpią do pierwszej Komunii Świętej, by ich serca zapłonęły miłością do Jezusa Eucharystycznego. Zawierzamy też maturzystów. Prosimy o dary Ducha Świętego na czas egzaminów i podczas rozeznawania życiowego powołania. Polecamy uczniów klas ósmych, którzy dziś rozpoczęli swoje egzaminy. Jak zawsze w czasie apelu omadlamy wszystkich jasnogórskich pielgrzymów, dobrodziejów Jasnej Góry, intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej, także te intencje, które nosimy w naszych sercach. Prosimy także o łaskę miłosierdzia dla zmarłych. Polecamy katolickie media, które w sposób szczególny łączą się z nami w godzinie apelu. Modlimy się za diecezję sosnowiecką, szczególnie za parafię świętego Wawrzyńca w Bobrownikach, w której, Maryjo, przybywasz w wizerunku nawiedzenia. Polecamy całą archidiecezję częstochowską, która dzisiaj podejmuje nocne czuwanie razem z rycerstwem niepokalanej archidiecezji częstochowskiej. Podczas apelu jest z nami wielu przedstawicieli razem ze swoimi pasterzami z archidiecezji częstochowskiej, z Częstochowy, Myszkowa, Wielunia, Radomska i wielu innych okolicznych miejscowości. Podczas apelu też modlą się z nami dzieci z miejscowości Strzelno, dzieci pierwszokomunijne miejscowości Strzelno z archidiecezji gdańskiej. a także z diecezji siedleckiej, dzieci komunijne z miejscowości Drelów. Jest też szkolne Caritas z miejscowości Dygowa, diecezja koszolińsko-kołobrzeska i modlą się razem z nami neopresbiter, diakoni, formatorzy Wyższego Seminarium Duchownego z Ołtarzewa księżów palotynów. Tobie, Maryjo, zawierzamy nas, naszą ojczyznę, pokój dla całego świata, rozważając tajemnicę Twego ukoronowania na królową nieba i ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony Chrystami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławieni między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tych, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: W intencji naszej Ojczyzny wołajmy pod Twoją obronę.
3: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz mi gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nam zawsze wybawić. Panno chwalebne i błogosławione, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas odaraj.
1: Księdza arcybiskupa Wacława prosimy apelowe błogosławieństwo.
0: Błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński zaświadczył, że w moim wędrowaniu na Jasną Górę, w mojej duchowej wędrówce, nigdy się nie zawiodłem. Bądźmy wierni tej drodze.

Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn.

Zakończyliśmy już transmisję Apelu Jasnogórskiego. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Za 10 minut, 8 minut nasza wspólna modlitwa Różańcem Świętym. 512-700-444-512-700-555. Dwa numery będą do Państwa dyspozycji. Teraz wysłuchajmy słowa Bożego, które skomentuje ksiądz Wojciech Jangia.

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz? Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę. Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeśli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony.
1: Kochani bracia i siostry, Pan Jezus mówi nam dzisiaj o tym, że pożyteczne jest dla nas Jego odejście. Mówi to do apostołów w trakcie ostatniej wieczerzy. Próbuje ich uspokoić, ale możemy sobie wyobrazić, do jakiego stopnia są zagubieni, zdezorientowani i przestraszeni. Chrystus, którego obecność, którego działanie, którego pewność siebie była do tego stopnia takim źródłem właśnie poczucia bezpieczeństwa dla apostołów, nagle zupełnie zmienia ton, wprowadza treści, które były dotąd zupełnie nieobecne. Mówi właśnie o swoim odejściu i o tym, że to odejście będzie dla nich pożyteczne. Ale w ten sposób Chrystus wpisuje się bardzo mocno w całą tradycję biblijną. To wychodzenie, to zawsze to pójście dalej, jakoś należy do istoty wiary. To wyjście było u początku drogi Abrahama. Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca. Trzeba coś stracić, żeby zyskać jeszcze więcej. To jest los Abrahama, to jest los Mojżesza i ludu wybranego, który opuszcza to, co znane, choć zniewalające, Egipt, by szukać czegoś, czego nie widzą, co jest tylko dane w obietnicy. Tak musiał czynić Dawid, opuszczając dom rodzinny, tak uczynili apostołowie, idąc za wezwaniem Pana Jezusa. Każdy z nas, chcąc iść za Panem Jezusem, będzie musiał opuszczać rzeczywistości, które były i owocne, i piękne, i płodne. Ostatecznie to wyjście, to przejście, to opuszczenie pokazuje nam Chrystus w swojej pasrze, w swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Minęła 21.30, zapraszam do wspólnej modlitwy różańcem świętym 512 700 444 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji, zapraszam. Modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dar Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Gamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby wszyscy od dużych producentów po drobnych konsumentów unikali marnowania żywności i dążyli do zapewnienia każdemu dostępu do pożywienia dobrej jakości. Panie, kiedy brakuje mi miłości i bliskości, przemieniaj moje serce i napełnij je Twoją miłością. Pomóż mi odnaleźć pełnię w Twojej obecności i w relacjach z innymi ludźmi. Modlimy się o potrzebne łaski i światło Ducha Świętego dla ósmoklasistów w egzaminach, o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących siły do walki z chorobą, o cud uzdrowienia dla Janiny, Adama, Karola, Ewy, Waldemara, Zofii, Kingi oraz Moniki, o zdrowie i potrzebne łaski dla Reginy i Tadeusza, Bogumiłej i Włodzimierza, Łukasza, Ewy, Tomasza, Anety, Grzegorza, Beaty z rodzinami, o dar nieba dla świętej pamięci Mariana, Antoniny, Józefa, Juliana, Kazimiery, Doroty, Macieja, o łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Darka, modli się słuchacz. O uwolnienie z nałogu Tomasza i odnalezienie drogi do Chrystusa, o uzdrowienie duszy i ciała. O radość życia wiecznego dla księdza Andrzeja Sadowskiego. O dar Ducha Świętego, Boże Błogosławieństwo dla Maksia na czas egzaminów ósmoklasisty. W intencji wszystkich ósmoklasistów przystępujących do egzaminów o spokój serca, jasność umysłu, potrzebną wiedzę, odwagę dla nich, o dobre owoce ich pracy do dalszego rozwoju. Modlimy się o radość życia wiecznego dla Kasi, o potrzebne łaski, dar Ducha Świętego dla jej męża i córek. W intencji zdrowia i pokoju serca dla małżeństwa Teresy i Jana modli się słuchacz. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dar Ducha Świętego dla Adama modlą się rodzice. O łaskę nieba i życie wieczne dla zmarłych świętej pamięci męża Emila, taty Mariana i mamy Janiny. O miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha. O dar Ducha Świętego, a zwłaszcza dar mądrości dla Macieja i Małgorzaty. O opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia. Dar Ducha Świętego dla księdza Witolda z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. O radość życia małżeńskiego dla Ani, Sławka, Doroty i Waldka, Pawła i Magdy, Justyny i Darka. Modlimy się o zdrowie i wszelkie łaski potrzebne w życiu kapłańskim dla księdza Piotra. Modlimy się o uzdrowienie z chorób, dolegliwości, ulgę w cierpieniu, możliwość codziennej Eucharystii dla naszej słuchaczki. O mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o miłość między nimi, o łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Józefa i Barbary w trzecią rocznicę śmierci, o udaną operację, powrót do zdrowia, dobre leczenie dla Izabeli, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o leczenie z depresji dla Karoliny, Antoniego, o uzdrowienie Igora, Agnieszki, Oskara, Moniki, o nawrócenie Rosji, nawrócenie Antka, Kacpra, Karoliny, o uwolnienie z udręczeń złego dla Łukasza, o zbawienie dusz dla zmarłych świętej pamięci Elżbiety, Danuty, Stanisława, Stefana, Jana, o błogosławieństwo dla Joanny i Łukasza, o powrót do zdrowia dla Wiktora Zbruk, o zdrowie dla Kasi, siły w wychowaniu małego Olafa, o Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. Modlimy się o wyjście z nałogu Piotra, Emilii. Modlimy się jak zwykle za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam do wspólnej modlitwy 512 700 444 512 700 555. A modli się z nami Pani Irena. Szczęść Boże, witam Pani Irena.
2: Szczęść Boże, witam jeszcze raz.
1: I zapraszam do modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Wierzę
2: w Boga.
1: Boga,
2: Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, w Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu.
2: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Pozdrowienie anielskie oznacza początek największych dzieł Bożych w dziejach człowieka i świata. Syn Boży stał się człowiekiem, aby w najwyższym akcie uwielbienia przywrócić całe stworzenie temu, który je uczynił z niczego. Proszę bardzo, Pani Ireno.
2: Tak, moja intencja to prośba o deszcz.
1: Mam nadzieję,
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko

0: śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba
1: i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Burza pospolita.
1: Boże, dziękuję
0: bardzo. Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555, dwa numery są do Państwa dyspozycji. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Kiedy nawiedzając Elżbietę nosi w łonie słowo, które stało się ciałem, Maryja w pewnym sensie jest pierwszym tabernakulum w historii, w którym Syn Boży, jeszcze niewidoczny dla ludzkich oczu, pozwala się adorować Elżbiecie. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa?
2: Jadwiga.
0: Szczęść Boże, Pani Jadwigo, zapraszam do modlitwy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.

0: ustami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać. Pozdrawiam Pani Jadwigo z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512-700-444. 512-700-555. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Za sprawą Ducha Świętego Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. W pełni czasu stąpił On na Najświętszą Marię. Moc Najwyższego rozpostarła nad nią swój cień. I tak dokonało się centralne wydarzenie dziejów świata. Jest z nami Pani Zdzisława. Szczęść Boże, witam serdecznie Pani Zdzisławo.
2: Witam.
1: I zapraszam do modlitwy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Zdzisławo. Pozdrawiam z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem.
1: 512-700-444, 512-700-555, czwarta tajemnica, ofiarowanie Pana Jezusa. Kiedy zaniosła dziecię Jezusa do świątyni w Jerozolimie, aby przedstawić je Panu, usłyszała zapowiedź starego Symeona, że to dziecko będzie znakiem sprzeciwu i że miecz przeszyje także jej duszę. W ten sposób został przepowiedziany dramat ukrzyżowania Syna i w jakimś sensie zostało zapowiedziane Stabat Mater, dziewicy u stóp krzyża. Jest z nami Pani Grażyna. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
1: Pomódlmy się, Pani Grażyna.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Bardzo dziękuję.
1: Spokojnie nocy z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. radosne, a zarazem dramatyczne jest opowiadanie o 12-letnim Jezusie w świątyni. Ukazuje się on tutaj swojej boskiej mądrości i zasadniczo jako ten, co naucza. Objawienie w nim tajemnicy Syna, całkowicie oddanego sprawom Ojca, jest zapowiedzią tego ewangelicznego radykalizmu. Pan Robert jest razem z nami. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
1: Zapraszam, Panie Robercie.
4: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Bóg zapłać, Panie Robercie, za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
4: Bóg zapłać, również dziękuję za modlitwę. Nocy spokojnej, szczęść Boże.
1: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. Dziękuję wszystkim słuchaczom za obecność i za modlitwę na Różańcu Świętym. Oczywiście już jutro o stałej porze modlimy się, czyli o 21.30. Zachęcam już teraz do tego, aby połączyć się z nami. Także jutro, ale także do przesłania swoich intencji, które omodlamy podczas codziennej modlitwy różańcowej. Za niecałe 3 minuty godzina 22 o godzinie 22 na antenie Radia Warszawa audycja Szkoła Ród, czyli radiowy Uniwersytet Teologiczny. Jak zrozumieć cierpienie? Czy i jak pomóc osobie cierpiącej? Gościem Grzegorza Kozłowskiego będzie dziś ksiądz profesor Dariusz Pater. Zapraszam zatem na audycję. No i oczywiście zapraszam także do tego, aby pozostać razem z Radiem Warszawa. Tymczasem kończymy powoli wieczór w dobrej atmosferze, za który dziękuję Wojciech Dąbrowski, życząc samych radości. Kłaniam się i mówię do usłyszenia. Do jutra.

0: Szkoła RUT. Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zaprasza Grzegorz Kozłowski.
1: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Spotykamy się ponownie w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś naszym gościem jest ksiądz profesor Dariusz Pater, bioetyk. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: I dziś chciałbym, abyśmy podjęli temat, może nie jest to łatwy temat, ale na pewno powszechny. Każdy jakoś doświadcza cierpienia, jakiejś straty. Często też w rodzinie spotykamy się z różnymi trudnościami, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. Mam tutaj na myśli cierpienie drugich osób, na które chcielibyśmy jakoś znaleźć remedium, jakoś im zaradzić właśnie. I często bywa tak, że poszukujemy środków, ale pytanie, które chciałbym postawić może tak na początku, żeby jakoś ten problem poruszyć, czy rzeczywiście osobie cierpiącej jest potrzebna jakaś szczególna pomoc? Czy można to zrobić jakoś, czy w ogóle potrzeba, żebyśmy się angażowali jakoś szczególnie poprzez działanie w takie cierpienie? Czy z doświadczenia księdza właśnie, jako osoby, która towarzyszy osobom chorym paliatywnie również, jaka forma jest najlepsza, jak człowiek cierpi, to co zrobić w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy tego świadkiem i coś nas porusza, żeby chcemy działać, chcemy coś zrobić, jakich błędów nie popełniać?
2: Temat cierpienia to jest temat rzeka. Ludzie od zawsze, jak mieli świadomość istnienia, to zadawali sobie to pytanie, jak to cierpienie przeżyć samemu, jak je zrozumieć. Chyba najwięcej publikacji jest na temat miłości, a może nie wiem, czy więcej nie jest na temat cierpienia. Ja mam taką swoją tezę, która gdzieś tam zrodziła się w mojej głowie na podstawie wielu doświadczeń pracy z ludźmi chorymi, cierpiącymi, odchodzącymi, bo dzielę się tutaj z Państwem tym doświadczeniem z perspektywy psychoonkologa, może bardziej jak bioetyka. I myślę, że ból ma granice, a cierpienie granic nie ma, bo granice dla bólu stworzyliśmy na przestrzeni lat, dostrzegając, korzystając z dobrodziejstw nauki, korzystając z naszego umysłu w sposób twórczy i stworzyliśmy narzędzia do tego, żeby człowieka mniej bolało fizycznie. Mamy nowoczesne terapie przeciwbólowe, mamy leki, mamy tabelę analgetyczną, możemy zdiagnozować indywidualny próg bólowy, bo każdy z nas taki ma. I możemy w jakiś sposób temu bólowi zaradzić. Natomiast cierpienie to jest taka rzeczywistość, która pokazuje, że ono nie ma granic. Jeśli jakieś granice ma, to my je tworzymy w oparciu o własne tak naprawdę doświadczenie. My się uczymy, albo ktoś nam o tym mówi, albo jesteśmy dobrymi obserwatorami, jak towarzyszyć, jak być z człowiekiem, który cierpi. Chyba najtrudniejszą rzeczą i jednocześnie najbardziej prostą, odnosząc się do tego pytania, które postawiłeś, to jest to, żeby być przy tym człowieku, który cierpi, bo a jest to bardzo trudne. Bycie, to towarzyszenie, bo to jest... Wszystko jest naturalne. Naturalny jest ból, naturalne jest cierpienie, naturalna jest choroba, sam proces odchodzenia czy śmierć. To jest wpisane w porządek natury. Nienaturalna jest samotność. I człowiek, doświadczając cierpienia, doświadcza często samotności. I potrzebuje drugiego człowieka, który niespecjalnie będzie mu udzielał rad, ale będzie mu towarzyszył, będzie akceptował jego stan zgody czy niezgody na to cierpienie, bez żadnego oceniania, będzie próbował go zrozumieć, będzie chciał być z nim w tej jego niemocy, w tym jego niezrozumieniu, w tym jego buncie, bo to nasza głowa ma swój określony sposób przystosowania się do danej sytuacji. Czy też do bólu fizycznego, bo to oczywiście też jest ważne, przede wszystkim do cierpienia. I my, będąc otwarci na drugiego człowieka i chcąc mu pomóc, ulżyć mu w tym cierpieniu, stajemy się takim towarzyszem jego drogi, też w jakimś niezrozumieniu. Sami często tego nie rozumiemy, ale chcemy być blisko. I czasami to jest rzeczywiście wystarczające, ale też jednocześnie bardzo trudne.
1: Czy takie towarzyszenie, czy możemy popełniać błędy? Na pewno je popełniamy w takim towarzyszeniu, takim osobom. Przez jakieś formy właśnie tak choćby bagatelizowania pewnych rzeczy. Czy jest tak, że czy często się to zdarza z perspektywy właśnie księdza jako bioetyka, ale też właśnie psychoonkologa, że my próbujemy zracjonalizować czyjś ból i czyjeś cierpienie, na przykład mówiąc, nie, spokojnie, to przejdzie, albo próbować wejść w ich sytuację i im tłumaczyć, jak jest, kiedy my nie doświadczamy tego, czego doświadczy osoba cierpiąca. Czy takie błędy popełniamy i możemy właśnie w ten sposób szkodzić takim osobom, na przykład próbując w ten sposób jakoś wyjaśniać tą rzeczywistość?
2: No jeśli nawet popełniamy jakieś błędy, to robimy to nieświadomie, bo jeżeli się decydujemy na to, żeby być z tym drugim człowiekiem, no to wiadomo, że wchodzimy w to doświadczenie z całym bagażem swoich doświadczeń. My chcemy towarzyszyć, ale chcemy towarzyszyć po swojemu, a trudność właśnie polega na tym, żeby towarzyszyć to w taki sposób, jak chce ta osoba. I to jest ta trudność, że my możemy, ale oczywiście zawsze możemy dopytać, tak? Czego ci potrzeba? Bo na tym etapie bardzo ważne są emocje. My jesteśmy też po to, jako towarzysze cierpienia, troszeczkę możemy być w takiej roli worka treningowego, żeby ta osoba, która ma niezgodę, która jest w buncie, która się targuje, która dojrzewa do tego, żeby przyjąć to cierpienie, ona musi gdzieś wyrzucić, wyrazić te emocje, które są w niej. I my jesteśmy trochę po to, żeby te emocje przyjąć. Ale my często przychodzimy z jakimś swoim scenariuszem, że ja wiem, co trzeba zrobić, bo ktoś mi powiedział, bo ja sam tego doświadczyłem, bo tak cierpiała ciotka, więc, prawda, czy koleżanka, więc to jest najlepszy sposób, prawda, to ci może pomóc. To nie jest tak. Co jest dobre dla mnie, wcale nie musi być dobre dla tej drugiej osoby. My jesteśmy takimi milczącymi towarzyszami. Nie trzeba dużo mówić, trzeba po prostu być. Wsłuchać się w potrzeby, pomóc wyrazić te emocje, przyjąć, ale też się zatroszczyć o to, czego ten człowiek potrzebuje. Bo Rosenberg właśnie, Marsha Rosenberg w tej metodzie komunikacji, porozumienia bez przemocy, on zwraca uwagę na bardzo ważny element komunikacji, nie tylko w ogóle w życiu, nie chodzi o stan, prawda, choroby, prawda, cierpienia, czy czas, prawda, terminalny. Jeżeli nasze uczucia są pozytywne, to dlatego, że nasze potrzeby są zaspokojone. Jeżeli nasze uczucia są negatywne, to dlatego, że jakaś potrzeba zostanie zaspokojona. I my troszeczkę jesteśmy po to, żeby spróbować zrozumieć ten mechanizm, dlaczego ta osoba na tym etapie życia prezentuje takie emocje. Jeżeli to są emocje negatywne, to też dlatego, że jakaś potrzeba u tej osoby nie jest zaspokojona i my czasami możemy się przyczynić do tego, żebyśmy tej osobie pomogli i zaspokoić tą potrzebę, ale przede wszystkim wyrazić emocje. Czasami to są bardzo intensywne emocje, trudne też do przyjęcia. I stąd jest ogromna trudność bycia towarzyszem cierpienia drugiej osoby. Więc robią to specjaliści, ale robimy tak naprawdę to wszyscy. Być nieczułym chyba to jest błąd. Przejść obojętnie to jest błąd. Natomiast no, będąc obok, poświęcając swój czas, otwierając się na rzeczywistość, która też jest dla nas bardzo często trudna, nasz psychicznie obciążająca, popełniamy na pewno błędy, ale nie są to rzeczy takie do końca też i świadome. Natomiast jak chcemy być lepszymi towarzyszami, to powinniśmy do kieszeni schować nasze ego i nasze potrzeby, tylko bardziej się skupić na tym, czego potrzebuje osoba, z którą jesteśmy na tym etapie życia. I to myślę, że tak.
1: Czy może nas to przerosnąć? I czy może być tak, no, że ja myślę o zrozumieniu też własnej perspektywy? Czy może być tak, że coś mnie przerasta, i też powinienem to przyjąć, że nie ze wszystkim mogę sobie na przykład poradzić i też zaakceptować to. Myślę tu o takich sytuacjach, w których pojawia się jakaś bezradność, bezsilność wobec cudzego cierpienia i konieczność na przykład przyjęcia pomocy z zewnątrz. Czy człowiek taki gdzieś powinien, czy właśnie powinien walczyć z tym, żeby się nie obwiniać na przykład za to, że do czegoś nie jest zdolny? Czy takie emocje, czy takie rzeczywistości mogą się też w nas pojawić w trakcie?
2: Taki okres cierpienia, czy takiego przewlekłego bólu, którego często, nie zawsze, ale często doświadczają choćby pacjenci onkologiczni, to jest zawsze czas trudny i dla pacjenta, i dla jego bliskich, bo cierpi pacjent, ale tak naprawdę cierpi z nim cały świat. I nigdy my nie jesteśmy gotowi na to, żeby się właściwie przygotować do tego momentu, prawda, cierpienia, czy odchodzenia, czy radzenia sobie ze stratą, choćby w tym znaczeniu, że czasami przeżywamy żałobę po sobie zdrowym, po sobie sprawnym. To nie jest kwestia przeżywania żałoby, tylko w kontekście, prawda, śmierci.

0: I still believe. I still believe.
1: Szkoła Rut.
2: Znajdujemy się w takiej sytuacji, w której ja chcę pomóc osobie, która cierpi, ale zmagam się z moją bezsilnością, że nie wystarczam. I czy powinienem, czy to, że pojawia się we mnie wina, jest z tego...
3: No, to, że pojawia się wina, to jest naturalne. Ludzie się często obwiniają, niesłusznie oczywiście. Chcą pomóc. Też wypalają się, bo towarzyszenie jest bardzo wypalające. Często jest trudno, prawda, jakoś pozwolić człowiekowi odejść z tego świata. Często mobilizujemy, prawda, naszych bliskich do tego, żeby walczyli do końca. Ale przychodzi taki moment, że nie warto robić z siebie bohatera. To jest moment na to, żeby przyjąć pomoc. I jak troszeczkę odpuścimy, to przyjdzie też takie uwolnienie w związku z tym. Przyjdzie spokój. I to też jest bardzo trudne, bo zachęcaliśmy i innych, i siebie do walki, a w pewnym momencie wygrywa natura i człowiek musi odejść z tego świata. Jest to trudne i dla tego, co odchodzi, i dla całego świata, który mu towarzyszył w tej chorobie i mobilizował go do walki. Ale to nie jest w kwestii przegranej. Bo to jest kwestia nadziei, która będzie tak naprawdę troszeczkę inaczej rozumiana. Bo na pewnym etapie życia mamy ogromne nadzieje. A ten etap życia to jest też okres nadziei, tylko takich mniejszych nadziei, nadziejek. Tak naprawdę, że jest nadzieja na godzinę bez bólu, jest nadzieja na spotkanie z kimś, na wypowiedzenie słów ważnych dla mnie, na pożegnanie się, na zostawienie jakiegoś testamentu duchowego. To są rzeczy, które bardzo ułatwiają ten moment rozstania się z tym, co jest dla nas ważne, co kochamy. I dla pacjenta, i dla jego bliskich. To nie jest w kategoriach, prawda, jakiejś porażki rozpatrywane.
2: Cierpienie jest wszechobecne. Dzisiaj w ogóle też doświadczamy go na co dzień, w tym sensie, że docierają do nas informacje o cierpiących. Myślę tutaj o sytuacji na Bliskim Wschodzie, myślę o sytuacji, która jest sytuacją wojny na wschodzie od nas, czyli na terenie Ukrainy. W wielu miejscach na świecie toczą się wojny. Jest to cierpienie odległe, które nie jest tak uświadomione i tak bezpośrednio przez nas przeżywane, jak to, którego doświadczamy na przykład wśród bliskich w rodzinie, ale również istniejące, jakieś realne. Przy tym też myślę właśnie o samej perspektywie cierpienia, tego, co mieliśmy ostatnio okazję też zaobserwować w takiej ogólnej polskiej jakiejś dyskusji na temat pomocy dzieciom, które zmagają się właśnie z chorobą raka, co też jest jakimś, budzi w bunt pewien, kiedy widzimy tak młode osoby, które już są tak doświadczone przez życie i tak prędko dojrzewają w tej chorobie, stając się takimi małymi dorosłymi. Kiedy się ich słucha, człowiek ma wrażenie, że jeszcze nie dorasta do tego poziomu mądrości i zrozumienia, które one w sobie noszą, będąc tak młodymi, mimo tego, że mają po 7-8 lat choćby. Ale i też o takich nadziejach, o których właśnie wspomniałeś, to jedną z takich na przykład była ta ostatnia sytuacja mobilizacji w Polsce, która spowodowała, że zwróciliśmy uwagę na ten problem, kiedy były zbierane pieniądze właśnie na osoby potrzebujące w tym właśnie stadium paliatywnym. I tutaj myślę o tym doświadczeniu cierpienia właśnie w tym szerokim kontekście, ale i też w perspektywie wiary. Bo jednocześnie to cierpienie, jeżeli byśmy tylko interpretowali i tylko szukali rozwiązania właśnie od tej strony naturalnej, ono wydaje się być jakieś niezrozumiałe. Ale perspektywa tego, co przyniósł nam Chrystus, idąc w tej naszej naturze, jakby wchodząc właśnie w te realie i tą rzeczywistość człowieka i przechodząc tą drogę z nami przez swoje życie i doświadczając niesprawiedliwości i ogromu cierpienia i ostatecznie ofiary na krzyżu, czy w tym poszukując właśnie umocnienia, to nasze zderzenie się z cierpieniem może znaleźć jakieś zrozumienie?
3: Na pewno w okresie, kiedy doświadczamy straty, my, żeby ją żeby ją przetrwać, żeby ją przeżyć, żeby się, bo też przychodzi taki moment, nie u wszystkich pacjentów, przecież nie wszyscy pacjenci onkologiczni umierają. No, dzisiaj mamy sukcesy wyleczenia wielu pacjentów z choroby nowotworowej, wracają do normalnego funkcjonowania. To jest przykry epizod ich życia, o którym, prawda, no nie wiem, czy do końca można zapomnieć, ale na pewno no, pozostają jakieś tylko przykre wspomnienia i żyją, dożywają długich lat i są szczęśliwi. Natomiast zawsze doświadczając straty, my korzystamy z naszych zasobów. Te zasoby mamy często w sobie. Czasami ta druga osoba, ten towarzysz naszego cierpienia, czy to będzie towarzysz taki, prawda, profesjonalista, czy człowiek z otwartym, prawda, umysłem i sercem, człowiek dobrej woli, no to on pomaga nam wydobyć z nas te nasze mocne strony. To są te nasze zasoby. My ich mamy bardzo dużo, tylko o nich zapominamy. W sytuacji kryzysu, w sytuacji zaburzeń, prawda, lękowych, czy w ogóle lęku, to człowiek zapomina, co jest siłą jego życia. I czasami ta osoba, która mi towarzyszy, ona mi uświadamia, pomaga, czasami w sposób nawet nieświadomy, wydobyć ze mnie te, prawda, te zasoby. Jeden z najsilniejszych zasobów jest wiara, jest łaska wiary w Boga. Natomiast no, mi się wydaje, że wszyscy ludzie w coś wierzą. Prawda? Natomiast wiara w osobowego Boga dla wielu ludzi też jest siłą ich życia. Jest, i badania też na to wskazują, że to jest bardzo silny zasób, który pomaga przetrwać trudne chwile w życiu. Często pacjenci niewierzący mówią, że chcieliby mieć tą łaskę wiary. Też no, z tym się źle czują czasami, że akurat jej nie mają, ale wszyscy mamy duchowość. I to jest taka przestrzeń naszego życia, bardzo istotna, która na tym etapie, kiedy jesteśmy w kryzysie, kiedy jesteśmy chorzy, jeżeli odkrywamy w sobie to życie duchowe, które może być różnie rozumiane, wcale nie religijnie tylko, ale to staje się nas silnym zasobem do walki też z chorobą. Bo zakładając, że jesteśmy istotami holistycznymi, że mamy oczywiście ciało, że mamy psychikę, że mamy ducha, to jeżeli my wykorzystamy ten potencjał naszej psychiki, tą siłę naszego ducha i też możliwości naszego ciała, które nie całe jest chore, tylko jakaś część tego ciała jest tak naprawdę chora, również w chorobie nowotworowej, to jest to sporo zasobów, żeby radzić sobie, choćby walcząc z chorobą i żeby wygrać z tą chorobą. Chodzi o to, że w momencie, kiedy mamy radość z tego, że wyleczyliśmy pacjenta z choroby nowotworowej. Nasza radość do końca nie jest pełna jako, prawda, medyków czy klinicystów, bo wiemy, że ten pacjent do nas wróci z tego tytułu, że zniszczył chociażby swoje relacje, że stracił sens życia z jakiegoś powodu. I on wcześniej niż później wróci do nas i z obniżonym nastrojem, ale przede wszystkim ze wznową choćby nowotworową, czy z nowotworzeniem. I To nie jest dla nas sytuacja łatwa, jak i oczywiście dla pacjenta, bo tutaj nie osiągnęliśmy trwałego sukcesu. I to nie z tego tytułu też, że ta choroba się po prostu rozwija, ale te czynniki właśnie psychologiczne, te czynniki duchowe w jakiś sposób na tym zaważyły. Ale mamy taką sytuację, że mamy pacjenta paliatywnego i parametry życiowe, jak jego stan, prawda, fizyczny wskazuje na to, że on nie powinien już żyć, on żyje. On żyje, bo na coś czeka, chce coś dopełnić. Żyje siłą swojej psychiki, swojego ducha. I ten proces często się przedłuża, oczywiście z różnych powodów. Choćby jednym z powodów jest to, że wspomniałem troszeczkę wcześniej na ten temat, że ludzie mobilizują bliscy ze swoich, prawda, względów tego pacjenta do walki, jednocześnie powodując to, że to cierpienie tego człowieka się po prostu przedłuża, bo nie ma zgody bliskich na to, żeby ten człowiek odszedł. I pytałeś o pewną kwestię związaną z jakimś błędem w towarzyszeniu. Trudno powiedzieć, że jest to jakiś zawiniony błąd. Natomiast my często mobilizujemy pacjenta do walki, bo nam jest to potrzebne. Jednocześnie mając świadomość, może nie do końca, tego, że skazujemy go na to długie cierpienie. No i to zawsze rodzi się pytanie, o co nam chodzi, prawda? Chyba na tym etapie, zresztą też tak w tym kierunku idzie cała opieka paliatywna, chodzi nam o jakość życia, żeby ona była jak najlepsza. No, przymuszając człowieka do długiego cierpienia, no to my mu tego nie jesteśmy w stanie zapewnić.

0: Szkoła Ród.
1: Wydaje mi się, że przynajmniej do mnie bardzo przemówiło to rozróżnienie, które zwróciłeś uwagę, czyli właśnie kwestie bólu i cierpienia. Że ból jest czymś takim możliwym do uśmierzenia, a cierpienia tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zmierzyć w żaden sposób, nie jest mierzalne. Z trochę inną rzeczywistością, taką metafizyczną w pewnym sensie. I też tutaj myślę o tym w takim, żeby wydobyć z tego też jakiś taki pozytywny aspekt. Czy takie cierpienie, czy ono może być życiodajne? W tej perspektywie wiary, w perspektywie doświadczenia, tego przez co przeszedłem, czym mogę potem innych obdarowywać, na przykład to doświadczenie, które staje się częścią mojego życia, pewnego jakiegoś etapu, który był mocnym doświadczeniem cierpienia, ale czy on w konsekwencji, mimo tego, że cierpienie samo w sobie jest złe, czy on może zaowocować dobrym? Tutaj myślę, oczywiście cały czas odwołuję się do postaci Jezusa Chrystusa, który przeszedł przez tą bramę cierpienia i wyszedł z niej zwycięsko, zmartwychwstając i ukazując właśnie tę perspektywę tego, że w tym też można odnaleźć sens.
2: Każda religia, przynajmniej wielkie religie świata, tworzą pewne kody dla cierpienia i my je przyjmujemy, bo tego też potrzebujemy jako osoby wierzące. W chrześcijaństwie różnych denominacji też widać zawsze w centrum i osobę, i dzieło Jezusa Chrystusa, który dla chrześcijan, dla katolików jest ogromnym wsparciem w tych sytuacjach, których, prawda, doświadczamy, cierpiąc. Więc ono prowadzi, bo Chrystus to pokazał, do zbawienia. Natomiast namacalnie, no trudno to jest jakoś zweryfikować bez drugiego człowieka, tak naprawdę. To dopiero i w relacji tego doświadczamy, choćby w relacji z Bogiem, ale doświadczamy to też w relacji z drugim człowiekiem. Jak tego drugiego człowieka nie ma, to jesteśmy często ze swoimi myślami, z różnymi swoimi historiami, prawda, choćby, prawda, z dzieciństwa, które są różne, prawda, ze swoimi sukcesami, ale też ze swoimi porażkami. Pod koniec robi się jakiś bilans z tego, co mi się udało, z tego, co mi się nie udało. I trudno być w tym wszystkim samemu. Dlatego tak bardzo potrzebujemy Boga, z Jego łaską, prawda, też przebaczenia, ale też takiej relacji, bo wydaje się, że On chyba jako jedyny jest w stanie nas zrozumieć do końca i On wie, jacy my jesteśmy. Więc szczególnie mówię w cierpieniu, to jest ten moment, trudno kogoś zmobilizować do modlitwy, bo jak człowieka boli, to nie chce się też modlić. To jest taka sytuacja, że mnie to zawsze jakoś tak irytuje czy dziwi, że zachęca się, prawda, no módl się, prawda, do człowieka cierpiącego mówimy często. Dużo się módl, Pan Bóg ci pomoże. Na pewno pomoże, nie wątpię w to. Ale to raczej jest czas na to, żeby się wspólnota modliła. Nie, żeby obciążać dodatkowo jeszcze sumienie człowieka cierpiącego, który ma niezgodę, który przeżywa ból fizyczny, który doświadcza cierpienia, do tego, żeby on się modlił. To, że on będzie trzymał różaniec w ręku, że będzie trzymał krzyż w ręku, prawda? To, że będzie wołał do Boga w aktach strzelistych. No to jest wystarczające. On przede wszystkim żyje cierpieniem jeśli to cierpienie zaofiarował Bogu, to ono staje się formą dla niego zbawienia, które już teraz się dokonuje. I to jest chyba taki element, który powinniśmy uwzględniać jako osoby wierzące i przekazywać ją, prawda, osobom cierpiącym, żeby ich też dodatkowo nie wprowadzać w jakiś konflikt sumienia, że oni do czegoś są predysponowani w tym czasie, że oni coś muszą zrobić. To jest czas dla wspólnoty, żeby objęła modlitwą również, poza tym profesjonalnym wsparciem, poza wsparciem medycznym, żeby objęła też tą opieką duchową tych wszystkich, którzy doświadczają cierpienia, którzy przygotowują się do odejścia z tego świata.
1: Chciałbym zapytać jeszcze ciebie o twoje doświadczenie, bo też towarzyszyłeś wielu osobom, które gdzieś właśnie przez tą drogę towarzyszenia na tej opiece paliatywnej, psychoonkologa, byłeś przy

0: Wiesz, na jakim świecie.
1: Ja często w tej osobie, która odchodzi, próbuję też zobaczyć i siebie. Nie wiem, jaki scenariusz przygotował dla mnie Pan Bóg, ale rozpoznaję siebie, przynajmniej próbuję, w tych, którzy odchodzą. I zawsze sobie myślę, że to mogłem być ja, że to będę ja za jakiś czas. Jest to trudne, przejmujące, czasami ubogacające, bo to odejścia są różne, na różnym etapie, prawda, zgody czy niezgody na to, co się dzieje. Więc czasami są rzeczywiście bardzo trudne i obciążające psychicznie. Na pewno takie zintegrowane działanie jest najlepszą formą pomocy sobie, bo oczywiście modlitwa tak. Natomiast no, dobrze by było te rzeczy też i wypowiedzieć przed jakąś osobą, prawda, kompetentną, przed przyjacielem, przed kimś, kto próbuje zrozumieć, kto z uważnością wysłucha. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o psychologów, psychoterapeutów, to mamy obowiązkowe superwizje, więc tam jest zawsze jakaś okoliczność, żeby te rzeczy wypowiedzieć. No ale to też czas zawsze jakoś dla siebie, tak, żeby próbować w jakiś sposób zagospodarować systematycznie każdego tygodnia, czasami każdego dnia, żeby była jakaś tam, prawda, chwila takiego wytchnienia, żeby pobyć po prostu ze sobą, żeby coś zrobić dla siebie. To jest kwestia kluczowa we wszystkich zawodach pomocowych, żeby zadbać o siebie, bo ja sam muszę być silny, sprawny, żeby nieść to wsparcie takie profesjonalne czy kompetentne drugiej osobie. To jest pewien proces, więc trzeba tutaj zadziałać po prostu w sposób taki też holistyczny. Wtedy można być długo i w zawodzie i czuć jakieś satysfakcje i spełnienie z tej pracy pomocowej, z tego bycia towarzyszem ludzkiej straty tak naprawdę, bycia z człowiekiem, który doświadcza różnego rodzaju strat w swoim życiu. Ale z całą pewnością jest to zawsze obciążające. Mniej lub bardziej, szczególnie jeśli to dotyczy, jak mówię, niewinnego cierpienia. To człowiek w kontekście takiego cierpienia staje się jak bezradne dziecko. Czasami jak człowiek gdzieś we mgle. Bo nikt nas tego nie uczy. I zawsze, kiedy cierpienie przychodzi, to wydaje się, że jesteśmy niegotowi, że to jest za wcześnie, że to nie jest ten czas. No ale on jest.
0: Czy można to nazwać taką pedagogią życia?
1: Tak, to jest jakiś naturalny proces, to jest pedagogia życia. To jest życie po prostu. To jest życie.
0: Dziękuję Państwu i moim gościem był ksiądz profesor Dariusz Pater. Szczęść Boże.
1: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Szkoła Rut.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
2: Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
1: Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
2: Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa.
1: Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja.
3: Alleluja. Alleluja.
1: Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
2: Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
1: Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
2: Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
1: Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
2: Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
1: W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
2: Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
1: Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
2: Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
1: Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
2: Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże. I na wieki będę sławił Twoje imię.
1: Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
2: Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
1: Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
2: Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
1: Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
3: Alleluja. Alleluja.
1: Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Alleluja, alleluja.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
3: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Królowo nieba, wesel się, alleluja.
2: Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
1: Z martwych powstał, jak powiedział, alleluja.
2: Błagaj za nami Boga, alleluja.

drodze żebrał ślepiec stary. Wciąż pustą miał żebraczą dłoń, bo wszyscy, którzy go mijali, widzieli jeszcze mniej niż on. Aż dnia pewnego podniósł głowę, bo drogą tłum radosny szedł i krzyknął: błagam, niech ktoś powie, ja, Bartymeusz, pytam się. Gdzie się śpieszycie? Gdzie biegniecie? Kto was pociągnął na ten szlak? Co wy widzicie? Co czujecie? Powiedzcie, ślepy wołał tak. I słyszy starca głos, Zbawiciel. Na oczy jego kładzie dłonie swe. Zeszło słońce w jego świecie i pierwszy w jego życiu dzień. A kiedy ujrzał uzdrowiony Jezusa oczy zapatrzone gdzieś, choć już widział światę strony, zrozumiał, że wciąż ślepy jest. Gdzie się śpieszysz? Gdzie wędrujesz? Kto cię pociągnął na ten szlak? Co ty widzisz? I co czujesz?

poszedł żebrak w ślad za Panem, bo tajemnicę Jego zgłębić chciał, zobaczyć nigdy niewidziane miasta niebieskie, nowy świat. I ty, co dłoń masz wyciągniętą, zobacz korowód, który zmarł, by żyć. Zobacz tych wielkich, małych świętych. Zostaw żebraczy wór i krzycz. Gdzie się śpieszysz? Gdzie wędrujesz? Kto cię pociągnął na ten szlak? Co ty widzisz i co czujesz? Powiedz mi.

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz? Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę, pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was, a jeśli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony.
1: Kochani bracia i siostry, Pan Jezus mówi nam dzisiaj o tym, że pożyteczne jest dla nas Jego odejście. Mówi to do apostołów w trakcie ostatniej wieczerzy. Próbuje ich uspokoić, ale możemy sobie wyobrazić, do jakiego stopnia są zagubieni, zdezorientowani i przestraszeni. Chrystus, którego obecność, którego działanie, którego pewność siebie była do tego stopnia takim źródłem właśnie poczucia bezpieczeństwa dla apostołów, nagle zupełnie zmienia ton, wprowadza treści, które były dotąd zupełnie nieobecne. Mówi właśnie o swoim odejściu i o tym, że to odejście będzie dla nich pożyteczne. Ale w ten sposób Chrystus wpisuje się bardzo mocno w całą tradycję biblijną. To wychodzenie, to zawsze to pójście dalej, jakoś należy do istoty wiary. To wyjście było u początku drogi Abrahama. Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca. Trzeba coś stracić, żeby zyskać jeszcze więcej. To jest los Abrahama, to jest los Mojżesza i ludu wybranego, który opuszcza to, co znane, choć zniewalające, Egipt, by szukać czegoś, czego nie widzą, co jest tylko dane w obietnicy. Tak musiał czynić Dawid, opuszczając dom rodzinny, tak uczynili apostołowie, idąc za wezwaniem Pana Jezusa. Każdy z nas, chcąc iść za Panem Jezusem, będzie musiał opuszczać rzeczywistości, które były i owocne, i piękne, i płodne. Ostatecznie to wyjście, to przejście, to opuszczenie pokazuje nam Chrystus w swojej pasrze, w swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu.

0: jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
2: Jeszcze nie teraz. Program o tym, że życie w dojrzałym wieku może być piękne i pełne sensu. Zaprasza Mariusz Dorot.
3: Dzień dobry, dobry wieczór. Już jestem na stanowisku naprzeciwko mnie, a raczej przy wspólnym stole. Tomasz Rejent, psycholog, psychoterapeuta, psychogeriatra. Dzień dobry, dobry wieczór.
4: Dzień dobry.
3: I tak sobie pomyślałem, że rozpoczniemy naszą rozmowę od mojego śpiewu. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Bo chciałbym dzisiaj porozmawiać o bardzo pogodnym temacie. Wiosna już jest. To po prostu jest pewne, bo już są bzy, kasztany już zakwitły, już jest prawie, że po pierwszym secie matur. I wszystkim to gra. Jesteśmy uśmiechnięci i szczęśliwi, zadowoleni. Czy pan to też tak odbiera, panie Tomaszu?
4: Ja się chyba zatrzymałem nad tytułem tej audycji, czyli jeszcze nie teraz, bo tak sobie pomyślałem, że także zakwitły bzy, matura się rozpoczęła, jest całe życie toczy się tak naprawdę fajnym jakby tempem, jest coraz cieplej, ale tak naprawdę cały czas gdzieś mi brzmi w głowie jeszcze nie teraz, bo jak przed chwilą słyszę pogodę, że jeszcze zachmurzenie, czyli znowu na coś czekamy, na to, no, żeby znowu było ciepło.
3: No ale ja myślałem, że właśnie wiosna nas ustabilizuje. Jak to jest z tą wiosną? Czy ona wszystkim pomaga?
4: A ja tak właśnie dzisiaj, jak jechałem tutaj do radia, to tak sobie pomyślałem, że ta wiosna jest w ogóle takim szczególnym czasem, w którym to słowo i ten tytuł audycji jeszcze nie teraz jest jakimś takim dla mnie hasłem przewodnim, że mam poczucie, że często pacjenci, którzy trafiają do nas, do Fundacji Razem, przychodzą i mówią o jakimś takim bardzo specyficznym niepokoju, że na coś oczekują, że czują się tacy w środku niespokojni, bo przecież tak zmienia się pogoda, zmienia się ciśnienie. Ta pogoda, jak jest cieplej, czasami czujemy jakieś takie bardzo specyficzne poddenerwowanie i to jest taki moment, w którym...
3: Taka niepewność jest?
4: Niepewność, a do tego bym dodał, że z jakiegoś takiego szczególnego powodu mamy być bardzo szczęśliwi, bo jest już ta wiosna.
3: No bo jesteśmy po zimie, po tym lodzie, po tym zmęczeniu takim, po tym krótkim dniu, więc powinniśmy być szczęśliwi.
4: Tak, powinniśmy i ta powinność powoduje, że jesteśmy w takiej presji tej szczęśliwości tą wiosną, że często jest tak, że nie mamy sił na to, a przecież następuje też zmęczenie jeszcze organizmu, przesilenie wiosenne, które też przecież dostosowujemy się do pogody. Ja nie wiem jak pan, ale ja przez ostatnie 3 dni, przez majówkę, to pomimo tego, że byłam bardzo naładowana, bo była cudowna pogoda, mogłam robić wiele fajnych rzeczy, ale się tak zastanawiam, co jest nie tak, bo przecież jestem aktywny, a czuję się w jakiś taki specyficzny sposób zmęczony. I to też jakby wywołuje różnego rodzaju myśli i tak sobie pomyślałem, że może nas też słuchają jakieś starsze osoby, które w momencie, kiedy się na przykład gorzej poczują, jest ciepło, to pojawia się jakiś rodzaj lęku, co się ze mną dzieje, czy to jakiś objaw czegoś złego.
3: Ale tak sobie pomyślałem, że wiosna, no to podstawowa rzecz, jest coraz więcej światła. I to światło, ten jasny dzień, powinien bardziej mnie regulować, to moje codzienne życie. Że już mogę wcześniej wstać, wszystko rozpocząć od nowa, na nowo, uporządkować. Mam więcej czasu do tego, żeby sobie poradzić z tą codziennością. Więc ta wiosna, to światło, to powinno mnie właśnie w jakiś sposób regulować. Czekam w napięciu, kiedy pojawią się kwiaty, kiedy to wszystko rozkwitnie. I to może właśnie to jest ten moment, że coś ma też we mnie coś rozkwitnąć. To napięcie gdzieś ma do czegoś doprowadzić.
4: Tak, i tak sobie pomyślałem, że tak z perspektywy zdrowej osoby, która ma swoje życie też prywatne, zawodowe. Jest tak, że rzeczywiście ta wiosna jest takim szczególnym, bardzo fajnym czasem. I to w ogóle jest jakaś taka rzecz naturalna. Jest więcej czasu, jest ciepło, ale tak sobie cały czas jakby myślę jednak o osobach, z którymi na co dzień pracuję. Osobami starszymi, osobami, które doświadczają różnych kryzysów w swoim życiu, to ten okres jakby wiosny, ja mam poczucie, że jest taki szczególny, bo w momencie, kiedy jest wcześniej jasno, jest słońce, a ja czuję wewnętrznie jakiś rodzaj ciemności w sobie, bo czuję się niechciany, czuję, że nie mam dla kogo jakby żyć, że jest mi jakoś trudno, albo czegoś się boję i nie potrafię tego nazwać.
3: Mam więcej do przeżycia niż do spania, bo większy, dłuższy dzień, a może to po prostu z wiekiem albo ze stanem ducha, psychiki, każdy z nas inaczej reaguje na zmianę tego rytmu i ma prawo inaczej reagować.
4: Tak, ja myślę, że to jest też taka rzecz jakby naturalna, że w zależności od tego, co czujemy, tak odbieramy to, co się dzieje. Nie?
3: Czyli możemy być smutni, jak przychodzi wiosna, chociaż dookoła wszyscy są uśmiechnięci, to mamy prawo do smutku, do przeżywania tego napięcia, tej emocji.
4: Tak, ja tak sobie pomyślałem, że fajnie, że tak pan to nazywa, że mamy prawo, bo mamy prawo. I tak to tak uprawomocnia to, że to, co czujemy...
3: Ulgę. Powiedziałem, to poczułem ulgę.
4: Tak, ale to, co jest jakby najważniejsze, to to, że sobie powiemy, że mamy prawo do smutku, to nie znaczy, że będziemy się smucić od razu i że będzie więcej przestrzeni dla tego smutku, ale to jest trochę tak, że jak damy sobie prawo do przeżywania różnych emocji, to nagle się okazuje, że nie walczymy z tymi emocjami, nie negujemy, nie bijemy tych emocji, tylko je przyjmujemy i jesteśmy w stanie coś z nimi zrobić, nie? Bo tak sobie myślę, że jeżeli jestem smutny, a opowiadam wszystkim dookoła, że jestem wesoły i jestem szczęśliwy, to nagle się okazuje, że ja jestem w jakimś takim totalnym zagubieniu i nie wiem, o co mi chodzi. Że z jednej strony czuję się, jestem wesoły, mówię, że jestem wesoły, a w środku odczuwam jakiś rodzaj smutku. I tak sobie myślę, że to jest stanie w jakiejś takiej prawdzie też przed sobą samym, przed tym, co ja czuję i czy to, że czuję jakiś rodzaj smutku, czy napięcia, czy to jest jakby coś strasznego, czy może to jest jakby ten element, który jest też naturalny, łącznie jakby z tym, że pomimo wielu pięknych, słonecznych dni, dzisiaj mamy dzień, który jest zachmurzony, nie?
3: A jeszcze sobie tak pomyślałem w kontekście nawet tego naszego szalonego czasu, gdzie ludzka natura nie nadąża za tymi wynalazkami, za tymi sztucznymi inteligencjami, za tą technologią nowoczesną. Może to tak jest, że dla wielu z nas ten czas tego wzrostu, tego napięcia, lęku wynika to stąd, że my mamy takie poczucie, że nie nadążymy za tą wiosną, za tym światem, że to wszystko tak nabiera tempa. I może stąd gdzieś te napięcie emocjonalne.
4: No tak, ja tak sobie pomyślałem, jak pan zaczął mówić, jako fundacja prowadzimy od wielu, wielu lat telefon zaufania i też od wielu lat pracuję z grupą seniorów i dla mnie takim ważnym doświadczeniem jest, jak to środowisko senioralne się zmienia. Jak teraz mamy

miłością, tym towarzyszeniem, tym byciem z drugim człowiekiem. Za chwilę porozmawiamy o tej samotności i zapytam Pana, czy bardziej boimy się dziś śmierci czy samotności w kontekście właśnie wiosny. Razem z nami Pan Tomasz Rejent, psycholog, psychoterapeuta, psychogeriatra. Za chwilę do Państwa wrócimy.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Dorot przed mikrofonem, razem z nami Tomasz Rejent, psycholog, psychoterapeuta, psychogeriatra. Rozmawiamy dziś trochę o wiośnie, ale bardziej o życiu, a w życiu najważniejsze są, wydaje mi się, emocje. Tak mi się wydaje, że tak w życiu człowieka to są ważne, może nie najważniejsze, ale są ważne emocje, bo emocje, po co są nam te emocje, czyli co to się dzieje, że my tej wiosny czujemy smutek albo radość, albo właśnie jakieś poczucie przygnębienia, smutku, albo egzaltujemy się, jesteśmy zadowoleni, bo te emocje dają nam jakąś informację o sobie, o jakimś stanie naszym.
2: Tak, dają nam informacje o sobie, ale tak muszę się podzielić taką refleksją, że jak pan mówił, takie

0: taką miałem fantazję, że powie pan, że w życiu najważniejsze są relacje. I później tak się złapałem, że w sumie mówi pan o emocjach, a to się bardzo mocno łączy, nie? Tak, że te emocje i relacje jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo, bardzo blisko, a nawet można to połączyć wszystko ze sobą, że te emocje to jest taki sygnał, co my czujemy, czego my chcemy, co się w nas dzieje, czy ta nasza rzeczywistość jest dla nas okej, czy coś potrzebujemy zmienić. I w sumie o tym samym są relacje, w których jesteśmy. I tak sobie pomyślałem, że często jak mówimy o relacjach i o emocjach, to sobie myślimy, że chodzi o to, że nie wiem, że ja teraz na przykład z panem mam relację, jak tutaj siedzimy, nie, i rozmawiamy, a nagle się okazuje, drodzy państwo, że relacje możemy mieć też ze sobą samym.
1: Jak siedzimy w pustym mieszkaniu.
0: Tak, jak siedzimy w pustym mieszkaniu, jak siedzimy i słuchamy teraz tej audycji, to mogą różne rzeczy w nas się pojawiać. Możemy czuć, nie wiem, radość, smutek albo złość, co my tutaj opowiadamy w trakcie tej audycji. I to jest taki ważny sygnał, który do nas przychodzi, który nam zaczyna coś mówić bardzo ważnego, co się w ogóle dzieje z nami, czego potrzebujemy.
1: O potrzebach, tak?
0: O
1: czyli
0: potrzebach,
1: emocjach, potrzebach.
0: Pragnieniach albo o miejscu, w którym jesteśmy. I to jest jakby bardzo ciekawe, na ile my mamy o taką otwartość do tego, żeby być w relacjach i żeby być i odbierać te emocje, których doświadczamy, bo przecież na co dzień uczymy się czegoś innego, nie, że to nie jest tak, że mamy odbierać i odczuwać emocje, tylko mamy czuć konkretne emocje. Na przykład emocje radości, takiej aktywności, sprawności, tego, żeby było fajnie, albo żeby było przyjemnie.
1: Mm-hmm. No coś mi nie pasuje tutaj w tej układance, bo tak sobie to próbuję wyobrazić. Czy nie wiem, czy można wartościować te emocje, ale jest człowiek samotny w mieszkaniu, w pokoju, żyje sam. Ale wszystko robi, żeby odczuwać te emocje właśnie szczęścia, radości. No i szuka sobie tego, realizując swoje potrzeby, żeby odczuwać to szczęście. Może zamknijmy tą euforię, tą radość. No i on ma, powiedzmy sobie, relacje ze sobą. No bo jest samotny, ale ma relacje ze sobą. No może mieć jeszcze relacje z Bogiem. I mamy drugiego człowieka, który jest w relacjach, może w rodzinie, może z rówieśnikami, w jakiejś grupie szerszej. I też odczuwa te emocje. Szczęście, radość, pokój. Czy on więcej sobie odczuwa? Czy te emocje są... Czy to można porównywać, te stany?
0: No i właśnie jak tak zaczął jakby mówić, tak się zacząłem zastanawiać, że po co w ogóle wartościować, bo tak... Powiedziałem o tej radości, o tej euforii, o tym obowiązku odczuwania radości, ale tak warto może powiedzieć jakoś tak głośno, że odczuwanie radości, na przykład nawet jakiejś się samemu w domu, nie jest niczym złym. Że mamy prawo szukać momentów, nie wiem, radości, przyjemności, jakby niezależnie, czy jesteśmy sami, czy jesteśmy z drugą osobą, czy z jakąś grupą przyjaciół, rodziny. I że tak sobie myślę, że często jest tak, że ten taki jakiś schemat, ta szufladka, że jeżeli jestem sam w domu, to świadczy jakby o smutku, co myślę, że to jest takie bardzo mocno zamykające, nie? Bo przecież... Prawda jest taka, że czasami jesteśmy pogodzeni z sytuacją, na przykład, nie wiem, śmierci kogoś bliskiego, kto odszedł od nas, nie wiem, 10 lat, 15 lat temu. Zdajemy sobie z tego sprawę, że dzisiaj jest taka, nie inna sytuacja, że żyjemy samodzielnie, jakby w swoim mieszkaniu, ale nie jest to dla nas źródło cierpienia, tylko źródło jakiejś takiej rzeczywistości, z którą się mierzymy i która może też być jakimś rodzajem przyjemności. Bo tak poczułem, że w momencie, kiedy mówimy o sytuacji osoby, która mieszka z rodziną, że to jest jakaś lepsza sytuacja.
1: Ale przecież ma pan u siebie telefon zaufania, no to i w ogóle jak sobie myślę o psychologach, no to wy wszyscy chcecie uratować człowieka od samotności, czyli żeby nawiązał relację z kimś, z drugim człowiekiem. A jeszcze z innej strony, przecież ja nie muszę wychodzić na Uniwersytet Trzeciego Wieku na wykłady, albo iść na siłownię, albo iść na kurs smartfonowy na siłę, uprawiać tą hiperaktywność. Może ja chcę po prostu wyglądać przez okno i też być szczęśliwy.
0: No tak, to jest jakby ważne, żeby w ogóle wiedzieć, czego się chce, nie? Tak, i nie czuć tego przymusu aktywności. Zresztą, co ja mówię, przymusu aktywności. Może aktywnością jest jakby to, że jestem w domu, idę na spacer, spotykam się z kimś dla mnie, nie wiem, bliskim raz na jakiś czas i też to jest aktywność. Czyli idę do kościoła, idę na spotkanie z jakąś dla mnie, nie wiem, ważną grupą czy osobami. I to wcale nie musi być Uniwersytet Trzeciego Wieku, a nie żadna potańcówka. Po sobie myślę, że to, co jest jakby dla mnie ważne, jako dla specjalisty, który pracuje z różnymi osobami, to, że każdy z nas ma swoją tożsamość. I prawda jest taka, że my się bardzo różnimy jako ludzie i nie jesteśmy wszyscy jakby tacy sami. I mam poczucie, że poznaję mnóstwo i młodych osób, i starszych, którzy na przykład nie chcą pasować do jakiegoś klucza, który jest nam dawany przez kogoś, chodzenia na jakieś kluby, do jakichś klubów seniora, czy uniwersytety. I nie jest to niczym złym, ani dobrym, nie? Tak sobie myślę, że jest to jakiś rodzaj rzeczywistości, w której się poruszamy. I tak sobie pomyślałem, że fajnie, że o tym jakby mówimy, bo tak sobie myślę, że to też jest jakiś taki ciężar bycia jakimś, aktywności.
1: No ale moment, czekaj, chwila. No, nie chcesz być aktywny, no przecież chcesz długo żyć. Długowieczność teraz to jest taki bardzo ważne sformułowanie na TEDxach. Wszędzie słyszysz o długowieczności.
0: Tak, tylko długowieczność równa się relacje, nie? Czyli a nikt nie mówi nam, jakie relacje, czy to chodzi o relacje z jakimiś wielkimi grupami, czy relacja ze sobą, czy relacja z drugim człowiekiem, czy z rodziną, czy z jakąś mikrogrupą, bo tak naprawdę możemy tą długowieczność realizować w różny sposób i odczuwać satysfakcję. Ja sobie myślę, że też jako młoda osoba mam poczucie, że często jestem wtłaczany w jakąś taką historię o jakiejś takiej hiperaktywności, robienia wielu rzeczy i że to jest jakby konieczne do tego, żeby być szczęśliwym dzisiaj, żeby wiele rzeczy posiadać.
1: Na każdym zdjęciu jesteś uśmiechnięty, wysportowany.
0: Tak, a ja nie mam na Facebooku swoich zdjęć. Oprócz tego, jak mi w fundacji czy w różnych miejscach ktoś jakby zrobi pamiątkowe zdjęcie. I tak sobie pomyślałem, że też czuję się z tym dobrze, chociaż nie jestem taki jak inne jakby osoby, czy jakiś taki wzór dzisiejszej młodej, aktywnej jakby osoby. I tak sobie pomyślałem, że pytanie, czy to jest dla mnie okej w środku, tak? Czy to, że nie wiem, że mieszkam w lesie, że kocham zwierzęta i uwielbiam spędzać czas w przyrodzie, czasami jakby nic nie robiąc, a będąc i dając sobie prawo do odpoczynku, mam poczucie, że to jest też jakiś rodzaj ważnej relacji i to też jest jakiś element drogi do długowieczności. Poddaję sobie przestrzeń do bycia sobą.
1: No właśnie, taki głos z zewnątrz mówi, tak sobie tutaj siedzicie, rozmawiacie, a wszystko się kończy w takim momencie w starości, kiedy zaczynasz być osobą zależną. Osobą zależną. I to poczucie aktywności, poczucie tej samodzielności odbiera sprawczość, odbiera radość i człowiek się zaczyna wycofywać. Mamy przed sobą jeszcze jedną część naszej rozmowy, a raz

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Dorot przed mikrofonem, Tomasz Rejent, psycholog, psychoterapeuta, psychogeriatra. Tak niszczymy tą wiosnę, panie Tomaszu. Ona tak pięknie zakwitła, jest zielono, a my tak o tym napięciu, ale też i o bliskości, o emocjach, o tym, że mamy długo żyć. Nie, że mamy długo żyć, tylko że pojawia się w przestrzeni społecznej długowieczność, że wszyscy jesteśmy zachęcani do tej długowieczności i pomijamy temat śmierci, pomijamy temat zależności, a to właśnie, przyszło mi to słowo, akceptacja. O, wydaje mi się, że tym pomostem tego wszystkiego, tego trudu starości, no to właśnie może być akceptacja.
2: Tak, tylko ja się zastanawiam, jak ma dojść do tej akceptacji, skoro mamy długo żyć, skoro ta wiosna...
1: No będziemy mieli suplementy i w ogóle wszyscy będą podtrzymywać nasze życie i nie będziemy się starzeć, nie będziemy umierać.
2: Tak, tylko sobie myślę, że ta presja różnych jakby rzeczy w naszym życiu powoduje, że coraz bardziej oddalamy się od akceptacji. Że
1: a zamiast... co to jest akceptacja? Poddanie się, zrezygnowanie, bierność, odpuszczam. Nie dogonię was.
2: No, często się to tak wydaje, że to jest właśnie poddanie, rezygnacja, a akceptacja to jest ten moment, kiedy ja przyjmuję rzeczywistość taką, jaka ona jest, próbuję ją zaakceptować, zobaczyć, jaka ona tak naprawdę jest i zastanowić się, czy ja mogę coś z nią zrobić.
1: Czy mam wpływ, tak?
2: Czy mam wpływ? Ja powiedziałem jakby o swoim doświadczeniu majówki, o tym, że pomimo słońca, pomimo aktywności i naprawdę bardzo fajnego czasu z ważnymi dla mnie ludźmi, z którymi byłem obok, nagle czułam jakiś rodzaj bardzo takiego dziwnego zmęczenia, które mogę nazwać roboczo przesileniem wiosennym, które powodowało, że mój organizm krzyczał: Tomek, odpocznij, połóż się. I że to jest trochę tak, że to nie jest poddanie, tylko to jest jakiś taki rodzaj dania sobie

0: sobie prawa, że skoro mój organizm do mnie woła odpocznij, zwolnij, to ja mogę dać sobie, ja przyznam szczerze, zrobiąc to wielką przyjemnością, wiedząc, że też coś tracę w tym momencie, potracę cenny czas swoimi bliskimi, ale dałem sobie tą godzinę na to, żeby pobyć sam ze sobą. I tak poczułem, drodzy Państwo, coś pięknego, bo tak nie wiem, co to jest drzemka w ciągu dnia. I sobie myślę, że jak mogłem jej doświadczyć i tak jak się przebudziłem, to sobie pomyślałem, że poczułem się jak w dzieciństwie, że Boże drogi, że to jest jakiś taki stan, w którym człowiek się budzi, jest taki rozespany, a jest widno, w domu jest gwarno i że to jest tak przyjemny stan i tak sobie pomyślałem, że ktoś może mi wmówić, że to jest poddanie, a ja mogę powiedzieć, że to jest właśnie stan takiej walki o siebie i takiej próby dania przestrzeni jakby na to, że mój organizm o coś woła i nie będę faszerował się suplementami i pił 10 kawę, tylko pozwolę sobie na to, żeby posłuchać i zobaczyć, co się zadzieje. I jeżeli ja mam ciekawość tego, co się zadzieje, tego, że się położę i że poczuję ten stan, który jest czymś takim bardzo jakby rzadkim i odświętnym, to że mogę się tym delektować, a nie w siebie uderzać, że co ja jestem za mięczak, że w ciągu dnia śpię.
1: Czyli pierwszy krok, usłyszeć siebie, posłuchać siebie.
0: I nie oceniać, czy to jest dobre, czy złe, bo jeżeli organizm czegoś potrzebuje, to tak naprawdę jest to ważny sygnał, żeby być dobrym dla siebie, ale też później dobrym dla innych. Po drodze Państwa, okazało się, że ta godzina drzemki w ciągu dnia spowodowała, że później mogłem być jeszcze bardziej swoimi bliskimi ze sobą. Mogłem odczuwać przyjemność jakby z tego, że coś ważnego się też we mnie jakby stało, więc to jest taki drugi krok. Danie sobie prawa, odpowiedzenie na swoje potrzeby, ale też nie uderzania i nie oceniania, czy coś jest dobre, czy złe.
1: No i kolejny krok, tak sobie myślę, skoro ja już usłyszałem siebie, takim krokiem ratującym, patrząc na pana, na psychologów, to to, że wy słyszycie innych, dajecie przestrzeń do tego, żeby usłyszeć głos innego człowieka, właśnie samotnego, czyli ta rozmowa.
0: Tak, tylko ja bym może tak nazwał to bardziej nie psychologicznie, tylko tak po ludzku, a, że to jest jakiś rodzaj takiej ciekawości, że później tym kolejnym krokiem jest taka ciekawość, że jak się budzę, to następuje taka ciekawość, co będzie dalej. Taka ciekawość, że coś mnie wciąga, że coś jest jakby dalej, że nie wiem, że jest jakaś relacja, że tak sobie myślę, że...
1: Czyli apetyt na życie się pojawia.
0: Apetyt na życie albo na doświadczanie, że tak sobie pomyślałem, że ja mam apetyt na to, że dzisiaj pojadę jeszcze zrobić szybkie zakupy i tak sobie pomyślałem, że mam apetyt, żeby zobaczyć swoją panią kasjerkę, którą bardzo lubię i często ją zagaduję, bo ona ma dużo przeżyć w ciągu dnia. I tak sobie pomyślałem, że dla mnie jest to niesamowite, że jeszcze pojadę, ale to jest kwestia apetytu, nie? Że tak pojadę i zobaczę dla mnie, może już nie przypadkową osobę, bo robię u tej pani od 4 lat zakupy, więc nie jest dla mnie przypadkowa. Jest już dla mnie jakąś ważną postacią, ale sobie myślę, że to jest ten apetyt, nie? Że i to nie chodzi o wcale o żadne takie spektakularne rzeczy, które mają się zadziewać. Czasami to są rzeczy, które są takie dniem codziennym i tak sobie pomyślałem, że często moi studenci mówią, jak ja tak mówię z taką ciekawością, że pojadę do sklepu, że co ja może tam być ciekawego, że przecież jest to taki smutny obowiązek robienia zakupów dla rodziny, a sobie pomyślałem, że czasami ja, jeżeli my w sobie sami zaczynamy wzbudzać pewnego rodzaju ciekawość, oczywiście jeżeli lubimy kontakt z ludźmi, bo jeżeli jego nie lubimy, no to już lepiej jak pójdziemy do parku i spotkamy się z wiewiórką.
1: No właśnie, a po czym poznać, że ktoś potrzebuje rozmowy?
0: To jest chyba bardzo trudna odpowiedź na to pytanie, nie? Tak sobie myślę, że czasami jest tak, że ktoś nas próbuje zagadać, się pyta o jakieś takie proste rzeczy, jak dojechać gdzieś i to są takie urocze chwile, kiedy można się zatrzymać i zacząć rozmawiać o jakichś prostych rzeczach z dojazdem i że autobusy się spóźniają.
1: I że na końcu gdzieś coś tam wychodzi.
0: Tak, i że jest zielono, a ja lubię, jak jest czerwono. I to są takie momenty, kiedy już rozmowa się rozpoczyna. A czasami to są takie chwile, kiedy ktoś w jakiś sposób przy nas próbuje okazać emocje, próbuje nam coś pokazać, że czegoś nie wie, albo że czegoś potrzebuje. I to jest taki moment do zatrzymania. Ja tak odpowiadam dosyć niezgrabnie na te pytanie, bo tak sobie pomyślałem teraz, że jak ktoś do mnie na przykład przychodzi na grupę, to mam poczucie, że często pacjentom jest bardzo trudno i w ogóle w życiu codziennym też znajomym jest trudno powiedzieć, czego nie potrzebują i rozpocząć rozmowę. Tak czysto po ludzku. Że to jest takie ciężkie powiedzieć, że słuchaj, potrzebuję z tobą pobyć i porozmawiać o czymś, co mnie boli.
1: No bo jeszcze tutaj nam grzęzną te emocje, tu ściska nam gardło, wszystko jest nam sucho i to też tam się tli w nas w środku.
0: No tak, czyli jak jest sucho, coś nam krzyczy, że po prostu, czy my możemy o tym powiedzieć, czy nie. Czy ja mogę ciebie w jakiś sposób zarzucić swoimi problemami? Czy to jest jakby okej? Czy to już jest coś przekraczającego? Czy w ogóle można mówić na jakieś, nie wiem, trudne czy niewygodne tematy? Jaka jest konwencja? Bo często gdzie się... Tu jest chyba problem, nie? Taki dotyczący tego lęku. Co się stanie, jak ja ci powiem, nie wiem, jak się czuję, co się we mnie dzieje. Często jest tak, że my się nie uczymy tego. Nie ma przestrzeni jakby na taką autentyczność. Więc tak sobie myślę, że to jest trudne po prostu.
1: Taką interesującą, ciekawą przestrzenią jest rozmowa telefoniczna. Może to jest ten moment, abyśmy kogoś teraz zachęcili na koniec naszego spotkania, bo może ktoś ma taką potrzebę.
0: Tak, ja myślę, że rozmowa telefoniczna jest super jakby opcją, dlatego ja teraz już Państwu podaję nasz numer telefonu zaufania, więc zapiszcie sobie, to jest tak 733-200-501 i to jest numer, pod który możecie zadzwonić i porozmawiać ze mną, z wolontariuszami na te tematy, które najbardziej jakoś powodują, że czujesz, że jest ci sucho w gardle i nie wiesz, jak to wypowiedzieć, a my jesteśmy od tego, żeby przy tobie być.
1: Szukajmy pomocy. 733 200 501. Naszym gościem był pan Tomasz Rejent, psycholog, psychoterapeuta, psychogeriatra. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Jeszcze nie teraz.
3: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Poznań, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
2: Wiara w Chrystusa i nadzieja, w której On jest mistrzem i nauczycielem, pozwalają człowiekowi odnieść zwycięstwo nad samym sobą, nad tym wszystkim, co w nim jest słabe i grzeszne. A zarazem ta wiara i nadzieja prowadzą do zwycięstwa nad złem i skutkami grzechu w świecie nas otaczającym. Chrystus wyzwolił Piotra z lęku, który owładnął jego duszą na wzburzonym morzu. Chrystus i nam pozwala przetrwać najtrudniejsze chwile w życiu, jeżeli z wiarą i nadzieją zwracamy się do Niego o pomoc. Odwagi, ja jestem, nie bójcie się.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona XIV o podróży apostolskiej do Algierii, Kamerunu, Angolii i Gwinei Równikowej podczas audiencji generalnej. Plac Świętego Piotra, Watykan, 29 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, ostatnim krajem, który odwiedziłem, była Gwinea Równikowa, 170 lat od pierwszej ewangelizacji. Dzięki mądrości, tradycji i światu Chrystusa lud Gwinei przetrwał zawirowania swojej historii, a w ostatnich dniach w obecności papieża z wielkim entuzjazmem odnowił swoją wolę wspólnego wędrowania ku przyszłości pełnej nadziei. Nie mogę zapomnieć tego, co wydarzyło się w więzieniu w Bata w Gwinei Równikowej. Osadzeni śpiewali z całej siły pieśń dziękczynną Bogu i papieżowi, prosząc o modlitwę za ich grzechy i o ich wolność. Nigdy nie widziałem czegoś podobnego. A potem modlili się ze mną modlitwą Ojcze Nasz w strugach deszczu. Prawdziwy znak Królestwa Bożego. Również w deszczu rozpoczęło się wielkie spotkanie z młodzieżą na stadionie w Bata. Było to święto chrześcijańskiej radości, pełne poruszających świadectw młodych ludzi, którzy w Ewangelii odnaleźli drogę do wolnego i odpowiedzialnego wzrastania. Święto to osiągnęło punkt kulminacyjny podczas celebracji eucharystycznej następnego dnia, która godnie zwieńczyła wizytę w Gwinei Równikowej, a także całą podróż apostolską. Drodzy bracia i siostry, wizyta papieża jest dla ludów afrykańskich okazją do tego, aby usłyszano ich głos, aby mogły wyrazić radość z bycia ludem Bożym oraz nadzieję na lepszą przyszłość. Przyszłość godności dla każdego i dla wszystkich. Raduję się, że dałem im tę możliwość, a jednocześnie dziękuję Panu Bogu za to, co oni mi ofiarowali. Nieocenione bogactwo dla mojego serca i mojej posługi.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 9 maja 2026 roku. Uroczystość Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Pragniemy uwielbić Pana Boga za dar Matki, a Matce, jak wspomniałem, podziękować, że staje na naszych drogach, tak jakby wyczuwając intencje Pana Jezusa, żeby stać ku obronie tych wszystkich, którzy zawierzyli jej swoje losy. Tak właśnie wygląda owa matczyna troska o swoje dzieci, o ich los, o ich przeznaczenie. Miasto nasze od 1651 roku szczyci się opieką Matki Bożej zwanej Łaskawą. Jest to niewątpliwie dla nas wielkie wyróżnienie, wielki dar. I trzeba wszystko zrobić, żeby ten odzew z naszej strony był jak najpiękniejszy. Żebyśmy umieli zrozumieć, jak wielkim darem jest obecność Maryi w naszym tutaj środowisku, w naszym mieście, w naszej historii, na naszych drogach. Szczególnie ta obecność, że tak powiem, została zaznaczona z wielką mocą w 1920 roku podczas Bitwy Warszawskiej, odtąd zwanej Cudem nad Wisłą. Po tym zwycięstwie lud tutejsi, nasi przodkowie, ofiarowali tylko po tej stronie Wisły aż 3 kościoły wotywne w Rembertowie, na Kamionku i na Targówku.
1: Dobre słowo pasterzy.